cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Jak Państwo doskonale wiedzą, oczywiście ci z Państwa, którzy słuchają w miarę regularnie obrazów z historii Kościoła, co jakiś czas przyglądamy się tutaj postacią z historii Kościoła, dlatego że no, Kościół to są ludzie przecież i tym wybitnym postaciom z przeszłości warto się od czasu do czasu przyjrzeć, bo oni tę historię tworzą czy tworzyli kiedyś w sposób wybitny. No i dzisiaj jest okazja, w dalszej części audycji dowiedzą się Państwo, dlaczego ta okazja taka wyjątkowa, by przyjrzeć się no, nietuzinkowej postaci, już świętej w tej chwili Kościoła katolickiego, świętej Urszuli Leduchowskiej. Przyjrzymy się wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Małgorzata Krupecka ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo serdecznie witam siostrę w studio.
2: Ja również witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
1: Cieszę się.
2: Jeśli mogę się od razu wtrącić do Pana wstępu, to powiem, że gdy mamy do czynienia ze świętymi, to nawet to słowo historia zaczyna nam sprawiać pewną trudność. Dlatego, że święci to nie są tylko postaci z historii, to są postaci, które się nie starzeją, gdy już mówię o świętej Urszuli Leduchowskiej tym razem, gdy 50 lat po jej śmierci jej ciało w całości zachowane miało być przewożone z Rzymu do Polski, bo zmarła w Rzymie, ojciec święty Jan Paweł II urządził takie nabożeństwo pożegnalne w ogrodach watykańskich przed trumną z ciałem, relikwią świętej Urszuli i powiedział wtedy takie piękne zdanie, właśnie, że święci się nigdy nie starzeją, oni stanowią naszą teraźniejszą i naszą przyszłość. Mamy tu więc do czynienia z historią, która była, która dzieje się i która przed nami jest.
1: Często zapominamy o tym, że Kościół to nie jest taki budynek z cegieł zbudowany, ale to jest wspólnota i to nie tylko wspólnota funkcjonująca tu i teraz, ta, którą widzimy, ale jest też Kościół triumfujący w niebie. Ten Kościół tych, którzy już, jak święty Paweł pisał, widzą Boga twarzą w twarz. My wierzymy w świętych obcowanie. Chrześcijanie wierzą w świętych obcowanie, czyli oni nie opuścili nas tak do końca. Oni wciąż są z nami. Stanowią jakąś komunię z tym Kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, który my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
2: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają. Na tym polega wstawiennictwo świętych. Też są naszym wzorem i dlatego rozmawiamy o ich życiu i próbujemy się trochę konfrontować z ich postawami i z ich pismami.
1: Święci bardzo często kojarzą się tak potocznie z tymi świętymi bardzo odległymi w czasie. To są święci sprzed 1000 lat, sprzed 2000 lat. Dzisiaj rozmawiamy o świętej, której czas życia przypada na tą historię jeszcze stosunkowo niedawną, na te dzieje Polski i świata stosunkowo niedawne, a bardzo dramatyczne. Można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej tempo zmian w świecie jest oszałamiające. Tego, co się dzieje zarówno w warstwie przemian technologicznych, tak, wiek XIX, wiek pary i żelaza, ale także przemian politycznych, przemian światopoglądowych. I dlatego uważam, że postać świętej Urszuli Leduchowskiej jest postacią bardzo ważną i warto o niej rozmawiać, gdyż wokół jej życie toczyło się właśnie w takich niesamowitych czasach, niesamowitych dla świata, Europy i dla Polski. No warto tu właśnie powiedzieć, i tutaj głos siostrze już oddaję, o tym, kiedy ona się urodziła, kiedy przyszła na świat, bo to były takie wyjątkowe dla Polski momenty w historii.
2: Urodziła się w roku 1865, dokładnie 17 kwietnia i jak łatwo wyliczyć, właśnie 17 kwietnia tego roku mija 150. rocznica jej urodzin. No i dużo i mało. Urodziła się rok po upadku powstania styczniowego i część jej życia przypadła na czasy, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Druga część, gdy Polska próbowała odbudowywać swoją niezawisłą państwowość, w które to odbudowywanie święta Urszula bardzo aktywnie się włączyła. Oczywiście można się zastanawiać, czy była postacią jeszcze XIX czy XX wieku. To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli się weźmie pod uwagę, uwagę, że nie do końca wiemy, kiedy się zaczął XX wiek, ponieważ on nie zaczął się jednak tak mechanicznie, automatycznie, kalendarzowo, jakby nam się to wydawało. Wielu historyków skłonnych jest uważać, że XIX wiek trwał do I wojny światowej, że pierwsza wojna rozpoczęła XX wiek. Być może, ale to już tak, to jest kwestia nieco na marginesie naszych rozważań. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego, gdy już była młodą zakonnicą w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Robię mały przeskok czasowy, żeby nawiązać do tego powstania. W liście do swojej takiej korespondencyjnej przyjaciółki austriackiej baronówny napisała: jakie to szczęście, że nie wybuchła teraz żadna rewolucja jak ta z 63, bo nie zaręcza

0: tuzinkową rodziną. To nazwisko pojawia się przy różnych okazjach, bardzo często związanych z kwestiami militarnymi, z wojskiem. Można powiedzieć, że była to rodzina zaliczająca się do arystokracji. Tak naprawdę oni się nazywali Halka Leduchowski, herbu Szalawa. I warto tutaj o tej rodzinie słów kilka powiedzieć.
1: To stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden z rycerzy noszących miano Halka otrzymał wieś Leduchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe nazwisko. To było prawdopodobnie w XV wieku. Natomiast troszkę dalej mamy już bardziej udokumentowane postaci leduchowskich. Ród zrobił się bardzo rozgałęziony. Te bardziej udokumentowane postaci to na przykład dwaj bracia leduchowscy, którzy brali udział w wyprawie Sobieskiego na Wiedeń, w odsieczy wiedeńskiej i ich imiona są wypisane na Kalenbergu, na tym wzgórzu, który upamiętnia zwycięstwo Sobieskiego. I posuwając się dalej, mamy końcówkę wieku XVIII, Sejm Wielki, który uchwala Konstytucję 3 maja. W tym Sejmie bierze udział pradziad świętej Urszuli. Czyli jest to rodzina zawsze zaangażowana w sprawy publiczne, w sprawy polskie, zaangażowana po dobrej stronie. I coś ciekawego również zauważamy na przykładzie już tego dziada świętej Urszuli, dziadka, który spełniwszy swoją rolę publiczną, gdy owdowiał, resztę życia postanowił spędzić u misjonarzy tu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, przy kościele świętego Krzyża. Gdy zmarł, pochowany został w rodzinnym Klimontowie koło Sandomierza. Jego syn, dziadek świętej Urszuli, generał napoleoński Ignacy Hilary Leduchowski, który wziął też udział w powstaniu listopadowym, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi feldmarszałka Dybicza, na stare lata tak zwane, postanowił osiąść również w Klimontowie u dominikanów. Widzimy więc, że w tej rodzinie tak dziwnie się splatały wątki służby wojskowej, służby rycerskiej ze służbą kościołowi, służbą duchowną. I bywało tak, że w każdym pokoleniu ród ten pewnych swoich członków oddawał służbie ojczyzny w stanie rycerskim, w stanie żołnierskim, a pewnych na służbę kościołowi. To samo będziemy za chwilę obserwować wśród rodzeństwa świętej Urszuli.
0: I tutaj mamy taki przykład trochę zburzenia tego stereotypu, który się wytworzył wokół czy to arystokracji, czy w ogóle bogatej szlachty, bogatego ziemiaństwa. Mówiło się czasem z przekąsem klasa próżniacza. Ludzie oddani tylko rozrywkom, jakimś marnotrawieniu pieniędzy. A tu mamy przykłady, liczne, siostra cały czas podaje, że tak nie jest. Że ci ludzie, choć dysponując jakimś tam majątkiem, większym czy mniejszym, bo wiem, że i wśród arystokracji były różnice majątkowe, ale zaliczani ewidentnie do klasy wyższej społeczeństwa, są w stanie poświęcić się, tak jak siostra powiedziała, służbie. Czy to służbie publicznej, czy to służbie wojskowej, czy właśnie zrezygnować z możliwości robienia kariery świeckiej, poświęcić się służbie Bożej.
1: No, myślę, że temu wątkowi tutaj dużo czasu poświęcić nie możemy, dlatego, że temat ziemiaństwa, arystokracji to jest temat niemalże na oddzielną audycję i na pewno jest tak, że na całą tę sferę społeczeństwa patrzymy, lub też może na szczęście przestajemy patrzeć, jako na pewien monolit. Patrzymy poprzez pryzmat propagandy komunistycznej, która chciała w ten sposób swojego wroga klasowego zohydzić w oczach społeczeństwa. Natomiast szlachta, arystokracja, gdy się bliżej przyjrzeć tej grupie, okazuje się, że również prezentowała rozmaite oblicze i bez wątpienia znajdziemy tam przykłady wałkoni, próżniaków, leniów, zdrajców i głupców, ale też istnieje to drugie bardzo zasłużone dla Polski i dla społeczeństwa oblicze, ludzi, którzy poświęcali się dla Polski, którzy swoje majątki angażowali na rzecz dobra wspólnotowego, wielcy mecenasi kultury, ludzie, którzy ryzykowali wszystkim, żeby wziąć udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych i później musieli emigrować. Więc myślę, że to jest dobry też czas, żeby trochę odkłamywać tę historię. A na przykładzie Leduchowskich widzimy, że ta

0: Historia, zawieruchy historyczne XIX-wieczne, no również bardzo mocno wpłynęły na sytuację rodziny, dlatego że choć nie byli oni nigdy bardzo bogaci, to była taka arystokracja ducha, no z tytułem hrabiowskim, owszem. Niemniej jednak w wyniku wojen napoleońskich, potem powstania listopadowego, zasadniczo potracili co mieli i też musieli się udać na emigrację, no lub próbować zacząć robić kariery w Petersburgu, na Krymie,
1: we Wiedniu,
0: tam, gdzie Polacy jeździli. I dlatego dziadek Urszuli, generał Ignacy Hilary Leduchowski, wyjechał, wraz z nim wyjechał syn Antoni, który ostatecznie osiadł w Austrii i tam się ożenił dwa razy. Z pierwszego małżeństwa z Austriaczką Marią Zeilern miał 3 synów, jednakże bardzo szybko owdowiał. Został sam z 3 maleńkich chłopców. I wtedy stało się coś opatrznościowego. Szukał matki dla swoich synów i ożenił się z przyjaciółką swojej zmarłej żony, Józefiną ze starego szwajcarskiego rodu Salis-Zicers, rodu, z którego wywodził się m.in. święty Franciszek Salezy, ten sam Alice, rodu spokrewnionego ze szlachtą wirtemberską, inflancką, zasadniczo protestanckiego, jeśli chodzi o wyznanie, choć nie całkowicie. Było to opatrznościowe, dlatego że w tym małżeństwie zawartym tak naprawdę z rozsądku znalazł szczęście, znalazł miłość. Okazało się, że oboje potrafili zbudować piękną rodzinę, w której miłość rosła chyba z roku na rok, tak można powiedzieć, wzajemny szacunek, i w którym zaczęły przychodzić na świat kolejne dzieci, również z miłością witane. Ta rodzina osiadła początkowo w miejscowości Losdorf, niedaleko Wiednia, na zachód od Wiednia. Po kilku latach przenieśli się do troszkę większego miasteczka Sankt Pölten, co związane było z tym, że po pierwsze stracili trochę pieniędzy niewłaściwie zainwestowanych, musieli sprzedać dom w Losdorf, ale też w Sankt Pölten były szkoły, dzieci zaczynały rosnąć, trzeba było dzieci posłać do szkół.
1: Pośród członków rodziny tej najbliższej, przyszłej świętej, wybór drogi Bożej był nie tylko jej udziałem.
0: Nie tylko. Ile było dzieci? Tak, zawsze muszę sobie przeliczyć dokładniej, zanim powiem. Rodzina była, mówiąc dzisiejszym językiem, wielodzietna. Oprócz tych 3 synów Antoniego z pierwszego małżeństwa, którzy już w zasadzie poszli do szkół, więc tak naprawdę szybko odeszli z domu rodzinnego. Pierwsza urodziła się córka, Maria Teresa, która planowała karierę damy dworu i rzeczywiście zaczęła taką karierę robić, ale później w wyniku spotkania z kardynałem francuskim La Vigerim, który był wielkim działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa w Afryce, pod wpływem spotkania z nim postanowiła zaangażować się w działalność misyjną i stała się założycielką sodalicji świętego Piotra Klawera, sióstr klawerianek, bardzo zasłużonych jako zgromadzenie wspierające misję. Ona była pierwszą, pierworodną córką w rodzinie Leduchowskich. Po niej przyszła na świat Julia, czyli właśnie Urszula. Urszula to jest jej imię zakonne. Potem był Włodzimierz, przyszły generał jezuitów. Był jeszcze Ignacy, który wybrał służbę wojskową i został generałem Wojska Polskiego. No i jeszcze przyszły na świat 3 córki. Jedna zmarła jako 12- czy 13-letnia dziewczynka. Jedna, Franciszka, wyszła za mąż za dalszego kuzyna, też Leduchowskiego, i dzięki temu ród przetrwał. I była jeszcze jedna Ernestyna, która wiodła życie takiej panny kanoniczki, czyli też takiej kobiety, która nie założyła swojej rodziny, ale wybrała taki rodzaj życia poświęconego Bogu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści, która korzeniami sięga wieku XIX i przenosi się do wieku XX, o świętej Urszuli Leduchowskiej, choć już jak mój i państwa gość, którym jest siostra Małgorzata Krupecka, zaznaczyła, tak naprawdę to była Julia. Urodziła się i na chrzcie otrzymała imię Julia. Urszula to jej imię zakonne. Czy ten fakt, że tak wiele osób spośród rodziny przyszłej świętej wybrało wraz z nią karierę, czy też drogę Bożą, czy ten fakt można tłumaczyć specyficzną atmosferą rodzinną, nie wiem, miejscem, w którym się wychowywali? Skąd się to wzięło?
0: Na pewno musimy o klimacie domu rodzinnego porozmawiać, bo to jest coś bardzo ciekawego, co wpłynęło potem na dalsze życie dzieci. Co się składało na ten klimat domu rodzinnego? Więc tak, mamy tych dwoje rodziców, bardzo różnych rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej jednak jest Antoni, który pielęgnuje tradycje starego polskiego rodu. Wydaje się, że osobą mocniejszą psychicznie była właśnie matka w tej rodzinie i ona była oparciem i dla dzieci, i dla Antoniego. Niemniej jednak dzieci, patrząc na Antoniego, uczyły się, jak powinien wyglądać mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę, uczciwy, kochający żonę, kochający dzieci. Widywały swojego ojca modlącego się na klęczkach przed starym obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej, przekazywanym w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Od dzieci dużo się wymagało. Ze wspomnień rodzeństwa leduchowskich wynika, że wychowanie było surowe dosyć. Dzieciom nie pozwalano na grymasy, nie było wykwintnego jedzenia, spały na dosyć twardych łóżkach. Poza tym Józefina uczyła swoje dzieci dzielenia się. Przy różnych okazjach przygotowywano jakieś kosze z jedzeniem po to, żeby je zanieść bardziej potrzebującym. Józefina uczyła szczerości, uczciwości. To są te postawy, z którymi potem dzieci poszły w dorosłe życie. To był ich największy posag. Czego jeszcze uczono się w domu rodzinnym? Oczywiście dzieciom zapewniono bardzo dobre wykształcenie. Wykształcenie najpierw nabywane w samym domu dzięki całemu zespołowi różnych guwernantek, nauczycielek, więc wszystko to, co pannom, zwłaszcza pannom, bo chłopcy szybciej szli do szkoły, zwłaszcza pannom z tej sfery było potrzebne.
1: Na pewno umiała grać na pianinie.
0: Oczywiście rysować, kilka języków obcych, ale potem oczywiście też dziewczęta szły do szkoły. Co jeszcze z domu rodzinnego wyniosły? Wspomniałam o tym, że w rodzinie mówiono po niemiecku, niemniej jednak istniała ta długa historia rodu leduchowskich. I wydarzyło się również coś bardzo interesującego, bo mówiąc o leduchowskich, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ważnej postaci. Najpierw przywołam znów nazwę Klimontów koło Sandomierza, żeby ta nazwa gdzieś nie uciekła. Piękne miasteczko, pięknie położone. Jeśli nasi słuchacze w tamtych okolicach będą, warto zajrzeć.
1: Koniecznie, namawiam również.
0: W podziemiach tamtejszego kościoła spoczywają, oprócz rodziców, przodkowie świętej Urszuli, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek. Ale też w okolicach Klimontowa, w górkach klimontowskich, narodził się kuzyn ich ojca, czyli stryj, inaczej mówiąc, stryj Julii i jej rodzeństwa, późniejszy kardynał Mieczysław Leduchowski, który był postacią znaczącą i w historii Polski, i w historii Kościoła, i też w historii rodziny leduchowskich. Jego sytuacja wywarła też wpływ na postawy dzieci. Dlaczego? Kardynał, jeszcze nie kardynał, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski został prymasem Polski, dlatego że wówczas funkcja prymasa była związana właśnie z tą unią personalną gnieźnieńsko-poznańską. Dopiero po wojnie, po II wojnie światowej została przeniesiona na Unię Warszawsko-Gnieźnieńską. Został więc prymasem Polski i z początku wydawało mu się, że w ówczesnych realiach zaboru pruskiego, ponieważ Poznań, Gniezno to zabór pruski, uda się jakoś tam kościołowi istnieć. Szybko jednak stracił złudzenie. Okazało się, że polityka pruska, Kulturkampf, dąży do wynarodowienia Polaków, a skoro do wynarodowienia, to trzeba walczyć z Kościołem, bo Kościół uważany był i słusznie za tego nośnika polskości. Tak więc arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski w pewnym momencie doszedł do tego samego punktu, do którego prymas Wyszyński doszedł, mówiąc to swoje słynne non possumus. Mniej więcej to samo, choć innymi słowami, powiedział arcybiskup Mieczysław Leduchowski i wylądował w pruskim więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. I tam wydarzyło się coś ciekawego, mianowicie jako więzień pruski otrzymał godność kardynała. Prusacy zorientowali się, że kogoś tak znacznego, nie dość, że arystokrata skoligacony z rodami różnymi europejskimi, to jeszcze książę kościoła, bo to były czasy, kiedy kardynał to książę kościoła. Kogoś takiego nie można trzymać w więzieniu i w związku z tym, chcąc nie chcąc, musieli go zwolnić, ale pod warunkiem, że uda się na emigrację i rzeczywiście wyjechał. Jechał przez Wiedeń do Rzymu, po to, żeby tam objąć później ważne stanowiska w kurii rzymskiej. Jechał przez Wiedeń i w Wiedniu spotkał się z Antonim Leduchowskim i z jego dziećmi. I to był dla tych dzieci, których losy, jeśli chodzi o wybór, takie wybory narodowościowe, nie wiadomo, jak by się potoczył. Dla tych dzieci, a przynajmniej dla pierwszej Marii Teresy i dla Julii, późniejszej Urszuli, to spotkanie ze stryjem, więźniem za Kościół, za Polskę, było czymś bardzo przełomowym. Na pewno od tego momentu, jeśli nie wcześniej, nie wiemy dokładnie, jak było wcześniej, ale od tego momentu na pewno dzieci Józefiny i Antoniego Leduchowskich, nadal w domu mówiąc po niemiecku, zaczynają się na pewno czuć Polakami, a z nich wszystkich chyba właśnie Julia, późniejsza Urszula, najbardziej czuje się Polką i ona najwięcej się przykłada do doskonalenia języka polskiego, a później już w dorosłym życiu, o czym pewnie za chwilę powiemy, czuje się Polką z krwi i kości i zdecydowanie dla Polski działa.
1: Czyli ten moment przełomowy, cały czas jesteśmy głęboko w XIX wieku, to jest przejazd przez Wiedeń, spotkanie z dalekim
0: już
1: stryjem.
0: Kardynałem, tak, już tak, kardynałem. Kuzynem ojca, więc tak. Dosyć bliskim stryjem.
1: Julia ma 18 lat w tym momencie. Czyli jest...
0: Nie spotyka swojego stryja, ma mniej lat. Natomiast ma 18 lat, gdy po pewnym czasie rodzina dojrzała do decyzji, żeby się przenieść z tej głębokiej Austrii na tereny bardziej polskie. Chyba tęsknota Antoniego na tym zaważyła, może też względy ekonomiczne. Zaczęli szukać możliwości zakupienia jakiegoś dworku, bo jednak to ziemiaństwo, to no, lubiło życie na wsi. W dworku, a nie w mieście. Zaczęli szukać możliwości osiedlenia się na wsi i w związku z tym zaczęli szukać w Galicji. Trafiła się możliwość, żeby kupić taki właśnie skromny dworek w Lipnicy, niedaleko Bochni. Julia ma 18 lat, gdy rodzina przenosi się właśnie do Galicji.
1: I ten moment, kiedy ona decyduje się już konkretnie, że 18 lat to jest czas, kiedy panny wydawano za mąż, tak? Od tego momentu zaczyna się wydawać już panny za mąż, nawet wcześniej. I mogłaby wybrać taką drogę, wybiera drogę inną. Czy mamy jakieś ślady, nie wiem, walki duchowej, rozterki duchowej z tego okresu, czy jakiejś takiej konkretnej decyzji, kiedy ona deklaruje się, wybieram życie konsekrowane?
0: Mamy różnego rodzaju ślady. Z jednej strony, z tych różnych wspomnień, z listów rodzeństwa, wynika, że pragnienie poświęcenia się Panu Jezusowi na własność żyło w jej sercu od dawna, chyba od dzieciństwa, ale dojrzewało wraz z nią. I mamy tę 18, za chwilę 19-letnią dziewczynę, która coraz bardziej dojrzewa do wyboru. Ale są też niesprzyjające okoliczności życiowe, mianowicie z domu odchodzi najpierw Włodzimierz, który wstępuje do seminarium w Tarnowie, a później do jezuitów. Potem odchodzi Maria Teresa, zostaje damą dworu na dworze książąt toskańskich. Potem umiera ojciec rodziny, Antoni. I tak naprawdę w tym dworku Leduchowskich w Lipnicy zostaje Józefina i Julia 19-letnia, która jest oparciem dla swojej matki, która musi się zająć majątkiem, a dojrzewa w niej coraz mocniej ta decyzja wstąpienia do klasztoru. I okazuje się, że ta decyzja napotyka na sprzeciw Józefiny, która nie chciałaby się rozstać ze swoją córką. Okazuje się więc, że walkę o dziwo, swego rodzaju walkę, musi stoczyć ze swoją najbliższą rodziną. Szuka jednak możliwości wstąpienia do klasztoru. A przy tej okazji spróbujmy sobie też trochę wyobrazić, słuchacze nasi, nie wiem, jaki mają obraz życia zakonnego, tego, jeżeli jakiś mają, to chyba bardziej taki bazujący na współczesnych wyobrażeniach, gdy widzi się siostry biegające po ulicach, pracujące w różnych miejscach. Koniec XIX wieku to jednak jeszcze nie jest ten moment. Jest to co prawda bardzo interesujący czas, gdy zaczyna się rodzić coraz więcej żeńskich zgromadzeń zakonnych o takim charakterze apostolskim, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, czyli sióstr, które zaczynają wchodzić w te sektory życia społecznego, gdzie państwo sobie nie radzi, gdzie trzeba się zająć sierotami, nie mówiąc o edukacji, która zawsze była tą mocną domeną klasztorów, ale zająć się chorymi, sierotami, biednymi, czyli tymi osobami z różnych powodów spychanymi na margines społeczeństwa. I w związku z tym w XIX wieku mamy taki, w XIX wieku i w pierwszych latach, w pierwszej nawet połowie wieku XX, powiedzmy do wybuchu wojny, mamy taki wysyp żeńskich zgromadzeń zakonnych, nawet typowo polskich, o charakterze społecznym, powiedziałabym. Czyli tych, które oprócz tego, że no oczywiście życie konsekrowane to jest zawsze oddanie się w służbę Jezusowi, ale oddać się Jezusowi to znaczy oddać się równocześnie na służbę siostrom i braciom. Gdy mówię wobec tego o takich żeńskich zgromadzeniach, o profilu społecznym, to mam na myśli takie zgromadzenia, które się poświęcą szerzeniu Królestwa Bożego poprzez nauczanie, opiekę nad chorymi, tworzenie domów dla sierot, ochronek i tak dalej. Mamy Galicję, gdzie tu szukać takiego zgromadzenia, do którego mogłoby się wstąpić. A wspomnę jeszcze całkiem na marginesie, że Galicja i tak była w lepszej sytuacji, dlatego że po upadku powstania styczniowego w zaborze rosyjskim, tu w Warszawie, w Królestwie Polskim, w ogóle trudno było zrealizować dziewczynie powołanie zakonne, dlatego że na fali prześladowania kościoła wspierającego powstanie styczniowe, zaborca rosyjski postanowił zlikwidować zgromadzenia zakonne, używając do tego różnych kruczków prawnych, na przykład zakaz wstępowania do nowicjatu. Co się dzieje, jak nie można przyjmować nowych członków do nowicjatu?
1: Zakon wymiera.
0: Zakon wymiera.
1: Tak z kamedułami, z jednym z moich ulubionych zakonów postąpiono i bielańscy oraz ci z Wigier kameduli, no po prostu wymarli w pewien sposób.
0: Dokładnie taki sam zakaz obowiązywał wszystkie inne zakony, zgromadzenia zakonne i z tego powodu, tak na marginesie przypomnijmy, zaistniał ten fenomen absolutnie z niczym nieporównywalny, jeśli chodzi o Kościół, o historię Kościoła, ten fenomen podziemnego, konspiracyjnego życia zakonnego, jaki na pewno z natchnienia Ducha Świętego zainspirował ojciec Honorat Koźmiński, przyczyniając się do powstania 20 kilku żeńskich, bezhabitowych, zakonspirowanych zgromadzeń zakonnych, bo chodziło mu o to, żeby polskie dziewczęta, które chciały zrealizować powołanie zakonne, nie musiały wyjeżdżać za granicę. Nie chciał, żeby ta najlepsza polska krew wyciekała za granicę. Chciał dać taką szansę. W Galicji było trochę lepiej, na pewno było trochę lepiej. I Julia, szukając możliwości wstąpienia do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, czytała dużo na podstawie lektur, miała jakieś takie myśli swoje różne. Niemniej jednak, widząc opór rodziny, konsultując się też ze swoim bratem i z biskupem, doszła do wniosku, że najłatwiej rodzinie będzie zaakceptować wybór urszulanek w Krakowie. Urszulanek, które w Krakowie mieszkały wówczas nie tak długo, dlatego że wcześniej zostały wyrzucone z Poznania na fali właśnie pruskiej polityki Kulturkampfu. Mieszkały nie tak długo przy ulicy Starowiślnej, ale zdążyły zasłynąć jako klasztor o wysokim poziomie życia duchowego i w dodatku prowadzący świetną szkołę dla dziewcząt, szkołę z internatem. To teraz pewnie coś o urszulankach muszę
1: powiedzieć. No właśnie, bo urszulanki.
0: Urszulanki. Urszulanki to bardzo rozgałęziona rodzina zakonna, wywodząca się od świętej Anieli Merici, która żyła we Włoszech w XVII wieku i miała takie bardzo nowoczesne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu spojrzenie na życie zakonne. Mianowicie chciała, żeby to towarzystwo świętej Urszuli, które zainicjowała, żeby to były kobiety żyjące, wchodzące jak najbardziej w społeczeństwo. Taka ewangelizacja przez taki bliski kontakt. Jako patronkę wybrała świętą Urszulę, która była świętą Urszulę męczennicę, która była bardzo popularną świętą w Europie. Ale potem nastał Sobór Trydencki, będący odpowiedzią na pewien kryzys w Kościele. Pierwszą odpowiedzią niewłaściwą była reformacja, która była swego rodzaju rewolucją w Kościele, a Kościół nie chce się zmieniać poprzez rewolucję, tylko poprzez reformę. I Sobór Trydencki istotnie taką reformę zainicjował, wiele dał Kościołowi, ale na fali tej reformy zalecono też klasztorom, zakonom powrót do, jak się wtedy mówiło, tak zwanej pierwotnej surowości. Ta pierwotna surowość miała między innymi polegać na tym, że jak się żyje za klauzurą, to ta klauzura ma być porządnie zamknięta. I trochę sztampowo potraktowano tutaj również urszulanki. Urszulanki, które według tej wizji założycielki miały być bliżej ludzi, nie za zamkniętą klauzurą. Polecono im zamknąć się za klauzurą. W dodatku sytuacja polityczna w różnych krajach Europy spowodowała, że zakon urszulański, prężnie się rozwijający, zaczął wyglądać mianowicie tak, że Europa była pokryta siecią klasztorów urszulańskich, urszulanek. Każdy klasztor był autonomiczny, podlegał bezpośrednio papieżowi. W XIX wieku w innych krajach europejskich, poza ziemiami polskimi, będącymi w specyficznej sytuacji, bo pod zaborami, w innych krajach europejskich w XIX wieku klasztory urszulańskie zaczęły tworzyć Unię Rzymską Urszulanek. Ta tendencja do przyłączania się do Unii do Krakowa jeszcze nie dotarła, z przyczyn, o których wspomniałam. Dlatego, gdy mówimy o świętej Urszuli, mówimy, że wstąpiła do klasztoru krakowskiego, do urszulanek krakowskich przy ulicy Starowiślnej. I gdy później, w 1907 roku, o czym za chwilę jeszcze dopowiemy, wyjedzie do Petersburga po to, żeby tam założyć najpierw filię klasztoru urszulańskiego, ten jej klasztor w Petersburgu, którego będzie przełożoną, również po roku stanie się autonomiczny, podlegający bezpośrednio papieżowi. Wszystkie urszulanki miały coś wspólnego. Tradycje pracy pedagogicznej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o urszulankach i niezwykłej świętej Urszuli Leduchowskiej, która z urszulankami całą swoją drogę do Boga związała od 19 roku życia, prawda?
0: Od 21.
1: 21. Wtedy składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
0: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi normalną drogę formacji zakonnej, jest postulantką, nowicjuszką, składa śluby. Równocześnie kontynuuje naukę, dlatego że urszulanki, jak mówiłam, prowadziły bardzo dobrą szkołę. Żeby uczyć w tej szkole, Urszula też musi zdobyć uprawnienia. W związku z tym zdaje rozmaite egzaminy. Siostry wysyłają ją też na rok do Francji, do klasztoru urszulanek w Beaugency, żeby tam zrobiła taki kurs języka francuskiego, który dawał jej uprawnienia nauczycielskie. Kontynuuje też naukę malarstwa. W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, pobiera lekcje malarstwa u ucznia Jana Matejki, u Teofila Benedyktowicza. Maluje. Zostało sporo obrazów przez nią namalowanych. Część nadal wisi w klasztorze urszulanek w Krakowie. Niektóre są w Pniewach, w sanktuarium świętej Urszuli, niedaleko Poznania. Z czasem będzie miała coraz mniej możliwości, żeby poświęcić się tej pasji, dlatego że otrzymuje też coraz bardziej odpowiedzialne zadania związane z uczeniem, z wychowywaniem dziewcząt w tej szkole. Szkoła była rzeczywiście na dobrym poziomie, a równocześnie, to jest ten paradoks, siostry żyły za ścisłą klauzurą, tak jak tu w Warszawie wizytki czy sakramentki. Jakoś sobie radziły, to jako wykładowcy przychodzili jako wykładowcy w szkole, zatrudnieni byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczy o wysokim poziomie, na przykład Lucjan Rydel. Lucjana Rydla kojarzymy sobie z postacią Pana Młodego w Weselu Wyspiańskiego. Tymczasem był to równocześnie bardzo ceniony znawca antyku i też nauczyciel w szkole Urszulanek. Wiemy, że w jego wykładach brały też udział czasem siostry. Wszystko to składa się na bardzo interesujący obraz życia umysłowego i życia duchowego w tym klasztorze i w tej szkole klasztornej. Urszula zostaje z czasem przełożoną tego klasztoru. Przełożoną zaczyna się przyglądać trochę tej sytuacji, ma nowe pomysły. Na przykład zauważa, że ta ścisła klauzura, za którą są zamknięte, jest jednak dość mocno niewygodna dla sióstr, które poświęcają się pracy pedagogicznej i wychowawczej. I w związku z tym konsultuje się również z przełożoną Urszulanek w Tarnowie, postanawiają prowadzić pewne modyfikacje w konstytucjach klasztornych. Z tą myślą Urszula jedzie do Rzymu, bo zmiany w konstytucjach muszą być zatwierdzone przez papieża. Jedzie do Rzymu i tam ma miejsce jedno z najważniejszych spotkań w jej życiu. Mianowicie spotyka papieża Piusa X, świętego Piusa X. To spotkanie wywarło na nią ogromny wpływ. Nie tylko załatwiła sprawy urzędowe, które miała załatwić, ale równocześnie święci jakoś tak się zwąchali, wyczuli się nawzajem, zawołali do siebie sympatią. Święty Pius X prosi ją o modlitwę, obiecuje też, że będzie modlił się za nią. Natomiast przyszła święta Urszula zwierza się papieżowi z pewnego marzenia, które dojrzewa w jej sercu. Mianowicie wśród dziewcząt, które przyjeżdżały do szkoły w Krakowie, były też dziewczęta z zaboru rosyjskiego. Jednakże kończąc tę szkołę, otrzymywały dyplom, który zupełnie się nie liczył w zaborze rosyjskim. Stąd to dojrzewające marzenie, żeby pojechać do Rosji i tam rozpocząć pracę apostolską. Pojechać, w konspiracji. Papież pobłogosławił ją na tę myśl, pobłogosławił tę ideę, powiedział: jedźcie choćby w różowych sukienkach, byle tylko tam pracować. Wróciła uskrzydlona po tym spotkaniu, a gdy wróciła, czekało na nią zaproszenie od proboszcza parafii katolickiej w Petersburgu na Newskim Prospekcie, od proboszcza parafii świętej Katarzyny, księdza Konstantego Butkiewicza, później zamordowanego przez komunistów. W związku z tym Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby pojechać do Petersburga i zorientować się, jakie tam są możliwości pracy. A oprócz tego wyskoczyła jeszcze z pomysłem, który jest tak nowatorskim, że zaszokował trochę galicyjską, konserwatywną opinię społeczną, też środowisko kościelne. Mianowicie, wyobraźmy sobie przełom XIX i XX wieku. To jest właściwie dopiero pierwsze pokolenie młodych kobiet, które idą na studia uniwersyteckie, chcą studiować i słusznie, ale nie mają oparcia w społeczeństwie. Różnie ich losy się toczą i święta Urszula wpada na pomysł, żeby przy klasztorze otworzyć internat dla tych wyemancypowanych panien. Żeby móc otworzyć taki internat, potrzebuje pozwolenia biskupa. Nie dostaje tego pozwolenia w 1905 roku, bo pomysł jest zbyt śmiały. Gdzie tam takie te sufrażystki, feministki przy klasztorze? A był to pomysł rzeczywiście genialny. Dopiero kilka miesięcy później samobójstwo jednej z tych studentek, którą się nikt nie zaopiekował, sprawia, że władze kościelne krakowskie też zmieniają sposób patrzenia i teraz to Urszulę proszą, żeby jednak wróciła do swojej idei. Istotnie taki internat akademicki otwiera, pierwszy na ziemiach polskich, i to jest tak naprawdę prekursorskie równocześnie duszpasterstwo akademickie, bo nie chodzi tylko o to, żeby tym młodym kobietom dać lokum, ale też, żeby się nimi zaopiekować od strony duchowej, czyli organizuje im jakieś wykłady, w których pokazuje, że nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907, Urszula kończy równocześnie swoją kadencję przełożeńską w Krakowie. Pierwsza taka wyprawa do Petersburga, żeby się zorientować, jakie tam są możliwości pracy, daje jej pewne rozeznanie, że warto spróbować. No i mamy lipiec 1907 roku. Wraz z dwiema młodymi siostrami jedzie do Petersburga, nie wiedząc, że rozpoczyna się absolutnie nowy etap w jej życiu. Przyjeżdża do Petersburga. bierze najpierw odpowiedzialność za internat dla dziewcząt. Dlatego, że ta parafia świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie to była wielka instytucja mieszcząca w sobie, oprócz samego kościoła i tej pracy duszpasterskiej, mieszcząca w sobie również wiele instytucji dobroczynnych i oświatowo-wychowawczych, między innymi gimnazjum, a przy gimnazjum internat. Poza tym trzeba było zacząć zarabiać na życie, na utrzymanie własne i powiększającej się wspólnoty zakonnej żyjącej w konspiracji, dlatego że siostry jadąc do Rosji w różowych sukienkach nie pojechały, ale jednak habity musiały zostawić w Krakowie. No i wtedy Urszula, ja zawsze z podziwem myślę i mówię o tym, Urszula chce zdobyć dyplom nauczycielski. I teraz wyobraźmy sobie tak, miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie. 21 lat spędziła w Krakowie. Wyjeżdżała z Krakowa do Petersburga, mając 42 lata w 1907 roku. A w tamtych czasach kobieta 42-letnia to była już naprawdę kobieta zaawansowana wiekowo. I na dodatek po 21 latach spędzonych za zamkniętą klauzurą jedzie do Petersburga w zupełnie nowe środowisko, nowy styl życia i nagle musi się zacząć uczyć. Uczy się rosyjskiego w ciągu kilku miesięcy, zdobywa taką znajomość języka rosyjskiego, że jest w stanie po rosyjsku zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania gimnazjalnego po to, żeby zyskać rosyjski dyplom uprawniający ją do nauczania. To świadczy też o jej potencjale intelektualnym. Zresztą talent językowy to był jeden z jej
1: fenomenów. No właśnie, tą bazę chyba wyniosła jeszcze z czasów wiedeńskich, austriackich, z domu rodzinnego, gdzie na naukę języków kładziono, jak siostra wspomniała, ogromny nacisk. Podobno każdy następny język po czwartym przychodzi coraz łatwiej.
0: Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście talent jest potrzebny. No, w tym wypadku jednak rosyjski z cyrylicą to było coś innego niż niemiecki, którym mówiła od urodzenia, polski,
1: francuski,
0: angielski. Zaczynała się uczyć włoskiego już wtedy, więc te podstawowe języki europejskie znała, ale rosyjski to było coś zupełnie innego. I za chwilę zacznie ten talent językowy fenomenalny jeszcze bardziej potwierdzać i utwierdzać, ponieważ 2-3 lata później zacznie się uczyć fińskiego, dlatego że działalność w samym Petersburgu napotykała na coraz większe trudności, jednak nie dawało się tak dobrze zakonspirować wspólnoty. Wobec tego mnożyły się takie sytuacje niebezpieczne, rewizje, jakieś oszczercze artykuły w prasie. Było, no można się było spodziewać, że za chwilę już władze carskie wpadną na trop tej wspólnoty zakonnej i Urszula wobec tego korzysta z nadarzającej się okazji, żeby założyć dom, filię klasztoru petersburskiego, już samodzielnego, podlegającego papieżowi Piusowi X. Korzysta z okazji, żeby założyć dom w pięknym miejscu, w fińskiej Karelii, będącej jednak pod okupacją rosyjską, no, mniej uciążliwą niż zabór rosyjski tutaj dotykający ziemię polskie, nad brzegiem Zatoki Fińskiej, na plaży prawie że, częściowo w sosnowym lesie, znalazła piękne miejsce, które na cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej zgłaszających się kandydatek i tam nauczyła się fińskiego, ponieważ okoliczna ludność to byli Finowie, zresztą na ogół protestanci, ale tak naprawdę zupełnie zaniedbani religijnie, dlatego że tam brakowało duszpasterstwa. Protestanci, którzy widząc takie prężne duchowo miejsce, zaczęli przychodzić do kaplicy zakonnej, modlić się razem z siostrami, śpiewać. Czyli to miejsce stało się również poligonem pewnych doświadczeń ekumenicznych dla Urszuli. No na pewno sam fakt wychowania się w tym środowisku zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo, jakim był Tygiel austro-węgierski, dał jej stosowne przygotowanie, otwartość serca, otwartość umysłu. No ale język fiński zupełnie też inny, do innej rodziny językowej należący, zwyciężyła tę barierę, a potem w krajach kolejnych skandynawskich, w których będzie mieszkać, uczy się szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, po to, żeby w tych językach przemawiać do ludzi o Polsce.
1: O Polsce, a Polska wciąż jeszcze przebywa w niebycie politycznym, ale to się szybko zmienia wraz z pierwszą wojną światową.
0: Polska żyje w sercach swoich dzieci, jak powie święta Urszula, która po wybuchu I wojny światowej jako persona non grata zostaje wyrzucona z Rosji.
1: Jest obywatelką wrogiego państwa.
0: Ma paszport austriacki, bo
1: poddana
0: przecież nie ma polskich paszportów. Nie ma. Zaczyna się trudne miesiące w jej życiu, bo najpierw jest sama, później do niej kolejne siostry dojeżdżają. Mieszka w Sztokholmie, potem pod Sztokholmem, potem wraz z siostrami przeniesie się do Danii. Zaczynają to, co wszystkie urszulanki robią, czyli praca wychowawcza. Trzeba się też utrzymać z czegoś, ale też Urszula podejmuje dzieło absolutnie niewiarygodne. Mianowicie przypomnijmy, że podczas tej wojny co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne, działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom Europy przypominać o prawie Polski do niepodległego bytu. W tym celu Sienkiewicz w Szwajcarii zakłada też swój Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli zbieranie ofiar na pomoc charytatywną dla ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że front się przetacza przez ziemię polskie, i mówienie o Polsce. No i przychodzi od Sienkiewicza do hrabiny Leduchowskiej, mieszkającej pod Sztokholmem, przychodzi list z prośbą, żeby zechciała zostać reprezentantką Komitetu Wewiejskiego na kraje skandynawskie. No i ona się zgadza. To polskie serce bije w niej mocno. W związku z tym organizuje sobie tournée odczytowe. Około 80 odczytów w ciągu 2-3 lat wygłosiła we wszystkich krajach skandynawskich i na dworach królewskich, i w środowiskach dyplomatycznych, i gdzieś w biednych wioseczkach, tam w fiordach zagubionych. Mówi o Polsce, sprawia, że organizują się lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Zbierane są datki, kupowana jest żywność, ze Skandynawii jadą wagony z pomocą humanitarną do Polski, a równocześnie ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia. Była podobno fenomenalną prelegentką. Ze wspomnień jej słuchaczy wynika, że po prostu nie można było jej się oprzeć. I ci twardzi Skandynawowie ze łzami w oczach wychodzili z jej odczytów. Komitet Wewiejski zorientował się, jak cenną ma współpracownicę, i została szybko honorową członkinią komitetu, a później już w odrodzonej Polsce, do której wróciła z siostrami i z polskimi sierotami pozbieranymi na ulicach Danii, już w odrodzonej Polsce została później uhonorowana Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i orderem Polonia Restituta.
1: Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku. Dzięki tym staraniom, o których siostra powiedziała, na różnych płaszczyznach, zbrojnych, dyplomatycznych, propagandowych, także, bardzo istotne, siostra Leduchowska, późniejsza święta, wraca również do kraju. Tutaj bije wciąż jej serce dla tego kraju. I jak to się staje, że zostaje świętą?
0: Jak to się staje, że zostaje święto? Najpierw jeszcze parę spraw organizacyjnych, że tak powiem, bo staje się założycielką nowego zgromadzenia. Wraz z siostrami przyjeżdża do Polski, jest rok 1920, inne klasztory urszulańskie przyłączają się do Unii, natomiast tutaj ta cała sytuacja tej wędrówki wspólnoty urszulańskiej, petersbursko-skandynawskiej i inne okoliczności sprawiają, że za radą swojego brata Włodzimierza, wówczas już generała jezuitów, prosi Stolicę Świętą o zatwierdzenie, o przekształcenie tej jej wspólnoty w nowe zgromadzenie, urszulanek serca Jezusa Konającego. No i wraz z siostrami oddaje się na służbę Kościołowi, ojczyźnie. Bardzo dynamicznie. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że była jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kobiet w Polsce międzywojennej, o czym podręczniki do historii nie mówią, dlatego że kobietami kościoła podręczniki do historii zajmować się nie chcą, a szkoda. Działa naprawdę niestrudzenie. Już i wiek, i zdrowie mogłyby pozwolić jej osiąść na laurach, ale... Jak to się dzieje, że ktoś zostaje święty? No właśnie, w sercu bije nie tylko Polska, ale w sercu jest ten głos Jezusa, który każe jej iść i służyć. Więc nie tylko sama służy ludziom ze wszystkich sił, równocześnie cały czas rozwija się w niej bardzo intensywne życie wewnętrzne, którym dzieli się też z siostrami. Do jej śmierci w 1939 roku, do swojej śmierci, pociągnęła za sobą prawie 800 młodych kobiet na służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. Pociągnęła za sobą i starała się przekazać im swojego ducha. Chciała, żeby duchowość tych urszulanek skoncentrowana była wokół tajemnicy Jezusa umierającego na krzyżu.
1: Stąd nazwa zgromadzenia.
0: Tak, dlatego że z tej kontemplacji Jezusa, który na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka, chciała, żebyśmy czerpały siłę do służby człowiekowi.
1: W wielu opracowaniach na temat świętej Urszuli pojawia się takie zdanie, że gdy zmarła w 1939 roku, zmarła w opinii świętości. I jej siostry, i ludzie świeccy, tak jak siostra powiedziała, bardzo rozpoznawalna osoba w okresie międzywojennym w Polsce, byli przekonani, że umiera osoba święta. Proces beatyfikacyjny to jest sprawa dużo późniejsza. Już nasz papież, Jan Paweł II, był tą osobą, która...
0: Realizacja procesu. Tak. Natomiast proces rozpoczął się dużo wcześniej. Rozpocząłby się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci, no ale wybuchła wojna.
1: Wojna, wiadomo. Natomiast świętą została ogłoszona już przez naszego papieża, Jana Pawła II, który zresztą ze zgromadzeniem sióstr urszulanek był silnie związany. Warto zaznaczyć, że... To był chyba ostatni dom, w którym jeszcze jako kardynał odbywał rekolekcje w Polsce, tak? Wrócił do Polski.
0: Nasz warszawski dom na Powiślu, Szary Dom, to był warszawski dom najpierw księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły. Tutaj mniej więcej od połowy lat 50. zawsze się zatrzymywał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy. I tutaj również spędził tę ostatnią noc przed wyjazdem na konklawę z 2 na 3 października 1978 roku. I drugi nasz dom, Zakopane, Jaszczurówka.
1: Ja z Państwem się żegnam, zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklęgowski, moje uszanowanie. Witam Was i zapraszam. Polubienie siebie to proces, na który składają się przede wszystkim wyrozumiałość dla własnych błędów, codzienne docenianie swoich mocnych stron, a także świadome rezygnowanie z dążenia do wyniszczającej, takiej też obciążającej perfekcji. To budowanie relacji z samym sobą opartej na życzliwości zamiast ciągłej na przykład samokrytyce. W jaki sposób ten proces polubienia siebie przeprowadzić sprawnie, skutecznie? Co się stanie w naszym życiu z nami, kiedy lubić siebie nie będziemy? O tym dziś w Drogowskazach w roli eksperta, dziś ze mną i z Wami w studiu. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu. Wierzę, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest w końcu autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie serdecznie w gościnnych progach Drogowskazów. Robercie, fajnie, że do mnie dotarłeś.
2: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: Robert, co to znaczy w ogóle lubić siebie? To moje pierwsze pytanie do Ciebie na sam początek. Poproszę jakąś taką krótką definicję na początek naszej rozmowy. Co to znaczy lubić siebie?
2: Najprościej ujmując to, lubić siebie to znaczy akceptować siebie takim, jakim jestem, biorąc pod uwagę wszystkie swoje wady i zalety, biorąc pod uwagę to, jak wyglądam, jak się zachowuję. I ta akceptacja wcale nie wiąże się z tym, że ja odpuszczam sobie pracowanie nad sobą, że ja teraz będę chodził z głową wysoko podniesioną i nie zważam na to, co mówią inni ludzie, lub nie będę zwracał uwagi na to, jakie komunikaty otrzymuję z zewnątrz. Mhm. Tak więc lubienie siebie to przede wszystkim jest skierowanie tej uwagi do wewnątrz i wsłuchanie się w taki głos, który nie będzie głosem krytykującym, a bardziej głosem, który będzie nas prowadził przez życie w taki wspierający sposób, tak jak mamy przyjaciela, który pomaga nam w trudnych chwilach, tak tutaj wewnętrzny głos też powinien być takim naszym wsparciem.
1: No właśnie, jakie mamy, Robercie, korzyści z lubienia siebie? Co jest na szczycie tego zestawienia i dlaczego?
2: Wydaje mi się, że na samym szczycie umieściłbym taki wewnętrzny spokój, który się pojawia wraz z tym lubieniem.

0: zrozumieniem siebie. No bo zauważmy Państwo, że gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi. A to powoduje duże napięcie. No bo cały czas znajdujemy w sobie jakąś niepewność. Boimy się na przykład coś powiedzieć, albo boimy się w pełni pokazać siebie, nawet jeżeli tego chcemy, bo obawiamy się, że nie zostaniemy zaakceptowani. Tak więc tutaj największą korzyścią jest ten wewnętrzny spokój.
1: No dobra, a co się dzieje, Robercie, kiedy siebie nie lubimy? Jak to wpływa na nasze życie, także na ludzi, którymi się otaczamy, na relacje z nimi? W ogóle z czego też może wynikać nielubienie siebie? Bo mam takie wrażenie, że sporo ludzi właśnie nie lubi siebie po prostu. I to ma swoje konsekwencje oczywiście.
0: Tak, oczywiście. I tutaj na pewno będziemy cofać się mocno, mocno do przeszłości, bo jeżeli nie mieliśmy odpowiedniego wzorca, autorytetu, który nas akceptował właśnie w pełni tacy, jacy jesteśmy, wspierał nas w budowaniu tego wewnętrznego głosu, no to tutaj konsekwencją właśnie może być to, że my trochę zinternalizujemy ten głos do wewnątrz, czyli przejmiemy krytykujące głosy, na przykład od naszych rodziców, od nauczycieli, czy od środowiska, też na przykład kolegów czy znajomych, a to spowoduje, że my zaadoptujemy ten głos jako nasz. To długofalowo właśnie powoduje, że rozwijamy tego wewnętrznego krytyka, który bardzo, bardzo mocno nas obciąża i również wpływa właśnie na budowanie tych relacji z innymi ludźmi.
1: Ja właśnie miałem zapytać, powodów, dla których tak trudno czasem nam przychodzi polubienie siebie, jest wiele i sięgają one właśnie, jak wskazałeś, daleko wstecz, bardzo często do naszego dzieciństwa, tak? A jakie wymieniłbyś takie główne powody? I też poproszę o takie krótkie uzasadnienie właśnie.
0: Raz, że właśnie brak odpowiedniego wzorca i odpowiedniego wsparcia, który mógłby dać nam taki wewnętrzny drogowskaz do tego, dokąd ja mam zmierzać. I wszystko to, co dzieje się wokół, czyli jak ja reaguję na porażki, jak inni ludzie też reagują na moje porażki, tak? No bo wyobraźmy sobie prostą bardzo sytuację. Cofnijmy się do naszej podstawówki, jesteśmy małymi chłopcami, czy małymi dziewczynkami, wracamy do domu i z radością pokazujemy rodzicom, że otrzymaliśmy 4 z matematyki. I jeżeli reakcja rodziców była taka, że a dlaczego nie 5, a co dostał Krzysiek, następnym razem jak nie będzie 5, to w ogóle mi się nie pokazuj na oczy, spowoduje w nas wewnętrzne poczucie, że my jesteśmy niewystarczający, więc będziemy starali się robić wszystko, żeby zyskać tą aprobatę ze strony naszych opiekunów. Będziemy starali się w taki sposób modyfikować swoje środowisko, swoje zachowanie, żeby oni nas zaakceptowali, tacy, jacy my jesteśmy. I tu najczęściej rodzi się taki wewnętrzny problem, który powoduje, że ja nie czuję się wystarczający, i będę robił wszystko, żeby na zewnątrz ludzie w jakiś sposób mnie docenili.
1: Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą właśnie trudną przeszłość, na przykład dzieciństwo, o czym teraz rozmawiamy, jest procesem, zakładam, że długim, tak? Czy mógłbyś, Obercie, powiedzieć o jego etapach, który jest kluczowy, żeby to polubienie siebie nam w końcu się udało?
0: Tutaj zaczynamy od w ogóle zauważenia, że ten wewnętrzny kontakt ze sobą nie jest taki, jaki być powinien. No bo zauważ, że żyjemy w bardzo dużym pędzie. Nie przyglądamy się samym sobie. Zdecydowanie częściej wybieramy aktywności, które nas od samych siebie odciągają. I ja mogę czuć się źle, mogę czuć się niewygodnie, mogę pójść na terapię, ale jeżeli rzeczywiście się nie zatrzymam i nie zdam sobie sprawy z tego, że mój wewnętrzny kontakt, moja relacja z samym sobą jest w jakiś sposób zaburzona lub nie taka, jaką bym chciał, żeby była, no to ciężko mi będzie cokolwiek zrobić. Ale gdy już się zatrzymamy i zauważymy, musimy też to zrozumieć. Czyli właśnie, gdzie jest źródło tego. Czy to jest powstało w wyniku mojej relacji z rodzicami, mojej relacji może z braćmi, czy z siostrami, z rodzeństwem, bo byłem porównywany, a może coś jeszcze wpłynęło na mnie. Może zostałem ośmieszony przy klasie, na przykład przez nauczyciela, czy przez innego ucznia. Dlatego ta identyfikacja tego źródła będzie kluczowa, bo przecież to nie jest tak, że my nie lubimy całych siebie. My zazwyczaj nie lubimy jakiejś części siebie.
1: Jakiś wycinek, tak.
0: Dokładnie tak. Tak.
1: Szalenie trudno jest polubić kogoś, kogo obwiniamy za wszelkie zło tego świata, zło, które nas spotyka. A tak często mam wrażenie, Robercie, że właśnie obwiniamy siebie samych, mimo że nawet nie ma do tego jakichś racjonalnych podstaw, nie? Radzimy sobie w życiu, jesteśmy ogarnięci, prawda? Właśnie skąd taka tendencja u tak wielu osób do takiego samobiczowania się? No tego się pewnie można pozbyć, tak? Pewnie też... To, o czym mówiłeś przed chwilą, w toku pracy nad sobą, tak? Ale takie samobiczowanie jest bardzo destrukcyjne. Do czego ono finalnie też prowadzi? Jesteśmy nieszczęśliwi, jak zakładam, po prostu.
0: Jesteśmy nieszczęśliwi, no i próbujemy znaleźć jakąś formę wytłumaczenia, tak? A tak jak wspomniałem, no zdecydowanie łatwiej jest pędzić naprzód z takim niewygodnym wewnętrznym poczuciem, niż się zatrzymać i zdać sobie sprawę, z czego to wynika. I no też niestety łatwiej nam jest biczować samych siebie, krytykować samych siebie, niż wziąć w pewien sposób odpowiedzialność za to, co nas spotkało i właśnie taką przepracować te niektóre części, które sprawiają nam ten wewnętrzny dyskomfort.
1: Podobno zrozumienie prowadzi do polubienia, tak wyczytałem. Łatwiej jest polubić kogoś, kogo rozumiemy, tak? Wiemy, skąd taki człowiek pochodzi, dokąd zmierza, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje na różne sytuacje, jaką ma historię. Co tak naprawdę, Robercie, oznacza to sformułowanie zrozumieć siebie?
0: Brzmi głęboko, prawda?
1: Tak, tak.
0: Bo trochę tak wydaje się, że wiąże się z takim samopoznaniem, właśnie skierowaniem tej uwagi do wewnątrz. W momencie, gdy zaczynamy się zatrzymywać, trochę zwalniać w tym naszym życiu, to zaczynamy dostrzegać, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje w takim postrzeganiu innych ludzi i nas samych, bo my żyjemy trochę przekonaniami, które budujemy sobie właśnie w toku naszego dorastania. I przyjmując dane przekonanie, na przykład, że ludzie będą się zachowywać w stosunku do mnie w jakiś określony sposób, my patrzymy tylko na taki wycinek rzeczywistości, który będzie nam to przekonanie potwierdzał. Więc cały czas idziemy przez to nasze życie w swojej głowie budując i powielając trochę taki sam schemat. A gdy zaczynamy się zatrzymać, my możemy te nieadaptacyjne właśnie schematy zacząć troszeczkę modyfikować. Nie chcę mówić, że całkowicie zmieniać, bo tu nie o to chodzi. Przecież my nie jesteśmy projektem do naprawy. Bardziej chodzi o właśnie to zatrzymanie, zrozumienie i pod wpływem tego zrozumienia uzyskanie takiej wewnętrznej łagodności w stosunku do samego siebie.
1: 58. strona twojej książki, Robercie. Przyznawanie się do błędów to największa moc. Jak to rozumieć? I dlaczego bez tej umiejętności, bo tak to sobie wyobrażam, trudno będzie polubić siebie?
0: No właśnie, przyznanie się do błędu oznacza, że ja zatrzymałem się i ten błąd przeanalizowałem, zrozumiałem go i biorę za niego odpowiedzialność. Mhm. Dlatego to jest największa moc, bo my często nie doceniamy wartości błędów, które popełniamy, a przecież każdy z nas te błędy popełnia. Nie popełnia błędów tylko ten, kto się nie rozwija i nie potrafi za nich wziąć odpowiedzialności. A to staje się niezwykle silną dźwignią do tego, aby polubić siebie, aby siebie zaakceptować, aby mieć zdrowe poczucie własnej wartości, które będzie taką naszą wewnętrzną bazą, do której my zawsze będziemy mogli powrócić. Będzie nienaruszalna z zewnątrz, bo zewnętrzne czynniki nie będą mogły zaburzyć tego, co ja zbudowałem wewnątrz.
1: Ja w swoim życiu zawodowym, też osobistym, poznałem wiele osób, które miały problem z przyznawaniem się do ewidentnych błędów, jakie popełniały. Czy to jest wynik niedojrzałości emocjonalnej na przykład? Nieumiejętność przyznawania się do błędów, do porażek, tak? Które mogą też niestety dotykać osoby z naszego otoczenia, krzywdzić je nawet.
0: Na pewno przyczyn tego nieprzyznawania się do błędów może być wiele. Na pewno jednym z nich jest ta niedojrzałość emocjonalna, chociaż samo to słowo, tak, niedojrzałość emocjonalna jest troszeczkę takie labilne, ciężko je zdefiniować i wrzucić w jakąś określoną ramę, ale na pewno my będziemy, dużo trudniej będzie nam przyznać się do jakiegoś błędu w momencie, gdy my nie będziemy mieli kontaktu ze swoimi emocjami, czyli na jakimś etapie nie dorośliśmy, tak, do momentu, w którym jesteśmy. Dlatego to raz, że krzywdzi innych ludzi i dwa, też krzywdzi nas samych. No, gorzej jest, jeżeli my sobie nie zdajemy z tego sprawy, nie mamy w ogóle tego świadomości, że krzywdzimy innych i siebie, no to wtedy jest problem.
1: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego, zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczyć zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie z własnymi wartościami. W jaki sposób osiągnąć to polubienie siebie, bez czego ta sztuka się nam nie uda? O tym dziś gościem drogowskazów jest Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem. Od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i też uważnego dialogu. Wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. No i w końcu Robert, mój i wasz dzisiejszy gość, jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Pokrękowski do rozmowy z moim gościem. Wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witajcie ponownie. Carl Rogers, główny przedstawiciel psychoterapii humanistycznej, twierdził, że ludzie, którzy troszczą się o siebie i rozumieją własne potrzeby, są bardziej twórczy, bardziej pomocni, a także bardziej przyjaźnie nastawieni wobec innych. Okazuje się, że ludzie takimi nie będą, jeśli nie będą lubili siebie samych. To sztuka, którą da się opanować i nie musi być to jakieś szczególnie trudne wyzwanie. Dziś w drogowskazach mój gość podpowiada, jak to zrobić i co w tym przeszkadza, co to najmocniej utrudnia. A na moje pytanie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie, Robercie, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: A może zamiast na pytanie, jak polubić samego siebie, warto poszukać odpowiedzi na inne. Czego w sobie pokochać, polubić nie potrafię. No nie da się wszystkiego w nas zmienić, o tym trochę już rozmawialiśmy od razu, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Czy zatem da się, Robercie, polubić siebie przy okazji, nie akceptując absolutnie wszystkiego, co o nas stanowi?
2: Myślę, że to jest świetne pytanie pod tym względem, że uzupełnia to, o czym rozmawiamy. Zacznijmy sobie od tego, że sama akceptacja nie będzie wiązała się z tym, że my przestajemy nad sobą pracować, że my po prostu przyzwalamy sobie na wszystko, tak? Ale rzeczywiście bardzo ważne jest zadawanie sobie tego pytania, jakiej części siebie ja nie lubię, albo jaką część siebie ciężko mi jest zaakceptować. No bo wtedy od razu nakierowujemy siebie na ten odpowiedni element, nad którym powinniśmy się zatrzymać, zrozumieć go właśnie, trochę nad nim podyskutować, a jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo to czasami może być bardzo trudne, czasami te elementy nas są głęboko zakopane, zatrzymane gdzieś w naszej historii i ciężko jest tam nam samemu dotrzeć, więc warto sięgać po jakieś wsparcie, tak, psychologiczne, terapeutyczne, nie bać się tego, nie bać się przede wszystkim tej rozmowy i otwarcia. Bo my trochę boimy się otworzyć właśnie tą puszkę, bo nie wiemy, co my tam spotkamy. A gdy jesteśmy w bezpiecznym środowisku, to zdecydowanie łatwiej jest to zrobić i łatwiej sobie poradzić z tym, co tam się pokaże.
1: Negatywne myśli to też nie ułatwia, tak sobie to wyobrażam, polubienia siebie. Jak pracować z negatywnymi myślami? Piszesz o tym, Robercie, między innymi na 84. stronie swojej książki Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. No właśnie, skąd się takie negatywne myśli biorą w naszej głowie? Też jak się można ich pozbyć? Takie trochę czarnowidztwo, no przede wszystkim negatywne myśli. O nas samych, też o rzeczywistości.
2: Źródło tych negatywnych myśli będzie na pewno bardzo rozbudowane. Będzie pochodziło z naszych wcześniejszych porażek, gdy nie zostaliśmy na jakimś etapie naszego życia zaakceptowani i nasze błędy były nam wytykane, a jeszcze gorzej, jeżeli byliśmy ośmieszani. Wtedy każda sytuacja, która potencjalnie mogłaby nas narazić na jakby ponowne, tak, ponowną krzywdę, będzie powodowała w nas nawrót takich negatywnych, czarnych właśnie myśli. I paradoks w tym wszystkim polega na tym, że ten nasz układ nerwowy zbyt często reaguje nawet na sygnały, które nie będą prowadziły do takiego narażenia. Więc te myśli praktycznie cały czas się pojawiają. One są na okrągło i powodują w nas taki właśnie dyskomfort, czasami zaburzenia lękowe, powodują zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z którymi już naprawdę trzeba pracować terapeutycznie. A jak samemu sobie poradzić z takimi natrętnymi myślami, czy negatywnymi myślami, to przede wszystkim właśnie zatrzymywać się jak najczęściej i rozmontowywać te własne przekonania, bo te myśli wywodzą się z przekonań.
1: Dokładnie.
2: Że coś może się wydarzyć, albo że ktoś coś o mnie pomyśli, lub coś o mnie powie. Tak? Więc jeżeli ja to zaczynam identyfikować, no to łatwiej mi jest w pewien sposób to przekonanie zmienić.
1: A dlaczego takie nieustające porównywanie się ze wszystkimi, do wszystkich, wobec wszystkich, tak utrudnia polubienie siebie? Także piszesz o tym w swojej nowej książce, Robercie. Skąd się bierze taka potrzeba? No i też do czego prowadzi, jeśli stracimy nad nią kontrolę? Porównywanie się do wszystkich.
2: Wiesz, porównywanie się do innych jest taką naszą naturalną tendencją.
1: No w sumie tak.
2: Od zawsze się porównujemy. Problem polega na tym, że świat, w którym żyjemy, dostęp do social mediów, tak, do influencerów, którzy pokazują swoje życie z tej najlepszej perspektywy, powoduje, że to porównywanie się zaszło troszeczkę za daleko. My porównujemy się do czyjegoś idealnego, wykreowanego życia. Przez to czujemy się gorzej sami ze sobą. Przez to uważamy, że nasze życie nie jest atrakcyjne. Przez to popadamy w zaburzenia depresyjne, przez to rezygnujemy na przykład z relacji z innymi. Internalizujemy wszystko do wewnątrz, myśląc, że no tylko ja, ze mną coś jest nie tak, że ja takiego życia nie mam. Pomimo tego, że my o tym wiemy przecież.
1: Tak. Czyli recepta może być to odcięcie się od takich social mediów, tak? Czy w ogóle wycofanie się takie towarzysko-społeczne, to też jest niebezpieczne, nie? Że w końcu możemy dojść do takiego etapu, że po prostu, wiesz, no zrobimy 3 kroki w tył i pozrywamy na przykład relacje, różne kontakty, tak? Bo będzie to dla nas obciążające. Może tak być?
2: Może tak być, no bo będziemy już jakby przebodźcowani dokładnie tym wszystkim, nie? Dlatego tutaj najważniejsze jest racjonalne patrzenie na to, co się dzieje. Właśnie rozbrajanie tych przekonań, zatrzymywanie się przy tych myślach. Co to znaczy, że ja teraz czuję smutek, jak spojrzałem na zdjęcie kogoś z wakacji? Co to dla mnie znaczy? Czy to świadczy o tym, że ja dawno nie byłem na wakacjach? Czy to już opisuje całe moje życie i sprowadza mnie na takie mielizny, z których ciężko mi wyjść?
1: Polubienie siebie, a praca z trudnymi emocjami, 118 strona twojej książki. Trudne emocje, z którymi się zmagamy, no niejednokrotnie mają swój początek też w trudnym dzieciństwie. Osoby DDA, tak, dorosłe dzieci alkoholików, DDD, z rodzin dysfunkcyjnych, zapewne doskonale wiedzą, o czym mówię. Jak powinna wyglądać praca z takimi trudnymi emocjami, żeby nie utrudniały, nomen omen, nam polubienia siebie? Trudne emocje, a polubienie siebie?
2: Życie czy dorastanie w takiej dysfunkcyjnej rodzinie zawsze będzie powodowało napięcie, bo my często w takich sytuacjach przejmujemy nie swoje role. Czyli będąc dziećmi, przyjmujemy rolę rodzica, obserwujemy sytuacje, na które nie jesteśmy gotowi. Nasz aparat psychiczny nie jest skonstruowany w taki sposób, żeby w dzieciństwie radzić sobie z takim napięciem emocjonalnym, które się pojawia w takiej rodzinie dysfunkcyjnej. Więc naturalne też jest to, że będzie to miało swoje konsekwencje w przyszłości. Chociaż nie zawsze tak musi być. Bo czasami może znaleźć się w naszym środowisku ktoś, kto będzie dla nas autorytetem, wsparciem i będzie nas trochę z tego środowiska...
1: Takim kołem ratunkowym będzie,
2: oczywiście,
1: tak?
2: Oczywiście, dokładnie tak. A to, jak my możemy sobie z tym radzić i co możemy robić, to tutaj znowu możemy szukać na własną rękę wsparcia, na przykład wśród naszych znajomych i może tam znaleźć kogoś, kto jest z takiej samej rodziny i sobie z tym poradził. Niech nam opowie, w jaki sposób sobie z tym poradził. Czy poszedł na terapię, czy może przeczytał jakąś książkę, a może zrobił coś jeszcze innego. I żebym ja się nad tym zatrzymał, zastanowił się i wybrał, co będzie dla mnie odpowiednie. A jeżeli nie mamy nikogo takiego w naszym środowisku, no to znowu, nie bójmy się pójść do specjalisty, do psychologa, do terapeuty i zacząć z nim o tym rozmawiać. Im wcześniej zaczniemy się sobą opiekować, tym będzie to dla nas korzystniejsze.
1: Wybaczanie, też ciekawy wątek naszej, tak sobie myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Wybaczanie sobie, tak, a polubienie siebie. Jaką rolę odgrywa ono właśnie w tym długim procesie? Wybaczanie sobie.
2: I tutaj fajnie, że nazywasz to wybaczenie sobie, bo często trudniej jest wybaczyć nawet sobie, niż wybaczyć komuś.
1: Zgodzę się z tobą, tak.
2: Bo szczególnie jeżeli my mamy to niskie poczucie własnej wartości, to niezależnie od tego, ile włożymy tak naprawdę pracy w takie formułowanie naszego środowiska, ile będziemy otrzymywać pozytywnych komunikatów, jakichś różnych zapewnień, że my jesteśmy wartościowi i tak dalej, to trochę będzie jak czarna dziura, która zassa wszystko. I dopóki my nie przeniesiemy właśnie siebie do wewnątrz, nie zaczniemy siebie słuchać, nie zaczniemy pracować nad tą wewnętrzną akceptacją, no to tu niezbyt wiele się zmieni.
1: Trudno będzie siebie polubić, nie żyjąc w zgodzie ze sobą. Co to tak naprawdę oznacza, Robert, żyć w zgodzie ze sobą i co najbardziej też utrudnia życie w zgodzie ze sobą po prostu?
2: Żyć w zgodzie ze sobą to znaczy być przy sobie każdego dnia właśnie, być blisko siebie, zamiast wstawać rano i sięgać od razu po telefon, właśnie ładować się tą szybką dopaminą, obserwując życie innych. Może lepiej jest usiąść na krawędzi tego łóżka, wziąć kilka głębokich oddechów i skierować tą uwagę do wewnątrz i zapytać siebie, co ja teraz właściwie czuję. Tak? Czy ja się wyspałem, czy ja się nie wyspałem, czy może rozmowa, którą przeprowadziłem z partnerem wczoraj, wpłynęła na mnie w taki sposób, że teraz jeszcze to we mnie siedzi. Jeszcze we mnie to drąży, tak? Więc właśnie bycie blisko, bycie jak najbliżej siebie, właśnie budowanie takiej wewnętrznej, takiego wewnętrznej umiejętności zatrzymania się.
1: Praktyka codziennego powrotu do siebie, 153 strona twojej książki. Z czym to się wiąże, Robert? Powrót, tak sobie wyobrażam to głośno, że powrót musi oznaczać to, że wcześniej nas tam nie było, tak? Wracamy do jakiegoś miejsca.
2: Wracamy do miejsca, w którym byliśmy.
1: Tak. I dłuższy czas w nim nas nie było po prostu.
2: Z jakiegoś powodu, tak?
1: Tak, dokładnie.
2: Nas tam nie było. No i tutaj rzeczywiście taki powrót do siebie będzie wiązał się z tym, że raz, że my się zatrzymujemy, a dwa, jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, czy z kimś, czy ze sobą, czyli wchodzimy na troszeczkę głębszy poziom relacyjny. Z kimś i z samym sobą. To może być na przykład w postaci skupiania się na swoim oddechu, to może być w postaci zapisywania swoich myśli w dzienniku. Są badania, które potwierdzają, że w momencie, gdy zapisujemy coś ręcznie, na przykład w jakimś naszym notatniku, to nasz umysł dostaje informację, że to, co zapisaliśmy, jest bezpieczne, więc nie musi tego w kółko wałkować. A z drugiej strony powrót do takiego dziennika może być dla nas fajną retrospekcją i zauważenia, jakie postępy robimy.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak odróżnić nawracające emocje od ruminacji i nawrotów depresji? To 132 strona twojej książki. Dodam, że ruminacje, tylko szybko wyjaśnię, dobrze? To natrętne, powtarzające się myśli. Ja myślę, że to jest pytanie, no, ważne, tak? W kontekście skali też zachorowalności, między innymi na depresję, tak, we współczesnym świecie.
2: Depresję będziemy rozpoznawać bardziej po całości naszego funkcjonowania. Jeżeli ten nastrój będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, gdzieś tutaj w wytycznych mówimy już o 2 tygodniach, jeżeli będziemy mieli bardzo obniżoną taką sprawność naszą intelektualną, poznawczą, nie będziemy mogli odpowiednio spać w sposób regeneracyjny, dużo trudniej będzie nam się skupić, no to wtedy to na pewno będzie sygnał, jeżeli jeszcze będziemy się wycofywać, tak, czyli będziemy odmawiać, nie wiem, wyjścia gdzieś ze znajomymi czy wyjścia na jakąś kolację, no to będzie dla nas taki silny sygnał, że my powinniśmy już zacząć siebie monitorować. Może sięgnąć po jakieś wsparcie albo właśnie zacząć taką aktywizację behawioralną w postaci zadzwonienia do przyjaciela, powiedzieć, no słuchaj, mam trudny moment, nie wiem, pójdźmy zrobić coś fajnego, zacznijmy chodzić razem na squasha. Pomimo tego, że mi jest ciężko, pomimo tego, że nie mam sił, to właśnie stosuje to, co jest skuteczne, czyli tą aktywizację behawioralną. Ruminacje będą częścią jakby, tak, zaburzeń depresyjnych, które będą powracały, ale te ruminacje, one mają pewne zapętlenie, czyli cały czas powracają do nas te same myśli, bo wydaje nam się, że im więcej będziemy o tym myśleć, tym szybciej znajdziemy jakieś rozwiązanie, a to jest paradoks i często budzi w nas to jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej napięcia.
1: Zalet lubienia siebie jest bardzo, bardzo dużo. To wzrost akceptacji siebie, większe poczucie niezależności od innych, samodzielności, też samopoznanie, a co za tym idzie, też większa umiejętność po prostu życia zgodnie ze swoimi wartościami. Kiedy autentycznie lubimy siebie, automatycznie lepiej radzimy sobie z naszym otoczeniem. Jesteśmy lepszym wsparciem dla na przykład naszych najbliższych, łatwiej pokonujemy też życiowe przeszkody. O tym dziś między innymi w drogowskazach, w studiu cały czas jest i na moje pytania dzielnie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski, do rozmowy z moim gościem, do rozmowy z Robertem wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni, już niebawem zapraszam.
0: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci. Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą trudną przeszłość, jest procesem. Budowanie takiej adekwatnej samooceny często wymaga przepracowania problemów z przeszłości czy konfrontacji z często niełatwą rzeczywistością. Warto jednak pamiętać o tym, że pewność siebie i poczucie wartości są fundamentami, które ułatwiają nam radzenie sobie z problemami i mogą też wpłynąć na mnóstwo obszarów naszego funkcjonowania. No, może warto pomyśleć o sobie i zacząć troszczyć się o siebie, czego przykładem jest praca nad budowaniem stabilnego obrazu siebie, który prowadzi do polubienia siebie. To temat tej edycji Drogowskazów w roli eksperta. Cały czas jest ze mną i z Wami Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Witam Ciebie, Robercie, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć.
1: Polubienie siebie nie będzie możliwe bez dobrej relacji ze swoim ciałem. Też o tym obszernie piszesz w swojej książce. Dobra relacja z ciałem, czyli co?
2: Czyli zauważanie tego, w jaki sposób ja się do swojego ciała odnoszę. Czy ja je traktuję z szacunkiem, czy ja wyciskam z siebie tak siódme poty, czy katuję siebie różnymi dietami po to, żeby wyglądać i wpasować się w jakiś schemat, który albo został wykreowany w naszej głowie, albo gdzieś zaobserwowaliśmy, tak? Więc ta relacja z naszym ciałem to jest znowu kierowanie uwagi do wewnątrz i rozpoznawanie, jak ten głos w stosunku do naszego ciała brzmi. Tu nie chodzi tylko o to, że jak nie, moja twarz może mi się nie podobać. Tu chodzi o to, jak ja całkowicie siebie traktuję, tak? Więc są osoby, które wręcz mówią, że nienawidzą swojego ciała.
1: Oj, to się słyszy.
2: To jest bardzo przykre.
1: Tak, to prawda, to prawda. Relacje, w których jesteśmy, też mają wpływ na naszą akceptację samych siebie, bez której ciężko będzie nas samych polubić. W jaki sposób, Robercie, inni ludzie, też ich zachowania względem nas mogą utrudnić nam, a nawet też uniemożliwić polubienie siebie? Bo tak może być, że ludzie mogą torpedować nasze wysiłki, tak, z naszego otoczenia. I choćbyśmy, nie wiem co, nie polubimy siebie, bo nas ktoś cały czas wkręca w ziemię.
2: Naturalnie może tak być i myślę, że każdy z nas ma w środowisku, chociaż nie życzę, tak?
1: No nie życzymy, bo to jest paskudna sprawa.
2: Tak. Mhm. Ale znamy takie osoby, które rzeczywiście potrafią nam wkręcać te śruby. I teraz kwestia jest, czy my bierzemy znowu za siebie odpowiedzialność, czy my pozwalamy, aby te komunikaty z zewnątrz nas atakowały i wpływały na to, czy my siebie lubimy, czy my siebie akceptujemy, czy nasze poczucie własnej wartości jest adekwatne. I naturalne będzie to dużo trudniejsze, tak, jeżeli wychowujemy się na przykład w środowisku, w którym cały czas jesteśmy krytykowani, w którym nigdy nie spełniamy oczekiwań. Dużo trudniejsze będzie wypracowanie sobie właśnie takiej umiejętności powrotu do siebie i odnajdywania wsparcia w samym sobie.
1: Czy żeby polubić siebie, Robert, też musimy stawiać sobie granice, wyznaczać je? Jak stawianie granic sobie, też innym z naszego otoczenia ma się do polubienia siebie? Bo pewnie jest jakiś związek.
2: Mhm. Myślę, że to stawianie granic nawet jest niezbędne. I tutaj fajnie, że podkreśliłeś, że to jest również stawianie granic sobie. No bo możemy być asertywni i powiedzieć swojemu szefowi, że no słuchaj, jestem przepracowany, muszę iść na urlop, tak? Muszę w końcu odpocząć, bo tyram od 2 lat, ale to nie będzie to samo, jak ja pozwolę sobie na ten urlop. Czyli ja rzeczywiście stawiam sobie granicę, że jestem przepracowany, nie dam rady już więcej zrobić, więc idę odpocząć. I teraz, co się pojawia wraz z tym odpoczynkiem? Czy tam będą wyrzuty sumienia, że ja odpoczywam, że w końcu znajduję dla siebie czas? To też będzie dla nas sygnał, tak? Jak to nasze poczucie własnej wartości się rozkłada. Mhm. I każdy taki mały element, którym będziemy w sobie zauważać, będzie taką cegiełką, która będzie budować to nasze poczucie własnej wartości.
1: A w kontekście, Robercie, polubienia siebie, czym jest niezależność emocjonalna? Do czego jest ona nam potrzebna? Niezależność emocjonalna.
2: To jest właśnie taka umiejętność oddzielenia się od opinii innych ludzi. Od tego, że w momencie, nawet gdy ktoś mnie skrytykuje, ktoś niepochlebnie na mnie spojrzy, tak, czy wyrazi o mnie jakąś opinię, to nie będzie to wpływało na mój nastrój, żeby ten nastrój nie wpływał później na moje funkcjonowanie, na moje decyzje. Oczywiście naturalne jest to, że to mnie dotknie, ale nie zaburzy to mojego funkcjonowania. Ja będę w stanie się wewnątrz odbudować, wytłumaczyć sobie, tak, że każdy może mieć swoją opinię, nie powinien może się tak zachować, nie powinien używać takich słów, ale to ja decyduję o tym, jak się czuję.
1: A jak nie wpaść, zobaczcie, w pułapkę takiego ciągłego samodoskonalenia? Swoją drogą świetny temat, tak? Na czasie bardzo takie mam wrażenie. Także poruszasz go na stronach swojej książki. Kiedy samodoskonalenie się w kontekście polubienia siebie, o którym dziś mówimy, staje się pułapką?
2: Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo jednak żyjemy w czasach i w takiej trochę kulturze właśnie tego doskonalenia. Kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejne poprawianie siebie.
1: Ciągły rozwój i tak
2: ciągły
1: dalej.
2: Ciągły rozwój, tak. Nieustanny, tak. Dokładnie tak. Więc to my wpadniemy w to, jeżeli zaczniemy postrzegać siebie też przez pryzmat innych, czyli jeżeli będziemy porównywać się i będziemy próbować w pewien sposób dążyć do obrazu, który został wykreowany na zewnątrz, a nie wewnątrz. Bo ja mogę mieć potrzebę rozwoju i sięgać tak po kolejne jakby elementy, które będą mnie do tego rozwoju prowadziły, ale jeżeli ja to będę robił z ciekawości do tego, co za tym będzie, a nie po to, żeby udowodnić komuś swoją wartość, no bo rozwijając się prawdopodobnie pojawią się jakieś sukcesy, które ktoś będzie doceniał i jeżeli to docenianie będzie stanowiło moją podstawę do dalszego rozwoju, to znaczy, że coś jest nie tak.
1: Że coś jest nie tak. Wiesz, ja w swoim życiu poznałem osobę DDA, dorosłe dziecko alkoholików, które przez swoich rodziców było niedoceniane, mówiąc delikatnie, było, że tak powiem, takim dzieckiem przezroczystym, tak? Często było też deprecjonowane i to jest człowiek, który bardzo się gruntownie wykształcił, odniósł sukces finansowy, przede wszystkim zawodowy, bardzo jest aktywny w social mediach i właściwie mam wrażenie, że się z nimi nie rozstaje, jest tam cały czas i non-stop mówi o samorozwoju, non-stop nawet to tak zaczyna trochę graniczyć z takimi przechwałkami troszeczkę, tak, że on co chwilę kolejny jakiś tam etap swojego samorozwoju popełnia. I ja miałem z nim okazję tak trochę od serca porozmawiać nie tak dawno temu i zobaczyłem, jak głęboko to jest nieszczęśliwy człowiek, że on po prostu jak ten chomik w tym kołowrotku goni od kolejnego etapu, od kolejnego samodoskonalenia do kolejnego, tu kolejny kurs, tam kolejne szkolenie i tak dalej i on się nie potrafi zatrzymać, wiesz, i jemu jest z tym źle. On ma tego już dosyć, ale nie potrafi tego hamulca wcisnąć, nie? Tak się też może dziać. Tak?
2: Bo paliwo jest na zewnątrz.
1: No właśnie.
2: Bo paliwo jest w postaci akceptacji czy uwagi, uznania innych ludzi, którzy patrzą na to, jak ja się rozwijam. Mhm. I dlatego to z czasem wypala nas.
1: Dokładnie
2: już nie
1: tak.
2: Dajemy siły.
1: I ten znajomy, o którym mówię, jest już generalnie na granicy wypalenia prawdopodobnie, takiego osobistego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy polubimy siebie za bardzo? Czy to też jest możliwe? A jeśli tak, to czym się charakteryzuje i do czego prowadzi? Internauci o to bardzo często pytają. Ja pozwolę sobie ciebie teraz w studiu drogowskazów o to zapytać. Czy to na przykład może bić w ego, że ono po prostu wybuchnie w pewnym momencie, tak jak polubimy siebie za bardzo?
2: Zdrowa akceptacja, podkreślam zdrowa, nigdy nie będzie powodowała tego, że ja będę lubił siebie za bardzo. To jest bardzo istotne. Narcyzm, tak, o którym tutaj troszeczkę myślę, że jest do tego nawiązanie, jest bardzo subtelnym tematem i wiemy o tym, że właśnie ta potrzeba podziwu i akceptacji ze strony innych ludzi będzie wyznacznikiem właśnie, tak, tutaj tych zaburzeń narcystycznych, które będą nas do tego prowadziły. A jak już wspomnieliśmy, ta zdrowa samoocena nie wiąże się z tym poszukiwaniem akceptacji na zewnątrz, tylko wewnątrz. Więc nie można lubić siebie za bardzo, jeżeli to jest zdrowe lubienie siebie.
1: Okej. A jakim ludziom, Robert, polubienie siebie przychodzi najłatwiej i dlaczego? Czy to są na przykład osoby, które miały fajne dzieciństwo, takie na przykład, tak? I im to przychodzi łatwiej wtedy, polubienie siebie?
2: Na pewno będzie to dużą wartością. Jeżeli mieliśmy wspierający wzorzec
1: dokładnie
2: w
1: tak, wspierający wzorzec. Mhm.
2: To naturalnie dużo łatwiej będzie nam powrócić, tak, do tych korzeni, nawet jeżeli z jakiegoś powodu zboczymy z tej ścieżki. To będzie niezwykle kluczowym elementem.
1: To też może tutaj zależeć troszeczkę od takich, powiedzmy, osobniczych cech charakteru, czy wiesz, co mi chodzi, tak, że są osoby takie, są osoby inne i komuś to po prostu ma predyspozycje do tego, takie wrodzone tak zwane, że bardziej łatwiej siebie polubi. Czy to też ma jakieś znaczenie tutaj?
2: Będzie miało jakiś wpływ, chociaż jakiś wiemy wpływ, o tym, że predyspozycje będą ujawniały się pod wpływem środowiska. Czyli jeżeli będziemy mieli wspierające środowisko plus genetycznie, tak, jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby lepiej wspierać, no to to dużo mocniej się u nas rozwinie. No ale jeżeli będziemy mieli predyspozycję do tego, żeby lubić siebie, czy dobrze sobie radzić, ale będziemy mieli niesprzyjające środowisko, no to wiadomo, że ta proporcja będzie zaburzona.
1: Bardzo się cieszę, że to udało nam się doprecyzować. Właśnie o to mi chodziło. I reasumując na koniec, na deser naszej dzisiejszej rozmowy w studiu drogowskazów, jak się będziemy czuli sami ze sobą, tak? Jakie moce pozyskamy, kiedy autentycznie będziemy sami siebie lubić?
2: Gdy będziemy sami siebie lubić, zyskamy ten wewnętrzny spokój, który jest wszystkim, o co warto walczyć. Wewnętrzny spokój, akceptacja, która będzie nas prowadziła przez życie, która będzie nam dawała takie wewnętrzne wsparcie do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby nawiązywać głębokie relacje z innymi ludźmi. I myślę, że na koniec warto, żeby każdy zadał sobie pytanie, czy ja wchodzę na szczyt po to, żeby zobaczyć świat, czy po to, aby świat zobaczył mnie. I z tym was zostawię.
1: I czas kończyć i z tym przesłaniem Roberta was zostawiam, a moim i waszym dzisiejszym gościem był Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem, od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu, no i wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest też autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Robercie, bardzo tobie dziękuję za spotkanie przy Radiowym Stole, za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję. Wszystkiego dobrego, spokojnego i do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu. Poprzedni wniosek o zorganizowanie referendum został odrzucony przez Senat. Jak mówił prezydent...
2: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: To pytanie, jak podkreślał Karol Nawrocki, niczego nie sugeruje.
2: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Dzień przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę 27 września tego roku. Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, niebezpiecznego incydentu, do którego doszło w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, więc plac zabaw został natychmiast zamknięty. Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
4: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30 centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
3: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górna z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
5: Jestem w szoku. Wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
6: Aż mi się nie chce wierzyć. To ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
3: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
1: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw placu zabaw. Służby z Gorzowa postawione na równe nogi i wezwanie okazało się bezpodstawne. Kobieta, która wezwała służby, została zatrzymana. Niewykluczone, że stoi za kilkoma podobnymi zgłoszeniami, informuje nasz reporter Konrad Baranowski.
7: 22-latka mogła w ostatnich 30 dniach wzywać bezpodstawnie medyków w Toruniu, Poznaniu, Olsztynie i Gdyni. Ten wątek mundurowi jeszcze wyjaśniają. Wszystko wyszło na jaw, gdy policjanci dostali od dyżurnego zgłoszenie o karetce wysłanej do pacjentki. Zespół pogotowia nie mógł kobiety znaleźć. Ze zgłoszenia wynikało, że źle się czuje, potrzebuje pomocy i jest nad wartą. Kobieta została zauważona i zatrzymana przez policjantów w środę na ulicy Dworcowej przed godziną 17. 22-latka nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego wzywała służbę.
1: Rekordowa liczba studentów przyjętych na etnofilologię kaszubską. Uniwersytet Gdański poinformował o przyjęciu na kierunek aż 27 osób. Do tej pory przez ostatnie 10 lat studia te ukończyło łącznie zaledwie 28 osób. Zdaniem uczelni zainteresowanie studiami może wynikać z dążeń młodego pokolenia Kaszubów do nauki języka oraz pracy na rzecz tego regionu Polski.
8: Etnofilologię kaszubską można studiować tylko w Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek ten powstał z potrzeby ochrony, pielęgnowania i rozwijania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Absolwenci mogą nie tylko zostać nauczycielami, ale również pracują w placówkach kultury, muzeach i mediach.
1: Mówi nam Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego. Program studiów etnofilologii kaszubskiej jest przygotowany również dla osób nieznających języka kaszubskiego. Wykładowcy nauczą kaszubszczyzny od podstaw, ale też przybliżą historię, literaturę, kulturę czy dziedzictwo tego regionu kraju. Kraków zachęca mieszkańców do odkrywania zielonych zakątków miasta. Ruszył projekt Odkrywca Krakowskich Parków. Zainspirowany zdobywaniem górskich szczytów, ochotnicy będą zwiedzać parki, zbierać pamiątkowe pieczątki i odkrywać nowe zakątki miejskiej dżungli. Wszystkie stemple są różne, różnie dopasowane do swojej symboliki oraz historycznego charakteru. O inicjatywie opowie Łukasz Pawlik, dyrektor zarządu Zieleni Miejskiej.
9: To pomysł zaczerpnięty ze szlaków turystycznych, gdzie turyści zdobywający szlaki zdobywają pieczątki, zdobywają punkty i odznaki. Tą ideę przenieśliśmy do Krakowa, do parków, do miejskiej dżungli, gdzie mieszkańcy Krakowa mogą wyposażyć się w odpowiednie książeczki.
1: A specjalną książeczkę do zbierania pieczątek można odebrać we wskazanych miejscach albo wydrukować samodzielnie ze strony internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

0: SK Rock Warszawa.
1: Wyciek pod chloryno sodu w krytej pływalni Aquapark Reda. Konieczna była ewakuacja. Już 200 tysięcy ludzi ewakuowanych we Francji z powodu katastrofalnych pożarów. Zużyte jednorazowe pieluchy i podpaski to szybko rosnący problem dla środowiska. Tak wynika z najnowszych badań.
2: SK Rock. Raport.
1: Punktualnie 6, Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau, poinformowały władze Berlina oraz niemiecka policja. Według nieoficjalnych informacji działka należała do jego ojca. W ataku islamisty zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę na sprawcę tego zamachu. Władze w Berlinie określiły zdarzenie jako islamistyczny zamach terrorystyczny.
2: To jest raport.
1: Ponad 400 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie. Wczoraj wieczorem Straż Pożarna w Wejherowie dostała zgłoszenie o wycieku podchlorynu sodu w krytej pływalni Aquapark Reda. Z obiektu ewakuowano gości oraz pracowników.
3: W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów. Jedna osoba technik obsługujący instalację i uzupełniający środek do uzdatniania wody doznała zatrucia wziewnego. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.
1: Mówi nam Grzegorz Hinz, oficer prasowy Wejherowskiej Straży Pożarnej. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia mężczyzna został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Na miejscu działania prowadziło 11 zastępów strażaków. Francja cały czas walczy z pożarami, z powodu których trzeba było ewakuować już ponad 200 tysięcy osób. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z terenów, przez które przetoczył się ten kataklizm. W trakcie fali upałów jeszcze niedawno zamieszkałe tereny całkowicie opustoszały, pozostały zgliszcza. Francuskie media piszą wręcz o apokaliptycznym widoku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jednorazowe pieluchy, podpaski i produkty stosowane przez osoby z nietrzymaniem moczu wytwarzają na świecie od 160 do 200 milionów ton odpadów rocznie. I ta liczba rośnie. To coraz większe obciążenie dla środowiska naturalnego. Zdaniem ekspertów, jak wynika na podstawie ich najnowszych badań, problem można ograniczyć przez zmniejszenie zużycia tych konkretnych produktów, rozwój ich recyklingu oraz stworzenie materiałów nadających się w całości do kompostowania.
4: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
5: Pogoda.
6: No dzień dobry, jeszcze nie wiem troszkę kim jestem, ale za chwilę się dowiem, mam nadzieję przy pierwszej kawie, ale jest ciepło, chciałam powiedzieć. Ja myślałam, że jak będzie spadek temperatury, bo spojrzałam wczoraj na prognozy, myślę sobie, kurczę, zjedzie tam z 29 na 21, pewnie o 5 rano, jak człowiek będzie wychodził z domu, to będzie 13, a tu guzik z pętelką w okolicach Warszawy 20, w Gdańsku 17, w Poznaniu 17, nie jest chyba tak źle, tyle tylko, że znowu będzie chlapać nam na głowę.
7: Niestety, pokropi, popada. Ale oby do środy albo do czwartku podobno mają wrócić upały. Wiesz, co mi wyszło tak naprawdę
6: co
7: z moich wyliczeń?
6: No.
7: Chociaż z matematyki jestem słaby, że to może być dzisiaj najstarszy poranek w historii Eski Rock, rozumiesz? Bo współprowadzący, ja, ty i Misiek Poklękowski, to jest średnia 50 lat co najmniej. Drodzy Państwo, to będzie pierwszy poważny poranny program w Eski Rock.
4: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: Dzisiaj przyjrzymy się temu, co robicie w samochodach w długiej podróży.
6: Jak to jest najstarszy poranek, ja nie wiem, czy ja bym was wzięła do samochodu, bo byście posnęli.
7: To prawda. Co
1: ja
7: tam w raportach?
1: Swoją starość akceptuję. Jeszcze wiele w tym wieku potrafię.
7: To jeszcze nie starość, chłopie, no. Po prostu. SK Rock. Niektóre części ciała przestają nam służyć.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning.
2: Esca Rock.

0: Jest 6.12, kończy się pierwsza kaweczka. Kaweczka, która jest nieodłącznym członkiem każdej mojej podróży samochodowej. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że ona jest członkiem podróży.
1: To jest ciekawe, a ja na przykład właśnie nie, bo dzisiaj pytamy was, jak przetrwać długą trasę w samochodzie, co robicie, czego słuchacie. Ja akurat właśnie kawy unikam, choć kawę kocham, ale kawa jest strasznie moczopędna.
0: No jest.
1: W związku z tym, ja, znaczy w sensie na mnie tak działa i sam się, Boże, jak ja mam się co chwilę zatrzymać, bo jest, o Jezus, to sobie staram się darować takie rzeczy. Słuchaj. Unikam na przykład w ogóle energetyków, bo nie lubię bardzo, więc jeżeli mam taką sytuację, że czuję, że potrzebuję energii, to strzelam sobie kolkę po prostu taką małą zimną i to jest zupełnie okej, ale w ogóle lubię.

0: jeździć długo samochodem.
1: To prawda. Chciałem powiedzieć, że kawa nie tylko, czy ewentualnie energetyki na ciebie tak działają, działają na wszystkich i dlatego co 45 minut, wiesz, króciutki postój.
0: Ja tego nienawidzę po prostu, ja tego nie cierpię, dlatego mam problem z jeżdżeniem z dużą ilością ludzi w samochodzie, bo co chwila jest coś. Słuchaj, a to może, aby ja też, Jasiku, a poczekaj, bo wiesz, strasznie, a mogę, możesz się na chwilę zatrzymać i człowiek zamiast jechać na przykład 5 godzin, jedzie 8.
1: To prawda. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy kilka samochodziarskich, ale także i takich muzycznych dat, bo w roku 90 zakończono produkcję Citroena 2CV. To ciekawe w ogóle, że w 90 roku dopiero zakończono produkcję tego samochodu.
0: Bo to cudowne auto jest. Ja po prostu naprawdę zawsze marzyłam o tym, żeby mieć kaczkę. My jesteśmy w takim miejscu, my Eskarok akurat w Warszawie w studiu, że jak wyjdziesz z naszej pracy, skręcisz za róg, to jest taki jeden z najstarszych serwisów Citroena.
1: I tam stoi?
0: Gdzie zawsze stała u tego pana, którego zresztą z nami pozdrawiam, zawsze stała 2CV-ka, która była w wersji Charleston. Bordowo-czarna. Taka piękna. To, zawsze myślałam,
1: drodzy Państwo,
0: mieć.
1: Jakbyście do nas wpadli, idźcie zobaczyć tą 2CV-kę. No i jeszcze jedna data, 79 rok ukazał się album Highway to Hell formacji AC/DC. Dlatego pytamy, jak przetrwać długą trasę w samochodzie. Naszą Ewę, specjalistkę od sąd, wypuściliśmy na miasto. Posłuchajcie, co przyniosła.
2: Jak przetrwać długą trasę w samochodzie?
3: No to jest parę sposobów. Na przykład trzeba włączyć tempomat adaptacyjny. Później włączyć asystenta pasa ruchu i jeszcze jakieś parę asystentów, a samemu i spać na tył siedzenia.
2: A czego pan na przykład słucha w takiej długiej trasie?
3: Silnika.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Jakiś twój ziomek.
0: Błagam, nie, tylko nie włączaj się asystentów, nie idźcie spać. Jedna pani tak zrobiła ostatnio, sfotografowała i teraz będzie płacić kary. Nie w tym kraju, ale nie róbcie tego. Natomiast zdecydowanie w samochodzie słuchajcie dobrej muzy, takiej jak U2, Street of Dreams.

0: Reklama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Jak przetrwać długą trasę w samochodzie? Zastanawiamy się dzisiaj nad tym, ponieważ też jeździcie w długie trasy wakacyjne, a to wcale wbrew pozorom nie jest łatwa historia. Tym bardziej, jeśli jedziemy z ludźmi i oni cały czas mówią... No i wtedy trzeba się fartować i wgrywacie się na naszego Messengera.
1: A czekaj, to muszę dopytać tylko, bo
0: tak.
1: Zastanawiam się, czy w długą trasę wolisz samotną podróż, czy jak ktoś faktycznie z boku nadaje, bo wtedy się nie chce spać.
0: Wiesz co, to zależy, kto nadaje, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jak masz takiego dobrego współpasażera, który jeszcze cię poprowadzi w razie czego, wiesz, ma taką czujność fajną i jesteś z nim zgrany, to jest super. Ja uwielbiam zawsze jeździć z moją córką. To jest fantastycznym po prostu podróżowaczem, odkąd była mała i nam się świetnie nie podróżuje, ale są ludzie, którzy doprowadzają cię do szału.
1: Tak, czyli
0: mimo,
1: to zależy...
0: lubisz.
1: No właśnie, to zależy od tego, drodzy państwo, kto nadaje. Najważniejsze, żeby nadawała SK Rock.
2: Najlepszy sposób na długą podróż w samochodzie? Zakneblować wszystkich pasażerów, żeby się nie mogli odzywać. Sam jako taksówkarz nieraz po 5-6 godzinach dopiero robię postój. Wtedy, co prawda, przypisuła, że stoję 2-3 minuty. No, ale potem następne 5-6 godzin znowu jadę. No, a co po niektórzy? Tak jak wziąłem moich rodziców na wycieczkę na Chorwację, co 2 godzinki trzeba było stanąć to siku, to papierosek, to napić się, to rozprostować nogi i także musieliśmy na Chorwację jechać noclegiem. No, dlatego, tak jak mówię, dobry knebel, linka i można jechać spokojnie.
0: Czekaj, ta linka mnie tylko zainteresowała, ale to nie dość, że zakneblować, to związać,
1: no,
0: nie?
1: Ale czujesz w ogóle tę podróż, ten kurs? Pan mówi, ja jako taksówkarz po 5-6 godzinach staję, a potem 5-6 godzin kolejnych. Ty wiesz, ile to musi kosztować? 12 godzin w trasie?
3: 6 na 9.

0: najpierw się przekopytniemy przez festiwalowe lato, bo teraz festiwali Rzechocho i oczywiście i Klaudia i Dawid jeżdżą, a ja zaraz jadę też na Poland Rock i będzie się dużo działo, fantastyczne rzeczy i rockowizna, ale zaraz potem Michał Poklękowski i raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Zapraszam. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, Iran nie będzie atakował, dopóki USA również wstrzymają się od uderzeń. Jednocześnie Teheran pozostaje sceptyczny wobec zamiarów Stanów Zjednoczonych. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki, długie kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont oraz Rysy. To apeluje do turystów o zdrowy rozsądek.
2: To jest raport.
3: Modernistyczne centrum Gdyni zostało dziś w nocy wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja w tej sprawie została podjęta podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Polska delegacja zadedykowała ten wielki sukces mieszkańcom miasta Gdyni. To 18. polski obiekt, który został w ten sposób uhonorowany.
2: Eska Rock. Sport.
3: Zwycięstwo po powrocie do Ekstraklasy. W swoim pierwszym meczu po 4 latach przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Ciekawe i emocjonujące spotkanie, mówił po meczu trener Wisły Mariusz Jop.
4: Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala.
3: W innych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź 2-2 zremisował z Motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki o 19:00 Zagłębie Lubin podejmie u siebie zespół z Gliwic.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w Esce

0: Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak przetrwać długą podróż, a jak ta podróż wydłużona jeszcze jest o korek, w którym stoisz. To już w ogóle masakra, co robić, ja pytam.
1: To jest absolutne szaleństwo, ale tu jeden z naszych słuchaczy mówił o tym, że najlepiej to teraz włączyć tu autonomiczną jazdę, tutaj co, iść spać. Nie, guzik z pętelką. Mnie doprowadza do szewskiej pasji ta autonomiczna cała jazda, a w San Francisco jest od groma autonomicznych taksówek. Teraz wyobraźcie sobie, burmistrz San Francisco, pan Daniel Lurie, zaapelował do władz stanowych o to, żeby wprowadzić nowe regulacje, które mają dotyczyć autonomicznych taksówek, których tam jest naprawdę dużo. Po gigantycznych korkach, które sparaliżowały miasto, 4 lipca to było, więc w sumie niedawno temu, wiadomo, ich wielkie święto, 100 tysięcy mieszkańców San Francisco udało się na most Golden Gate, żeby obejrzeć pokazy fajerwerków. No i to spowodowało dramatyczne korki, głównie nie przez to, że ich było dużo i wszyscy jechali, żeby pojechać na ten Golden Gate i po prostu tam się bawić. Wszystko przez autonomiczne taksówki, które się rozładowały, zablokowały wszystkie ważne ulice i tysiące osób utknęło w gigantycznych korkach. Wyobraź sobie, nie aż kierowcy. On się rozładowuje, stoi na środku drogi i weź teraz taką rusz.
0: Tak, można oszaleć, choć mój tata powiedziałby, można ocipieć. Byliśmy tam w tym korku z naszym mikrofonem.
2: Żyjemy w jakimś chorym kraju od godziny czasu. Stoi w jakimś chorym korku przepotężnym. Niech tu ktoś przyjedzie i nas stąd wypuści, bo przecież naprawdę co zaraz dostanę.
3: 6 na 9 Rock. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
8: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Masz jakąś taką swoją prywatną playlistę na podróż, długą podróż samochodem?
1: Mam. Nazywa się Droga, naprawdę, zupełnie poważnie. Jak czasami trafiam takie utwory, które są, na przykład w ogóle Systemowy Dom, to jeden z najbardziej niesamowitych w ogóle koncertów tego sezonu, to inna sprawa, ale też mam na tej playliście, to jest naprawdę super. Ale chciałabym powiedzieć o tym, jak ciężko, i to Państwo do nas dzwonią też w tej sprawie, bo pytamy się, jak przetrwać długą trasę w samochodzie. I co zrobić, jak się jedzie z dziećmi?
2: Najlepsze oczywiście jest podróżowanie z dziećmi. Te ciągłe pytania, jak długo jeszcze? W takich chwilach zawsze mówię sam do siebie, codziennie zadaję sobie to pytanie.
0: Jak długo jeszcze? Jakieś filozoficzne rozkminki słuchajcie, nam się tutaj pojawiły.
1: Ja od razu natychmiast przypomina mi się taka historia. Ja miałam jakiś taki samochód, który był cały wymalowany w ryby, takiego wielkiego, starego, niebieskiego vana. Miałam na górze deski windsurfingowe i jechałam z moim dzieckiem, bo moje dziecko do mniej więcej roku było strasznie rekunem. Agatka wie, że cię kocham, ale po prostu tak jak ona wyła, to można było naprawdę oszaleć. I wsadzałam ją z tyłu do samochodu, zapinałam w foteliku i jechałam z Warszawy na Hel i ona tak się po prostu generalnie cały czas tam... No i zaczynał mnie policjant i leci do tego rybowozu, bo to gdzieś przekroczyłam prędkość, leci do tego rybowozu, patrzy na te deski, ja tylko otworzyłam okienko i on usłyszał to... Powiedział, Jezu, niech pani stąd jedzie.
0: Powiedział, ja panią rozumiem, proszę jechać.
3: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

Ja akurat podróżuję dość dużo, w sumie nawet teraz. I w zasadzie to mam kilka sposobów na przyjemne podróżowanie. Jednym z nich, i mówię tu bez żadnego słodzenia, jest SK Rock w wersji online. Innym jest na przykład dobra muza z jakiegoś streamingu, ale też ostatnio jadąc z dzieciakami w trasę taką ponad 3-godzinną, włączyliśmy słuchowisko jednego z moich ulubionych komików, Abelarda Gizy, i wyobraźcie sobie, że przez całą drogę ani razu nie usłyszałem: tato, daleko jeszcze?

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pierwsze poniedziałkowe. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pokazali swoje włoskie wakacje okraszone sierścią. Sierściuchy, a ponieważ Radio SK Rock uczy i bawi, no to po włosku sierściuch to jest podobno pelozo albo gataccio, jak to jest taki sierściuch, że od kota podobno, dobrze mówię, Joanno?
2: Kurczę, jestem w szoku, naprawdę, kondzio, ja cię kręcę, jak jest z ciebie poliglota. U mnie z kolei tak, Danuta Martyniuk zapozowała w samej bieliźnie, z okazji 58 urodzin pokazano zmysłową sesję żony Zenka. No i zapytaliśmy pana Zenka, czy twierdzi, że żona ma szansę na karierę w modelingu.
3: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Reklama.

0: SK Rock Warszawa. Niemiecka policja zastrzeliła islamistę, autora zamachu terrorystycznego w Berlinie. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Policjanci z Mazowsza zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Policja zastrzeliła sprawcę ataku na Paradę Równości w Berlinie. Mężczyzna został odnaleziony w berlińskiej dzielnicy Spandau w niedzielny wieczór. Jednak w trakcie zatrzymania ruszył w stronę policjantów uzbrojony. Jak podaje berlińska policja, w ostre narzędzie. Policjanci użyli broni. Szczegóły tego zdarzenia zna nasz reporter Mateusz Gębiewski.
2: Według śledczych 21-letni Abdul B., sympatyk tak zwanego państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi, zabijając kobietę i raniąc 29 osób. Do zamachu doszło w parku Tiergarten w pobliżu bramy brandenburskiej, gdzie odbywała się Parada Równości. Dzień później sprawca został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. W wyniku użycia środków przymusu podejrzany odniósł tak poważne obrażenia, że mimo podjętej przez lekarzy reanimacji zmarł na miejscu. Mówi Florian Nat z berlińskiej policji. Niemieckie władze uznały atak za islamistyczny zamach terrorystyczny.
1: To jest raport.
0: Policjanci z Otwocka wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych. W ręce mundurowych z Mazowsza wpadł 25-letni obywatel Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Na Łódź Summer Festival policja została obrzucona kamieniami i butelkami. Do zamieszek doszło w weekend, gdy bramki festiwalu zostały zamknięte i nie wpuszczono już kolejnych festiwalowiczów. Część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertów, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
0: Wejście na festiwal zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa, gdy na koncertach bawiło się już 200 tysięcy osób.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zespół AGH Solar Boat Team, najlepszy w Solar Boat Challenge 2026. Międzynarodowe zawody łodzi zasilanych wyłącznie energią słoneczną odbyły się w ten weekend na zalewie Bagry. To pierwsze tego typu zmagania organizowane w naszym kraju.
4: Barbara Hajduk, jestem organizatorem Kraków Solar Boat Challenge.
5: Łodzie solarne to w zasadzie taki znak firmowy Akademii Górniczo Ochotniczych.
4: Myślę, że dosyć dobrze. Już od paru lat stajemy na podium. W tamtym roku zajęliśmy drugie miejsce w Monaco Energy Boat Challenge.
5: Tutaj mamy zawodników rodzimych i z Węgier.
4: Tak, są dwa zespoły z Politechniki Gdańskiej i z AGH, natomiast z Węgier jest z WME Uczelni i z Panoni.
6: Olgierd Matecki z koła KSTO Korab. Się świetnie bawimy, bardzo fajnie. Ze względu na drużyny to główna rywalizacja jest z AGH, ale taka bardzo pozytywna. Pomagamy sobie też przy problemach i jest naprawdę super.
0: Zwyciężył zespół z Krakowa, drugie miejsce zajęli studenci z Politechniki Gdańskiej, a trzecie i czwarte przypadły gościom z Węgier.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
8: Pogoda.
9: Ja mam taki suwaczek w tej pogodzie i mogę sobie przestawiać godziny i jak przesunęłam tym suwaczkiem na 20 dziś, to wyobraźcie sobie, że ja nie widzę nigdzie w ogóle żadnego deszczu i chmur. I to fajne jest bardzo, więc jakby gdzieś wam popadało po drodze, to pamiętajcie, wieczorem będzie super.
10: Szkoda, że takim suwaczkiem nie można sobie na przykład poniedziałku już od razu na wtorek albo na środę
9: czekaj,
10: przesunąć,
9: poczekaj,
10: przestawić.
9: Czekaj, poczekaj, sprawdzę.
10: No dawaj.
9: Sprawdzę, patrz, patrz, patrz,
10: je,
9: jesteś w piątek już.
10: Udało się.
11: Ja też nie lubię poniedziałku, ale niech się pan nie martwi, jutro wszystko będzie w porządku.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: Jak radzicie sobie w długiej podróży?
9: Nie, no to jest naprawdę, słuchajcie, to jest temat rzeka. Co z dziećmi, jak się, gdzie, czego opić, jak żyć. Michał, co u ciebie?
0: W raportach najlepsze nosy psów wyłonione w zawodach w Lubuskiem.
9: Dobre.
10: O psich nosach będzie, ciekawe.

A my dzisiaj zastanawiamy się, jak przetrwać długą trasę w samochodzie, co robić, jak sobie z tym dać radę. I teraz tak trochę na poważnie, bo to jest naprawdę ważne. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, żeby jednak robić przerwy w tej podróży i żeby się tak nie zapierać, że Jezus, jeszcze trochę dam radę, oczy się kleją i w ogóle człowiek traci koncentrację. Jednak mimo wszystko trochę się przejść, na chwilę zatrzymać. Pamiętać o tym, żeby się nawadniać, jakby na to nie patrzeć, to jest bardzo ważna rzecz. I żeby mieć naprawdę swobodny, luźny taki ubiór w samochodzie. Nie chodzi mi o klapki, tylko właśnie wygodne buty, o to, żeby nic nie ograniczało naszych ruchów. Ale też taka bardzo ważna

0: Rzecz, pamiętajcie o tym, że jednak najważniejsze jest to, żeby dojechać z punktu A do punktu B, a nie to, że ktoś nas pogania, a nie to, że strasznie chcemy już rozpalić tego grilla i że już bardzo chcemy wejść do morza, a nie, jakby nie myślcie o tym. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest to, żebyście bezpiecznie dojechali na miejsce.
1: To absolutnie prawda, ale często mamy tak, że faktycznie, jeżeli jesteśmy już dość blisko albo wiemy, że ta podróż będzie wielogodzinna, to te przystanki wydaje nam się, że my tracimy co dwie godziny, nie wiem, 15 minut na postój. No po co mi to? Jak nie zrobię postoju, to będę na miejscu godzinę wcześniej na przykład, nie?
0: No, ale wiecie co, to się tak wydaje, ale to wbrew pozorom nagle się potem okazuje, że wcale tak strasznie dużo człowiek nie nadrabia, jak tak zasuwa cały czas ciurkiem i nagle się okazuje, że jest 10 minut wcześniej przed wszystkimi. Co za różnica, lepiej się zatrzymać.
1: Ale zobacz, z drugiej strony elektryczne pojazdy, czy one nie są zbawieniem w takiej sytuacji, bo choćbym nie chciał, to od czasu do czasu muszę zatrzymać się po to, żeby ustrojstwo naładować.
0: Może dla ciebie to jest zbawienie, dla mnie to jest jednak straszna nerwowa.
1: Drodzy państwo, Ewa wyszła na miasto i zapytała...
2: Jak przetrwać długą trasę w samochodzie?
3: Ja jako kierowca to piję wtedy dużo kawy i herbaty. Jako pasażer to też dużo piję, ale wtedy już browary.
2: A czego pan najczęściej słucha?
3: No muzyki rockowej. Najlepszym zespołem dla mnie jest AC/DC.
2: A jaka jest pana ulubiona piosenka?
3: No oczywiście Thunderstruck.
1: Nas ubawiło, drodzy państwo. Jako kierowca to kawę piję, a jako pasażer to browary.
0: Szlak by mnie trafił z takim pasażerem.
1: No ale to lepiej tak niż odwrotnie, prawda? Chłop miałby
0: no,
1: pić.
0: No raczej.
1: Także, drodzy państwo, Messenger jest kierok do waszej dyspozycji. Tutaj czekamy na wasze tipy na to, jak przetrwać długą podróż.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Czekaj, ja ich lubię wszystkich odczytać. Tak, uwaga, teraz ja. Przed państwem, Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary i Cool Kids.
1: Tak jest, do osobówki nie weźmiesz. Trzeba jakąś mieć większą furkę.
0: Taką wanika.

0: Ja tak w nawiązaniu do tego słuchacza, który mówił, że jako pasażer wali browary. No taki pasażer to jest złoto, bo on po tych browarach potem na kierowcy wymusza przerwy. Nie ma przebacz.
1: Reklama.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Reklama. SK Rock. Gramy dla was.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock. Kto to jest?
1: Słuchajcie, my jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się dobry rock. Mamy dla was karnet na rockowiznę. Tym razem w Poznaniu od 20 do 22 sierpnia lotnisko Ławica, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Illusion, Łydka Grubasa, Within Temptation. Proszę bardzo, Sex Pistols and Frank Carter. Będzie się działo po prostu od groma dobrych rzeczy.
2: No tak, tylko żeby wybrać się na rockowiznę w Poznaniu i wygrać podwójne zaproszenie już teraz w Esce Rock, trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to za postać, której poszukujemy w dzisiejszym porannym dochodzeniu. Drodzy Państwo, będziemy podpowiadać. Messenger Eski Rock do Państwa oczywiście dyspozycji. Czekamy tam na Wasze głosóweczki. Jeżeli wiecie, nagrywacie się, a później my tylko i wyłącznie oklaski, prawda, i nagrody wręczamy. Dwie pierwsze podpowiedzi.
1: Oklaski już zrobiłeś.
2: Mamy to załatwione.
1: Kurczę, dobre jest.
2: To teraz czekamy tylko na kogoś, kto wie. Drodzy Państwo, postać ta była na tak, bo mówiła tak aż czterokrotnie.
1: Nieźle. Postać to kawaler Orderu Orła Białego, ale też orderów chorwackich i węgierskich.
2: Wiecie kto to?
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: teraz na chwilę Państwa zaproszę do mojego garażu, dosłownie nie tylko mojego, głównie eskorokowego, a zaraz potem Michał Poklękowski raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są bardzo silne opady deszczu, lokalnie nawet grad. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydano dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo też dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Niemiecka prasa uznała sobotni zamach islamisty na uczestników Parady Równości w Berlinie, w którym zginęła jedna osoba, wiele zostało rannych, za atak na otwarte społeczeństwo. Komentatorzy ostrzegają jednocześnie, że tu nie ma prostych rozwiązań i wzywają do społecznej solidarności. Część prasy zarzuca środowiskom lewicowym bagatelizowanie zagrożenia ze strony radykalnych islamistów. Szczególnie szokujące słowa padły po zamachu ze strony jednej z popularnych lewicowych aktywistek, która podczas wiecu wyraziła żal, że tego zamachu nie dokonał biały mężczyzna, chrześcijanin.
7: To jest raport.
8: Ponad 95% pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, czyli WZWC, trwale pozbywa się wirusa, nawet jeśli mają marskość wątroby, liczne choroby współistniejące lub przeszli przeszczep tego narządu. Tak wynika z polskiego projektu EPITER 2. Największym problemem w tym wypadku nie jest leczenie, lecz wykrywanie zakażeń.
7: SK Rock Sport.
8: Lider samochodowych Mistrzostw Europy, Finn Timo Suninen, wygrał na Śląsku rajd Polski dzięki zwycięstwu. W czwartej rundzie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął mistrz Polski w sezonie 2025 Jakub Matulka, który stracił do Fina niespełna 10 sekund. Słoweniec Tadej Pogacar piąty raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Tym samym wyrównał rekord największych legend światowego kolarstwa. W tegorocznym wyścigu Słoweniec prowadził nieprzerwanie od szóstego etapu.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Poranne dochodzenie. W SC Rock. To jest.
1: Jak się okazuje, drodzy Państwo, już doszliście. A co w nagrodę?
2: Gratulacje. Absolutne gratulacje. Dość tak szybko, słuchajcie. Fantastyczna to jest sprawa dla tego, kto doszedł najszybciej. Mamy karnet na rokowiznę w Poznaniu. Od 20 do 22 sierpnia na lotnisku Ławica będzie po prostu mnóstwo wspaniałych rzeczy. Między innymi nasz ukochany nocny kochanek Royal Republic, Pull the Wire czy Illusion.
1: Tak jest. Dzisiaj szukaliśmy czas przeszłej postaci, która była na tak, bo tak mówiła aż czterokrotnie. I postać to kawaler Orderu Orła Białego, ale też orderów chorwackich i węgierskich. Na początku było tak.
3: Fiu, Robert Makłowicz.
4: Nie chcą, ale muszą to powiedzieć. Czy to Lech Wałęsa?
5: To nie chodzi przypadkiem o Józefa Piłsudskiego?
6: W dochodzeniu chodzi oczywiście o naszego tutaj sarkazm kochanego Jarosława.
7: Czy postać ta uwielbia również haratać w gałę? Jeżeli tak, to jest to Donald Tusk.
8: Czy chodzi może o Aleksandra Kwaśniewskiego?
1: Wszyscy Państwo byliście bardzo blisko.
2: Ja bardzo lubię powiedzenie haratać w gałę, to jest strasznie śmieszne.
1: To prawda, ale poprawna odpowiedź jest tylko jedna i to pierwsza osoba, która takowej odpowiedzi nam udzieliła.
9: Oczywiście chodzi o Andrzeja Wajdę.
1: I tutaj absolutnie należą się oklaski, drodzy Państwo. Tak, to był pan Andrzej Wajda. Nie, Aśka ma osobistą przygodę z panem Andrzejem Wajdą.
2: No smutno, taką bardzo tak naprawdę, bo ja rzeczywiście pojechałam kiedyś na festiwal filmowy do Rzymu tylko po to, żeby zrobić wywiad z panem Andrzejem Wajdą, który niestety na ten festiwal już nie dojechał.
1: Pan Andrzej Wajda miał 4 żony i dlatego 4-krotnie mówił tak, drodzy Państwo, o Andrzeju Wajdzie Marek Kondrat kiedyś opowiadał w ten sposób.
10: Opatrz, Pawełku, jak te koniki ślicznie wyglądają. Piękne jest. I wiesz co? Zaraz przyjdą aktorzy i wszystko nam zepsują.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.
11: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Hej, musisz się tak na nie gapić.
19: No oderwać wzroku nie mogę.
18: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
19: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
14: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Czasem jest tak, zwłaszcza jeśli chodzi o wakacyjne wyjazdy, że tak, dobra, słuchajcie, to ja jadę tu i tu, kto ze mną jedzie? I potem nagle pakują ci się do samochodu różni ludzie, każdy w świetnym nastroju, jeden krzyczy, jeden chce siku, jeden coś, ten właśnie jakiś, tu coś się dzieje, cały czas zwariować można i wtedy masz taką fabrykę małp.
1: O, to prawda, a propos dobrej muzyki do samochodu, ja też mam zestaw trzech takich płyt, które zawsze z nami jeżdżą, zresztą jeździ z nami dużo więcej płyt, ale składanka Perfektu, Queenu i składanka Michaela Jacksona, to są te trzy płyty, które u nas, wiesz, trzepiemy na okrągło.
0: Tak, ale w ogóle to jest tak, jeszcze jak się jeździ z dziećmi, to są naprawdę niezłe hece. Jak moje dziecko przestało już, że tak powiem, w samochodzie wyć, jak skończyło rok, to zaczęła być bardzo dobrym podróżnikiem i myśmy bardzo dużo słuchały muzyki w samochodzie i ona zawsze wspomina z kolei, że dla niej dzieciństwo to jest AC/DC.
1: No zobacz, to super, bo moje dzieciaki pewnie zapytane po latach powiedzą, że to jest formacja, która nazywa się Papa Dance, bo też nam się zdarza. Królowa fal.
0: Kurczę, to jest numer.
1: No tak to jest, jak się jeździ z dziećmi, a u państwa?
2: Dzień dobry, kochani. W temacie długich podróży, co można w tym czasie robić, no to my z mężem słuchamy podcastów, a później sobie rozmawiamy na ten ciekawy temat. To jeden z rodzajów. No co, muzyka. A co do podróżowania z dzieciami, nie wiem, jak mój małżonek to robił. Nasza córka jest obecnie już dorosła dziewczyna, ale potrafił ją, zainteresować najprostszą zabawą. Jak byliśmy w Szwajcarii, to kazał jej liczyć brązowe krowy. Całe brązowe, nie łaciate, bo tam nie ma łaciatych. Jak jechaliśmy gdzieś autostradą, to kazał jej liczyć czerwone samochody. Nie wiem, jak on to robił, że ona to chciała robić. W każdym razie zawsze wymyślał jej jakąś, jak ja to mówiłam, jakąś głupią zabawę, a ta się dawała i po prostu realizowała jego chytry plan i dziecko było cały czas zajęte.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To jeszcze trochę kuchni. Asia pyta, ile mamy czasu? Sporo, możemy się rozwijać.
2: Słuchajcie,
1: w tańcu.
2: Nie, bo ja chciałam tylko takie swoje własne przemyślenie na temat szkoda gadać, że jak człowieka nie ma przez chwilę, bo przecież raptem nie było mnie przez czwartek
1: tęskniłaś.
2: I piątek.
1: Potem
2: nagle wracam w niedzielę prosto z Edynburga, w ogóle człowiek jeszcze taki matka, córka, bonding, time. Siadam do tego i w ogóle ciekawostki, super, człowiek wyszukuje różnych rzeczy, a potem nagle musi przejrzeć te wszystkie historie, myślę, dlaczego ja to robię?
1: Dokładnie.
2: Co ja zrobiłam w życiu nie tak, że ja muszę czytać te wszystkie nagłówki?
1: Drodzy Państwo, my to robimy po to, żebyście wy tego robić nie
2: właśnie
1: musieli.
2: No to proszę.
1: Proszę bardzo.
2: Tak, to ja dobra.
1: Michał
2: teraz.
1: Wiśniewski.
2: A to ja, Michał Wiśniewski, właśnie. Na przykład, to wysep tego jest. Michał Wiśniewski żałuje tego, jak na wizji traktował mandarynę. Wstyd mi powiedział. No a co ma teraz powiedzieć? No co ma powiedzieć? Teraz to mu głupio, tak?
1: No dokładnie. Drodzy Państwo, to jeszcze ja, milioner Oskar Wojciechowski powiedział, co wiedział. Ludzie to lenie śmierdzące, a młodzi idą na studia tylko po to, żeby przedłużyć dzieciństwo. A nie jest tak?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Melina S-Rock.
4: Co miałem zrobić o 6 rano? Jako oficer rozrywkowy.
5: Gimnastykę?
4: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki.
5: Radiowęzle ogłosić coś?
4: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
5: Naprawdę?
4: Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
3: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: Reklama. Eska Rock. Nowości, które dobrze

0: Warszawa.
1: IMGW wydało ostrzeżenia dla 10 województw. Zagrzmi mocno popada zwłaszcza nad centralną i nad wschodnią Polską. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach zamiast się zatrzymać na polecenie policjantów ruszyło do ucieczki. To w Krotoszynie.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Burze nad Polską, większość kraju z alertami. IMGW wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Zagrzmi i mocno popada, zwłaszcza nad centralną i wschodnią Polską. Najgorzej ma być na południu Podkarpacia, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia. O tym Mateusz Gołębiewski.
3: Intensywnego deszczu można się spodziewać w całym kraju, ale zwłaszcza na wschodzie pojawią się najbardziej intensywne burze. Chodzi m.in. o powiaty krośnieński, leski, przemyski i Bieszczady. Tam podczas burz może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Poza tym alerty pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Podlasie, Warmię i Mazury, Świętokrzyskie, Małopolskie i Lubelszczyznę. Na Pomorzu alarmy wygasną najszybciej, bo jeszcze przed południem, ale nad morzem najchłodniej, od 16 do 18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach około 20.
1: Upał ma się pojawić w kraju od czwartku. Niektóre prognozy wskazują znów niemal na 40 stopni Celsjusza.
2: To jest raport.
1: W jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zonda Krypto z prokuratorem Markiem Wełną. Śledczy namawiają Przemysława Krala na współpracę, pisze o tym poniedziałkowa Rzeczpospolita. Gazeta przypomina jednocześnie, że na tę chwilę Kral nie jest o nic podejrzany, nie jest też ścigany listem gończym. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach zamiast się zatrzymać do kontroli ruszyło do ucieczki.
4: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
1: Mówi nam Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności tej sprawy wyjaśnia policja.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W Lubsku w Lubuskiem odbyły się zawody nose-workowy zawrót głowy, podczas których czworonogi razem z przewodnikami rywalizowały w wyszukiwaniu ukrytych próbek zapachowych.
5: No generalnie trenujemy z Bourbonem już dosyć długo nose-worki. Takie wydarzenia to jest szansa do budowania pewności siebie psiaka, do wzmocnienia naszej relacji, też do lepszego poznania.
6: Dłuższy czas ćwiczymy, mamy już kilka występów w polskiej lidze nose-work.
7: Czy jest jakaś konkurencja, której się Państwo obawiają najbardziej?
6: Z pokerem? Nie, poker zdolny jest.
7: A jakiś sposób na sukces?
8: To jest trudne, bo tak naprawdę nose-work wymaga dużej obserwacji psa i przede wszystkim wydaje mi się, że patrzeć na to, jak pies się zachowuje i iść za psem. I dobre smaczki, tak.
1: Uczestnicy musieli sprawdzić się w m.in. odnalezieniu próbek zapachowych w pomieszczeniu, w terenie czy w pojeździe. Nasza reporterka Klaudia Mazurek miała nosa, żeby pójść z mikrofonem na te oryginalne zawody.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: Pogoda. Absolutnie świetne te psie nosy, ale wiecie, co jest najważniejsze? Żeby psi nos był mokry.
11: No, otóż to, państwo mówili parę chwil temu na antenie Ski Rock, że trenują z bourbonem, z pokerem. Ja to trenuję jeszcze z suczką whisky, na przykład w piątek czasami, i innymi tego typu pieskami.
10: Ja nie wiem, co mam zrobić z taką informacją.
11: Powiedz, jak tam w pogodzie.
10: Nie wiem.
11: Upały wrócą.
10: Teraz to ja nie wiem.
11: No to dziękujemy.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
12: 6 na 9. Siekarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
10: Ja nie wiem, Michał, ty masz na niego jakiś wpływ? Na kondzie? Masz? Co? Nie?
1: Kiedyś może tak. Teraz
10: już nie. Nie wymknął się spod kontroli.
1: Z łańcucha, nomen omen.
11: Czy to nie jest oryginalne imię dla psa? Bourbon do nogi!

0: Cześć Kąciu, ty tego swojego bourbona musisz z moją ginger poznać. Na pewno się dogadają. Pozdrawiam również Asię, hej.
1: To alkohol! Największa trucizna!
2: Bourbon z ginger nigdy.
3: Nie, błagam cię, świetnie by się dogadali.
2: Dogadali.
3: Bez problemu.
2: Drodzy państwo zaczepiacie czasami mnie, czasami, drodzy państwo, zaczepiacie Joannę.
4: Ach, no i szanowna pani doktor Joanno, no chyba niedługo czeka nas podróż. Ja już wyjeżdżam w środę niestety rano, mieliśmy we wtorek, a w środę rano. I co? Widzimy się.
3: Tak, widzimy się. Do zobaczenia. Widzimy się na Poland Rock Festival. Ja wyruszam w czwartek, więc czeka mnie długa podróż, bo jednak z Warszawy do Czaplinka to jest kawał drogi, a ja jeszcze jadę z przyjaciółką przez Koszalin, ale jedziemy z psem. I chciałam powiedzieć, że podróż z psem też jest bardzo wymagająca i też trzeba na czworonogi bardzo uważać w samochodzie. Czworonogi też muszą być przypięte. Jest bardzo dużo dobrych szelek, pasów. Pies musi być wpięty, czy też kot. Absolutnie bez dwóch zdań. No i też trzeba robić postój na wodę, na siku. No...
2: Daj spokój. Ty
3: tak,
2: na siku,
3: no.
2: Pies na siku. Ci, którzy z wami jadą na siku. Ile razy na to siku trzeba stawać?
3: Do tego Koszalina 100 lat. Tu,
2: niewiarygodne. No. Drodzy państwo, w jaki sposób umilić sobie długą podróż? Jak można ją przetrwać? O to dzisiaj pytamy. Żywo zainteresowany jestem dźwiękiem, który nazywa się Podróż z muzyką dla dorosłych.
5: My ostatnio się przerzuciliśmy na muzykę dla dorosłych. Mój syn 5-letni mówi, żeby mu włączyć czaszki, czyli Offspring, a moja córka ostatnio bardzo jest zasłuchana w System of a Down. Prawda, Inka?
3: A, widzisz? To się nazywa to wychowanie ładne. Porządne dzieci.
2: Też muzykę dla dorosłych wyobrażałem sobie, że będą jakieś świstewka, ale na szczęście nie.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Ty masz jednak kosmate myśli. Dobrze, że SC Rock dobrze rokuje. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.
2: Dokładnie, a ponieważ pan mówił, zdaje się, o formacji Offspring, no to przypomnijmy, Morrison z Billy'ego Idola, Holland z Offspring. Tak brzmią razem.

0: Cześć, ja się mogę wypowiedzieć jako kierowca zawodowy. Uwielbiam długie trasy. I jak to leciało? Kocham ten stan, cudowne sam na sam.
1: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Scorpions. Znakomity numer za nami, naprawdę kultowy kawałek ich na naszej antenie, ale my, drodzy Państwo, zabieramy Was do kultowego wyścigu, który kiedyś naprawdę śledziłem pasjami, a później chyba mi wyłączyli w telewizji, a dzisiaj to już w ogóle.
1: Nie, ale słuchajcie, to jest naprawdę fascynujące. Mowa oczywiście o Grand Prix Formuły 1. Teraz właśnie odbyło się wczoraj Grand Prix na Hungaroringu na Węgrzech. O, ale był dramatyczny wyścig. Lando wygrał, ale Oscar Piastri był prawie, że tuż za nim cały czas w czubie i zjechał do pit stopu i Carlos Sainz go zablokował w tym pit stopie i on po prostu nie mógł go wyprzedzić, no po prostu absolutny dramat, domał się, bolał się, chłopaki potem nie pobiły tam w tym pitstopie.
0: Nie tylko w pitstopie, nie tylko podczas wyścigu dużo się działo, ale zdaje się, że też dużo się działo w padoku, prawda?
1: Zawsze się dzieje w padoku, ale słuchajcie, ciekawostka. Czeski prezydent pojawił się też ze sprzętem fotograficznym, z kilkoma aparatami w kamizelce akredytowanego fotografa i on rzeczywiście okazuje się z tymże aparatem jeździ, bo jest absolutnym fanem motoryzacji, więc był na Grand Prix na Węgrzech, ale też widziany był podczas wyścigu 24-godzinnego Le Mans, na MotoGP, Superbike w Brnie, na Dakarze był widziany i w zawodach serii NASCAR. W związku z tym pan prezydent po prostu, kurczę, sobie realizuje swoją wielką pasję, no tak, i robi zdjęcia.
0: A rzekłbym nic z tym dziwnego, bo prezydenci podobno tak mają. Jeden przebierze się za fotoreportera, inny przebierze się za batyra.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Książkę napiszę.

0: To Ross Smith za nami już na Antoniewski Rok. Drodzy Państwo, wieczorkiem włączcie sobie playlistę osobistą, a póki co włączcie sobie raport Westerok, ten za mniej więcej pół minuty.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Zapraszam. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś kupił mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie, choć obecnie odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Sam polityk nie widzi konfliktu interesów, podał dziś portal Money.pl. Cisza i święty spokój są dla Polek i Polaków największym luksusem podczas wakacji. Tak wynika z najnowszego barometru Providenta. Taką odpowiedź wskazało niemal 33% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury oraz prywatność i brak tłumów.
3: To jest raport.
4: Rozrasta się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu nazw planetoid dołączyło 5 honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii oraz geologii. Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską.
3: SK Rock Sport.
4: Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice.
5: Mamy rywalizację w zespole. Zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
4: Mówi trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. Pierwszy gwizdek o 19:00. Siatkarki Turcji wygrały Ligę Narodów. W finale pokonały Brazylię 3-1. Taki sam wynik padł w meczu o trzecie miejsce. Brązowy medal wywalczyły Włoszki po zwycięstwie nad Chinami.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: Dzisiaj się zastanawiamy nad tym, jak przetrwać naprawdę długą podróż i ja już chyba jednak dochodzę do tego, że najważniejszą sprawą to jest posiadać w pojeździe, którym się przemieszczamy, absolutnie perfekcyjnego współpasażera. Mhm. Taki, który cię rozumie, który wchodzi z tobą w rytm, który słucha podobnej muzyki, który jest w stanie do ciebie zagadać wtedy, kiedy ma zagadać, ale jednocześnie nie gada wtedy, kiedy ma nie gadać. I to się zdarza.
1: No zdarza się, ale to wtedy musiałbym z sąsiadem, a nie z rodziną jechać.
2: Wszyscy teraz mają adaptacyjne tempomaty, inne gadżety, AI, XXI wiek. A ja tam mam Kasię. Kasia jest krajowej produkcji Adama i Haliny z lat 80. Jest najlepszym systemem, jaki znam. Czy siedzi na fotelu pasażera, czy jest plecakiem, potrafi sprawić, że każda podróż jest bardzo przyjemna, aktywna, na pewno nie da się przy niej uspać.
0: Świetne, prawda?
1: To jest
0: naprawdę absolutnie najlepszy wspomagacz podróży.
1: No to prawda, ja mam Agę, co prawda, ale podobnej produkcji, bo Edwarda i Haliny.
3: Poranne 6:00 w SC Rock.
4: Reklama.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
14: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: dwie kawy, dwie herbaty, dwie wody, czekolady, pianki, żelki, chrupki i wszystko, co oferuje catering niezdrowego żywienia. I nieważne, że 10 minut temu dopiero był start, dwa młode koguty już zdążyły dać sobie po dziobach na tylnej kanapie, no i wtedy rusza catering. A po takiej skończonej podróży to niestety, ale samochód nie wygląda jak sektor kibiców japońskich po zakończonym meczu, to wygląda raczej jak tylnia kanapa autobusu po szkolnej wycieczce. Pozdrawiam.
1: To są naprawdę niezłe hece. Swoją drogą, rzeczywiście czasami tych śmieci po prostu i tego jedzenia wala się tyle w aucie, że o mój Boże, ja jednak błagam was, uważajcie po pierwsze na butelki luzem, słuchajcie, bo to po prostu działa jak petarda przy hamowaniu, więc żeby się nic nie walało w tym samochodzie. I jak jednak jecie w czasie jazdy, to róbcie to tak, żeby nie wtrędalać hamburgera jedną ręką, a łokciem jednej ręki, żeby prowadzić, bo to nie jest bezpieczne.
2: To prawda, jeden bohater polskiego filmu prosił kiedyś, czy mógłbyś nie jeździł w samochodzie i tak dalej, nie jedźcie w samochodzie, bo jak powiedziała Aśka, to może bywać niebezpieczne. Ja już nawet nie mówię o tym chwytaniu za telefony, prawda? Dzisiaj dzisiaj nie trzymamy ich przy uchu, tylko wiesz, żeby co? Wszystko było w porządku, ja bardzo, trzymamy przed sobą.
1: Ja bardzo przepraszam, ale z drugiej strony właśnie wczoraj nawet wrzuciłam taką relację na Instagrama, że zabraniają nam korzystać z telefonów i bardzo dobrze, ale jednocześnie każą nam wklikiwać wszystko w wielkich tabletach w samochodzie, żeby sobie na przykład zmienić temperaturę. Dzięki.
2: A to jest, kochani, temat na absolutnie wielką i kolejną dyskusję kiedyś w przyszłości w poranku 6 na 9.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

Cześć, tu Tomek. My zawsze jadąc z Krakowa nad morze z dziećmi albo w jakieś inne rejony, ale też bardzo odległe, jechaliśmy w nocy i zazwyczaj dojeżdżaliśmy o świcie na miejsce. Dzieci wtedy się budziły i z zadowoleniem stwierdzały: Boże, jak blisko, jak szybko żeśmy dojechali. No ale że spały prawie 12 godzin, to o tym nawet nie wiedziały. Także jest to jakiś sposób na przetrwanie długiej podróży.

0: Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, ale a propos tego, o czym mówił nasz słuchacz parę chwil temu, wieczorami pakujemy dzieciaki do samochodu, jedziemy w drogę i wtedy dzieciaki nie wiedzą, że droga trwała 12 godzin.
1: No, coś w tym jest. Tak, to prawda. W nocy bardzo fajnie się z dzieciakami jednak podróżuje, ale bym sobie już popodróżowała, ale to dopiero w czwartek.
0: A gdzie w czwartek będziesz odbywała podróż?
1: Ja w czwartek będę odbywać podróż w stronę Poland Rock Festival i będzie to fajne.
0: A młodzież to się ale bawi. Pięknie dziękujemy Państwu za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 6.
2: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Niskie ceny są codziennie w

0: I nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: Jacek Kurski za swoje słowa według ustaleń dziennikarzy ma dostać zakaz medialnych aktywności od Jarosława Kaczyńskiego. O co chodzi w tej aferze? Zapytamy za chwilę naszego reportera. Na trasie zderzyły się dwa samochody osobowe i dostawcza KTO na krajówce w Kliszowie w Świętokrzyskiem.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Nie ustaje mocna wymiana ciosów na prawicy. Jacek Kurski uderza w Mateusza Morawieckiego. Współpracownicy byłego premiera odpowiadają kontratakiem. Wszystko po piątkowym rozłamie w partii. Finałem mają być zakazy medialnych aktywności ze strony szefa PiSu. Mateusz Gąbiewski ze szczegółami.
2: Mocny atak nastąpił z nieoczywistego kierunku, bo od dawna niewidzianego polityka PiS Jacka Kurskiego w telewizji Republika. Ten zaatakował Mateusza Morawieckiego.
3: Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej.
2: Na te słowa szybko zareagowali politycy z otoczenia byłego premiera, m.in. Łukasz Schreiber, który napisał, że część nadgorliwych intrygantów rzuciła się z kłamliwą opowieścią do mediów. Do sprawy żartobliwie odniósł się sam Mateusz Morawiecki, pisząc, że profilaktycznie wyjaśnia, iż nie ma też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska-Austria przez Howarda Webba. To przypomnienie najbardziej znienawidzonego przez polskich kibiców sędziego piłkarskiego sprzed lat.
0: A Jacek Kurski za swoje słowa, według ustaleń dziennikarzy, ma dostać zakaz medialnych aktywności od Jarosława Kaczyńskiego.
1: To jest raport.
0: 5 osób w ciężkim stanie przebywa w szpitalu, w tym 3-letnie dziecko. To bilans dramatycznego wypadku na drodze krajowej nr 78 w Kliszowie w Świętokrzyskim. Na trasie zderzyły się 2 samochody osobowe oraz dostawczak. W najbardziej uszkodzonym aucie podróżowało dziecko, które w ciężkim stanie zabrał śmigłowiec ratunkowy. Jak przekazał nam Marcin Żarek, rzecznik strażaków w Pińczowie, pojazdami łącznie podróżowało 9 osób.
4: Jedna osoba była uwięziona w pojeździe, pozostałe wyszły z samochodów przed przybyciem służb.
0: Okoliczności i dokładne przyczyny wypadku ustala teraz policja.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tłumy turystów w miniony weekend odwiedziły Beskid Sądecki. Na niektórych szlakach było dość tłoczno, głównie w popularnych miejscach. Sporo osób wybrało się na szczyt Jaworzyny Krynickiej, gdzie można wejść na piechotę albo wjechać kolejką.
5: Zadowoleni jesteśmy, zwiedzamy, wyjechaliśmy sobie tutaj gondolą.
6: Przyjechaliśmy na szlak, pochodzić troszkę po górach. Jest bardzo fajnie, super tutaj jest, naprawdę.
7: Na wakacje przyjechaliśmy, no i tak zostaliśmy z polecenia tutaj, żeby przyjechać, pooglądać, no jest super, super.
8: Jesteśmy z Gdańska, także kawałek drogi przyjechaliśmy. Bardzo fajnie jest. Pogoda nam dopisała, więc super jest.
0: A dziś w górach Beskidu Sądeckiego może mocno padać deszcz. Są też ostrzeżenia przed burzami.
9: Pogoda.
0: Do Polski zmierza chwilowe ochłodzenie, chmury, intensywne opady deszczu oraz burze. Szczególnie niebezpiecznie będzie na wschodzie, południu i w centrum kraju, gdzie prognozowane są gwałtowne burze z opadami gradu i lokalnymi ulewami, przed czym ostrzega zresztą IMGW. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Fade Amory, Ashes to Ashes. Pamiętają Państwo, kilka dni temu mówiłem o tym, że coś się zaczyna dziać, jeżeli chodzi o ten zespół, że na ich profilach w social mediach pojawiły się dziwne ilustracje z datą 2027. No to już wiemy, co się będzie dziać. Na przełomie stycznia i lutego wracają do grania, no i pojawią się w Australii i Nowej Zelandii na kilku koncertach, na których grać będą razem z tymi, którzy niedawno byli w Warszawie z grupą System of a Down. Skoro ogłosili pierwsze koncerty, przypomnę, przełom stycznia i lutego w Australii i Nowej Zelandii, no to pewnie będzie ich też więcej w innych częściach naszego pięknego globu. Może też i u nas, na co mocno liczę. Kwadransik po dziewiątej, pan Jaro mówi dzień dobry. Zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan kultowy Kupczyk, Grzegorz Kupczyk, mój ziom z Poznania, teraz w nowej solowej piosence. No to zupełnie jest inny Grzegorz, nie ten pamiętany z Seti czy z zespołu Turbo. Party Doll.

0: Poison i chyba Stęk West Rock. Państwo pozwolą, że wybierzemy się teraz do kina.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tylko wyobraźmy sobie, że jest 27 dzień lipca roku 1984. I nie jest to polskie kino, bo ten film w tym roku nie miał szans trafić do Polski, tylko amerykańskie. To właśnie tego dnia, 42 lata temu, miała miejsce premiera filmu Purple Rain z Princem w roli głównej. Pamiętają Państwo historię, w której Prince gra początkującego muzyka, który ściera się ze swoim zespołem. Taka paralela, jak to się ładnie mówi, historii jego życia. Film nie do końca ściśle autobiograficzny, też Prince go nie napisał ani nie wyreżyserował. A jednak coś dla tego filmu też oprócz grania w nim głównej roli zrobił.

0: Facebook mi przypomniał, że dzisiaj mam swoją rocznicę, gdy pierwszy raz oglądałem film Skazany na bluesa. Nie było to w 2005 roku, kiedy film się ukazywał. Dość długo czekałem, żeby się zmierzyć z filmem o Ryśku. To był rok 2014, czyli po 9 latach od premiery. No cóż, mówią, że lepiej późno niż wcale, prawda? Prawda? Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgadzają. Jam za nami, a przed nami spotkanie z AC/DC.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: W swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: No i co się tak młody zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale
8: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Reklama.
12: Eska Rock. Radar.
13: Łukasz Szaciłowski. Zapraszam. Kilka miesięcy temu w jednym z wywiadów Ian Gillan z Deep Purple przyznał się do tego, że powoli traci wzrok. Fani natychmiast zinterpretowali tę informację jako informację o tym, że Deep Purple niedługo przejdzie na emeryturę. Artysta zatem postanowił odnieść się do wszystkich tych przypuszczeń i postawił sprawę jasno. Co powiedział? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
12: Eskarok Radar.
14: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
15: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Hard as Rock zespołu AC/DC. A my znów przenosimy się w czasie do roku 76. Dokładnie 50 lat temu Bruce Springsteen, młody, bardzo obiecujący, ale już znany artysta, pozwał swojego menedżera, Mike'a Appella. A powodem pozwu miało być oszustwa, nadużycie zaufania i złamanie przez menedżera warunków umowy. Spór sądowy na ponad rok wstrzymał karierę studyjną artysty, uniemożliwiając mu nagrywanie nowych utworów. Finałem była ugoda, którą zawarto już w maju kolejnego 1977 roku. Na jej mocy Springsteen wykupił prawa i uniezależnił się od Appella. I proszę sobie wyobrazić, że część fanów do dziś dyskutuje na temat tego człowieka, tego menedżera, z jednej strony uważając jego chciwość za hamulec dla muzyka, a inni dostrzegają za to, jaki miał wkład w sukces i opiekuńczość, którą roztoczył nad Bruce'em.

0: Can't Stop Believing, zespół Journey, SC Rock. I to teraz za moment 10, więc raport. Sprawdźmy, co dzieje się na świecie. Warto wiedzieć, warto trzymać rękę na pulsie. A potem wrócimy oczywiście z muzyką i pojawią się panowie z YouTube z jedną z piosenek, która powstawała przy okazji nagrywania albumu z Europa, ale koniec końców na ten album nie trafiła. Za to potem była jedną z części ważnych, części muzyczną, dokładnie częścią pewnego filmu, jednej z przygód Batmana. Zaraz po 10:00, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Reklama.
12: Polska jest gotowa wysłać strażaków. Mieliby pomóc w gaszeniu pożarów w Hiszpanii i Francji. Strażacy ustalili przyczynę podtrucia 5 pracowników lokalu gastronomicznego w Zamościu.
13: SK Rock. Raport.
12: 10:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Potężne pożary na południu Europy. Od tego zaczynamy. Francja i Hiszpania walczą z żywiołem. Polska jest gotowa wysłać na pomoc strażaków. We Francji pożary w 2 departamentach strawiły już ponad 22 tysiące hektarów lasów, a ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Francuski premier zapowiedział wysłanie dodatkowych 500 żołnierzy do wsparcia strażaków. Tymczasem w Hiszpanii z powodu pożarów ewakuowano lub objęto nakazem pozostanie w domach około 175 tysięcy osób. Ze szczegółami Mateusz Bębiewski.
14: W Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest w centrum kraju, między innymi w rejonie Madrytu oraz w Kastylii-La Mancha, gdzie spłonęło już ponad 80 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. We Francji tylko wczoraj rannych zostało 9 strażaków, a od początku pożarów łącznie ucierpiało 84 mundurowych. Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja zaczyna się stabilizować, ale nadal ogień pochłonął 3600 hektarów wczoraj i taki sam obszar dziś. Mówi Gilles Clavrel, prefekt dystryktu Lądy. A jeszcze dziś pożarami na specjalnym posiedzeniu ma się zająć francuski rząd. Polska Państwowa Straż Pożarna poinformowała z kolei, że gotowi do wyjazdu są strażacy z polskich jednostek w ramach Europejskiego Mechanizmu Pomocy.
13: To jest raport.
12: Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś kupił mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie, choć obecnie odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Sam polityk nie widzi w tym żadnego konfliktu interesów, podał dziś portal money.pl. My do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Zawiniły najpewniej gazy z kanalizacji sanitarnej. Strażacy ustalili przyczynę podtrucia 5 pracowników lokalu gastronomicznego w Zamościu. Służby interweniowały tam wczoraj po południu.
15: Najprawdopodobniej pracownicy przebywający w pomieszczeniu kuchennym w kondygnacji podziemnej zostali podtruci gazami z kanalizacji. W tym dniu przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej dokonywało czyszczenia kanalizacji na pobliskiej ulicy.
12: Mówi Marcin Żulewski z Zamojskiej Straży Pożarnej. Ratownicy medyczni udzielili pomocy poszkodowanym, po czym przewieziono ich do szpitala. Strażacy przeszukali lokal i zbadali stężenie gazów toksycznych we wnętrzu budynku. W momencie pomiarów żadne normy nie były przekroczone.
1: SK Rock Biznes.
12: Polscy przewoźnicy mają zlecenia, ale nie mają ludzi do pracy za kółkiem. Średni wiek zawodowego kierowcy w naszym kraju wynosi 45 lat, a poniżej 25 lat ma zaledwie 3% przedstawicieli tej profesji. Branża apeluje o uproszczenie procedury importowania kierowców spoza Europy, na przykład z Azji czy Afryki. Pisze dziś o tym Puls Biznesu. Jeśli Europejski Bank Inwestycyjny wyrazi zgodę, to od 2027 roku zacznie obowiązywać lista zaufanych wykonawców w czystym powietrzu, poinformował wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Dodał, że w ramach reformy programu zrezygnowano z trójstronnych umów mających objąć też wykonawców. Cisza i święty spokój są dla Polek i Polaków największym luksusem podczas wakacji, za które płacą ciężkie pieniądze. Tak wynika z najnowszego barometru Providenta. Taką odpowiedź wskazało niemal 33% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury, prywatność i brak tłumów. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,77 zł. Euro kosztuje 4,31 zł. Frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł. I funt brytyjski na 5 zł.
1: Pogoda.
12: Do Polski zmierza ochłodzenie, chmury, intensywne opady deszczu oraz burze. Szczególnie niebezpiecznie będzie na wschodzie, południu i w centrum kraju, gdzie prognozowane są gwałtowne burze z opadami gradu i lokalnymi ulewami, przed czym ostrzega IMGW. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 25 maksymalnie na Podkarpaciu.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: z Red Hot, czyli Peppers w SC Rock. No dobrze, 13 już minut po godzinie 10. Wróciła do gry nasza najpiękniejsza piłkarska liga świata, czyli Ekstraklasa. Są Państwo zadowoleni z pierwszych wyników? No, w różnych miastach może być różnie, prawda? I tak będzie przez najbliższych kilka miesięcy. Życzę powodzenia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na przykład w domu pani Kasi Nosowskiej raczej po tym weekendzie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, chyba zadowolenie jest. Sos chaosu.

0: Doskonale pamiętam moment premiery tej piosenki i teledysk, który pojawił się w MTV, zanim jeszcze doszło do eksplozji czegoś, co nazwano grunge'em, co się do dzisiaj nazywa grunge'em. Więc człowiek mógł jeszcze nacieszyć się dźwiękami przedgitarowymi, jeszcze w czasach, gdy na przełomie byliśmy lat 80. i 90. Black Velvet i Alana Miles. A teraz będziemy też w tej dekadzie lat 80.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mam wielkie szczęście, że jak idę na jakiś koncert, nic się na nim przeważnie złego nie dzieje. A jeżeli się coś złego dzieje, to są to tak zwane drobiazgi. Ale przed laty dochodziło do wydarzeń na koncertach bardzo dziwnych. Na przykład dokładnie 40 lat temu podczas występu kapeli w The Forum w Eaglewood w Kalifornii doszło do próby samobójczej. Mężczyzna bez koszuli w kowbojskim kapeluszu miał na środku płyty pod sceną wielokrotnie dźgnąć się nożem myśliwskim w klatkę piersiową i brzuch. Na szczęście w odpowiednim momencie pojawiła się ekipa ochroniarzy, potem policja, która wyrwała broń z ręki niespełna 40-letniego Jonathana M. Udzielono mu pierwszej pomocy, potem przekazano ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala. Został potem wypisany z tego szpitala, bo przeżył całe to wydarzenie. A potem opowiadał policji, że chciał zaimponować dziewczynie o imieniu Andrea. Zaimponować, ładnie powiedział. W jego ciężarówce zaparkowanej przed salą znaleziono list pożegnalny. Na szczęście, podkreślam, udało się go uratować. Ciekawe, czy żyje teraz i ma się dobrze. I może wspomina to wydarzenie sprzed 40 lat, mówiąc, ale byłem durny. No i ciekawe, co z tą Andreą. Close to me, The Cure.

0: Byłem na Cykladach kiedyś, ale w lutym, kiedy temperatura tam była taka znośna, wiosenna, 18-19 stopni i powiem szczerze, to jest idealna pogoda i idealna pora, by odwiedzać te wyspy, które wtedy są dość pustymi. Teraz podejrzewam, jest tam ludzi jak mrówków, jak to się czasem mówiło. Zespół Manam, Cykady na Cykladach. Czasem pytają mnie Państwo o moją ulubioną albo o ulubione piosenki życia. Taką Państwu zagram jeszcze przed godziną 11. I to będzie piosenka, która pojawi się zaraz po tej, która będzie pierwszą. You Really Got Me, za moment Ray Davies w towarzystwie Metallica, a potem ta jedna z moich ulubionych ever.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: I'm John.
9: I'm Sean.
10: And I'm Dale from the band Seether.
11: I'm Chris.
12: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
13: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Metallica w towarzystwie Roya Davisa. W końcu to jego piosenka You Really Got Me. A teraz będzie o człowieku, o którym pięknie pisali potem członkowie Bad Seeds. Anarchistyczna nić, która biega przez wszystkie występy zespołu na żywo. Kochany przez wszystkich, zarówno członków zespołu, jak i fanów. Wybuchowy, zabawny, przerażający, sentymentalny, dobroduszny, łagodny, opryskliwy, szczery i prawdziwy. To był człowiek, który naprawdę był wielki. Conway Savage. Zwykle 27 lipca przez lata mówiłem o tym, że ma urodziny. No dziś też byśmy tak powiedzieli, gdyby nie to, że odszedł 8 lat temu. Członek Nick Cave and the Bad Seeds przychodził na świat 27 lipca roku 1960, a więc gdyby żył, miałby dziś 66 urodziny. Jubilee Streets.

0: piosence zespołu T-Laf. 11. Pan Michał Poklękowski za moment w raporcie. Sprawdzimy, co dzieje się na świecie, a później zagramy jedną z piosenek z lat 90., którą kochałem najbardziej, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą dekadę i czasy spędzone przeze mnie w liceum. Lithium, Nirvana.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad. Czy mieszkania w TBS-ach będą łatwiej dostępne? Tym tematem w najbliższym czasie zajmie się rząd. Utrudnienia na A1 koło Włocławka to z powodu wypadku.
6: SK Rok. Raport.
5: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Są alerty drugiego stopnia ponad pół Polski z ostrzeżeniami. Niebezpiecznie pogodowo godziny przed nami. Alerty IMGW przed burzami dotyczą już 10 regionów. To pas od warmińsko-mazurskiego przez dzielnicę centralną aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tam już przechodzą intensywne nawałnice. W powiatach m.in. Sanockim, Krośnieńskim, Leskim i w Bieszczadach mamy alerty drugiego stopnia. Poprawia się za to sytuacja w północno-zachodniej Polsce, gdzie w ostatnich godzinach strażacy mieli co robić. To po opadach deszczu i silnym wietrze. Interwencji było kilkanaście, nikomu nic się nie stało.
7: Wszystkie te zgłoszenia dotyczyły usuwania złamanych konarów i gałęzi drzew, które stwarzały niebezpieczeństwo na drogach lub ścieżkach rowerowych.
5: Mieszkania. Mówił nam Mariusz Szachty z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. W północnej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanów wód.
4: To jest raport.
5: Mieszkania w ramach taniego budownictwa społecznego mogą być bardziej dostępne. To za sprawą nowych kredytów dla przyszłych najemców. Tematem w najbliższym czasie ma zająć się rząd. Mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
8: Do prac legislacyjnych rządu trafi projekt, który zakłada kredyt z dopłatą państwa do odsetek dla osób, które chcą pokryć partycypację właśnie z kredytu. My wprowadzamy taki quasi-hipoteczny kredyt z oprocentowaniem po dopłacie państwa na poziomie 2%. Kolejny doskonały instrument, który otwiera najem społeczny dla przede wszystkim pewno młodych ludzi.
5: Są duże szanse na to, że takie kredyty będą udzielane w Polsce od 2027 roku. Obecnie, żeby zostać najemcą mieszkania w ramach taniego budownictwa społecznego, trzeba wpłacić około 30% partycypacji budowy lokalu.
4: Słuchacie raportu w SC Rok.
5: Mamy utrudnienia na autostradzie A1 w Ludwinowie koło Włocławka, gdzie auto osobowo uderzyło w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Od dziś utrudnienia też na S12 na Lubelszczyźnie, jednak tu nie z powodu wypadku. Startuje tam remont nawierzchni na odcinku od Lublina do Piask. Ze szczegółami na koniec Jacek Werner.
9: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości Wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3-kilometrowy fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
5: Prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać aż do końca roku.
10: Pogoda.
5: Do Polski zmierza ochłodzenie, chmury, intensywne opady deszczu oraz burze. Szczególnie niebezpiecznie będzie na wschodzie, południu i w centrum kraju, gdzie prognozowane są gwałtowne burze z opadami gradu i lokalnymi ulewami. Przed czym zresztą przestrzega IMGW. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.

0: Ciekawe, czy gdyby nie przedwczesna śmierć Zima Morrisona, The Doors kiedyś przyjechaliby za żelazną kurtynę na wschód na koncert. Pewnie prędzej czy później by to się stało. Za moment będę wspominać pewien wyjątkowy koncert właśnie tu, w krajach socjalistycznych, który dział się w dawnych latach i dotyczył jednej z największych gwiazd lat 80. Ale to za moment.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Najpierw spotkanie z grupą, która chwilę temu grała w progresji. Sweet.

0: Is This Love, Whitesnake, Westrock. A teraz będziemy na Népstadionie w Budapeszcie.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Tak, to ten koncert będziemy wspominać. Państwo wiedzą, że Polska też przed 89 rokiem ściągała tutaj na koncerty zagraniczne gwiazdy. W latach 60 jeszcze pojawili się The Rolling Stones, ale tak wielkiego koncertu nigdy za żelazną kurtyną nie było. Do 27 lipca roku 86, gdy na tym wielkim stadionie w stolicy Węgier pojawił się zespół Queen w ramach słynnej trasy Magic Tour. Oj, to było ciężkie zadanie ściągnąć ich tam. Takie połączenie dyplomacji, determinacji człowieka, który nazywał się Laszlo Hegedus, oraz gotowości zespołu do poniesienia strat finansowych. No bo przecież węgierski rząd nie posiadał oficjalnie przynajmniej wystarczających zasobów wymienialnych walut zachodnich, tak zwanych dewiz, by zapłacić Queen ich standardową stawkę. No a ponieważ organizatorzy nie mogli tego honorarium pokryć w gotówce, zaproponowano kapeli prawa do profesjonalnej rejestracji wideo. No i postanowiono też bardzo mocno grupie Queen pomóc. Państwowa wytwórnia filmowa Mafilm zmobilizowała wszystko, co miała. Wszystkie zasoby, które mieli pod ręką. 17 najlepszych operatorów, kamery 35 mm, by nagrać materiał, który potem państwo i pewnie teraz nadal mogą oglądać na płycie DVD albo Blu-ray Queen Live in Budapest. Kapela zdecydowała się na przybycie, no bo to też było takie, wiecie, w imię przełamywania różnych barier, głównie tych politycznych, okazji, aby pokazać się publiczności na wschodzie. Wylądowali w Wiedniu, a potem z Wiednia do Budapesztu płynęli po Dunaju, podobno wodolotem należącym do przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Tak to przed laty wyglądało. A potem na stadionie 80 tysięcy ludzi mogło obejrzeć m.in. to, jak Freddy śpiewa tradycyjną węgierską pieśń ludową Tajasi Sel Vizet Arasht.

0: głos nieobecny już od 9 lat. Chwilę temu była rocznica. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, że nie ma z nami Chestera Benningtona. Ale taka jest prawda. In the End. Zespół Linkin Park pojawił się w ST Rock. A za moment, mam nadzieję, się trochę jednak mimo wszystko Państwu uśmiechną, bo pojawią się R.E.M. z piosenką Shiny Happy People.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
10: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
9: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
10: No i tanio.
9: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
1: Reklama.
12: Eskarok. Radar.
13: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Hollywood Vampires to definicja prawdziwej supergrupy. Formacja tworzona przez Alisa Coopera, Joe Perego z Aerosmith oraz gwiazdora kina John'ego Deppa udowadnia, że nie jest tylko celebryckim kaprysem. Joe Perry w jednym z najnowszych wywiadów zdradził, jak to jest grać ze słynnym aktorem na jednej scenie. Jeśli jesteście Państwo ciekawi tego, co powiedział gitarzysta Aerosmith, to odsyłam na skrok.pl do zakładki Radar.
12: Skrok Radar.
14: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
15: This is Jack White.
16: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Happy People zespołu R.E.M. Ale 5 lat temu fani zespołu ZZ Top wcale tacy uśmiechnięci, radośni nie byli. Bo dochodziła do nas informacja, że w swoim domu we śnie w Houston umierał Joseph Dusty Hill. W chwili śmierci kapela była nie tylko w trakcie trasy koncertowej, ale też w trakcie przygotowań nagrywania nowego albumu. Ale Dusty nie czuł się najlepiej. Już podczas koncertu w Illinois kilka dni wcześniej opuszczał scenę, oskarżając się na ból biodra. I wtedy jego partie basowe, ogólnie na gitarze, grał Elwood Francis, technik, który pracował z grupą od ponad 20 lat. Informacje o śmierci komentowali potem w oficjalnych oświadczeniach inni członkowie ZZ Top. Billy Gibbons i Frank Beard pisali, że wraz z legionami fanów na całym świecie, fanów zespołu, będą tęsknić za jego niezłomną postawą i dobrą naturą. I pewnie przez te 5 lat, które minęły, cały czas tęsknią.

0: głowie kwietny mawianek, w ręku zielony badylek. No, takie to piękne słowa są w tej piosence. Zespół Kult, Baranek. Na koniec, pan Jaro mówi do usłyszenia. Mam nadzieję, że państwo będą tu ze mną też jutro, kiedy wpadnę i będę opowiadać kolejne kultowe opowieści po 9:00. Ale teraz muszę już znikać. Nara.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
3: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
1: Reklama.
10: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Ropa Brent potaniała o prawie 5%. Czy przełoży się to na ceny na stacjach? Wszystkie stanowiska obsadzone w Nowym Sączu, nie zabraknie nauczycieli.
11: SK Rock. Raport.
10: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Były minister sprawiedliwości od maja tego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W lutym Sąd Rejonowy wyraził zgodę na areszt Ziobry. Następnie wystawiono za nim list gończy. Prokuratura skierowała też wniosek o wydanie wobec byłego ministra europejski nakaz aresztowania. Jednak warszawski Sąd Okręgowy odmówił jego wydania.
11: To jest raport.
10: Ropa mocno tanieje, ale zmiany na pylonach szybko nie zobaczymy. USA i Iran wstrzymały ataki, ale transport przez strategiczne cieśniny nadal jest mocno ograniczony. Ropa Brent potaniała o prawie 5%. Baryłka kosztuje około $92. Kiedy i czy przełoży się to na ceny na stacjach paliw, o tym Mateusz Gołębiewski.
12: USA i Iran od 2 dni nie przeprowadziły nowych ataków. Teheran przekazał, że wstrzymał działania, bo Amerykanie przestali bombardować jego terytorium. Analitycy ostrzegają, że sytuacja może szybko się zmienić, jeśli zawieszenie broni okaże się tylko chwilowe.
13: Spodziewamy się wzrostu cen w okolice 8 zł. Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
12: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. Wszystko przez to, że ruch statków w Zatoce Perskiej wciąż jest bardzo ograniczony. W niedzielę przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 jednostek, głównie mniejszych tankowców i statków towarowych. A bez drożnej cieśniny taniego paliwa po prostu nie będzie.
10: Już 3 ofiary śmiertelne to po tym, jak w kompleksie Seattle Center w stanie Waszyngton podczas festiwalu kulinarnego doszło do strzelaniny. Władze poinformowały, że są też co najmniej 4 osoby ranne, w tym dziecko. Świadkowie relacjonowali, że na terenie obiektu usłyszeli od 7 do 8 strzałów. Widzieli tłum uciekający we wszystkich kierunkach i szukający schronienia. W sieci pojawił się dramatyczny film jednego ze sprzedawców.
14: Shooting. Oh, shit. Oh, shit, right here.
8: Get down, get down, get down, get down. Yeah, just get down. Oh, it's right there. Oh, shh.
14: Hey, Kocimo,
8: yeah, come from the other side. Make sure to not come here.
10: Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Jak informują media, policja zatrzymała jedną osobę podejrzaną o udział w strzelaninie. Druga nadal pozostaje na wolności. Służby zabezpieczyły na miejscu zdarzenia dwa pistolety. Nie jest znany motyw ataku.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: W Nowym Sączu nie zabraknie nauczycieli, zapowiada Urząd Miasta. Z danych wynika, że wszystkie stanowiska w szkołach od nowego roku szkolnego będą obsadzone. Władze miasta nie ukrywają, że problem był, ale szybko sobie z nim poradziły, mówi wiceprezydent. Prezydent Bożena Borkowska.
15: Jest problem z nauczycielami fizyki i z nauczycielami chemii. My ten problem w ten sposób rozwiązujemy, że proponujemy godziny dodatkowe nauczycielom emerytom. Czy na przykład dajemy zgodę, żeby nauczyciel uczył na przykład w Lublu czy szkołach.
10: A w całej Małopolsce jest ponad 2400 wakatów dla nauczycieli. Najwięcej brakuje nauczycieli przedmiotów ścisłych jak matematyka, fizyka czy chemia.
16: SK Rock Biznes.
10: Ubezpieczyciele zyskają dostęp do rejestru PESEL w zakresie danych o dowodach osobistych swoich klientów, zakłada projekt ustawy, którym jutro ma zająć się rząd. A to ma odciążyć obywateli. Nie będą już musieli samodzielnie informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu. Teraz ważna aktualizacja. Użytkownicy M-Obywatela lub M-Obywatela w wersji junior do 5 sierpnia powinni zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. W większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne. Stany Zjednoczone są drugim największym inwestorem w Polsce. Łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych USA w naszym kraju sięga 30 miliardów dolarów. Środki te miały stworzyć niemal 330 tysięcy miejsc pracy.
16: Pogoda.
10: IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu. Alert pierwszego stopnia ogłoszono dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20 kresek.

0: polecam się i po południu, i wieczorem, no i liczę, rzecz jasna, na Państwa towarzystwo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A nam towarzyszyć będą między innymi takie oto dźwięki. W zeszłym tygodniu miałem dla Państwa tę płytę w prezencie. Płyta już wysłana, w razie gdyby ktoś czekał, więc niebawem można już wypatrywać kuriera albo listonosza. Foreign Tongues, nowy krążek The Rolling Stones, z tym oto coverem na setliście You Know I'm No Good.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

No i tak, jeżeli komuś ten kawałek kojarzy się z ociekającymi testosteronem wojownikami, to to jest najbardziej, jak najbardziej słuszne skojarzenie. Ten kawałek AC/DC nawet kiedyś został wykorzystany w jednej z gal wrestlerskich w Stanach pod koniec lat 90. No takie dźwięki do walki zagrzewające jak najbardziej. Are you ready? AC/DC już za nami w Esterog. Jest 25 minut po 12. Teraz będzie po polsku, bo przed nami Brygada Kryzys. Niedawno na jubileuszowym koncercie. No właśnie, skoro o koncertach mowa, ja dzisiaj dla Państwa będę miał prezent w postaci zaproszeń na nawet nie jeden koncert, ale wiele koncertów. To wszystko przy okazji męskiego grania we Wrocławiu. To już w ten weekend. No i zaproszenia będą do przejęcia na pewno przed godziną 15.

0: No tak, wspominałem, że dziś słyszymy się dwa razy w Esterok. Po 21 podrzucę Państwu moją kolejną playlistę. No i to taki mały przedsmak tego, co wieczorem, a wtedy też wybiegniemy myślami do wtorku już, bo jutro 50 stuknie panu, który przed chwilą zaśpiewał, właściwie jeszcze teraz śpiewa w Esterok. To jest oczywiście Jacoby Shaddix, wokalista Papa Roach, który jutro skończy 50 lat i już tak awansem złożymy mu urodzinowe życzenia wieczorem, choć właściwie już teraz możemy to zrobić, czemu nie. Last Resort i Papa Roach to za nami w SC Rock. 26 minut do 13 pozostaje Foo Fighters jeszcze na tej playliście w tej godzinie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
17: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
18: Niskie ceny są codziennie w

0: Nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Hey, this is Billy Gibbons,
3: Dusty Hill,
4: and Frank Beard of ZZ Top.
5: Hi, I'm Alanis Morissette.
6: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Foo Fighters i Unconditional, Festa Rock. 27 lipca w kalendarzu, dziś 42. rocznica premiery drugiej płyty zespołu Metallica, Ride the Lightning. To jest album z takimi znanymi utworami na trackliście jak For Whom the Bell Tolls czy Fade to Black. Więcej o tej płycie piszemy na skrock.pl, więc można sobie tam powspominać, zachęcam. No a teraz chciałbym się przykleić do jednego z wyrazów z tytułu tego albumu, Lightning, bo ten sam wyraz także pojawia się w tytule płyty, po którą teraz sięgamy, Lightning Bolt. To był 10. album zespołu Pearl Jam z 2013 roku. Tak się ta płyta rozpoczynała, od tego utworu właśnie, Gets Away. Pearl Jam przed nami.

0: To był Slade, Westerogi, Far, Far Away i to już na koniec tej pierwszej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. 13 za chwilę się pojawi na zegarze, to oznacza, że w studiu z kolei pojawi się Ania. Z najnowszym raportem gorąco zapraszamy. My już słyszymy się po 13. Wtedy będę miał dla Państwa m.in. najnowszy utwór zespołu to Street of Dreams. Na pewno po 13 w Westerog.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
3: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było.
2: Ciu,
3: tak?
2: Ciu?
3: Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
10: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
11: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Reklama.
14: Miał zabić 13-letnią Izę z Gdyni. Biegli sprawdzą poczytalność Michała S. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Za chwilę szczegóły. W raporcie Kraków i latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi.
15: SK Rock. Raport.
14: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii. To kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S. Jest podejrzane o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Mężczyzna był poszukiwany przez niemal 15 lat. Został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Obserwacja może potrwać do 8 tygodni, mówi nam Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
16: Biegli będą opiniować, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeszcze nigdy w sprawie o zabójstwo nie poprzestano na jednym jednorazowym badaniu sądowo-psychiatrycznym. Z reguły biegli wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Takie są na najbliższy czas prognozy w tej sprawie. Innych czynności tej konkretnej sprawie nie przewidujemy.
14: Śledczy sprawdzą także, czy zatrzymany może mieć związek z innymi zbrodniami.
16: Materiał dowodowy jest zebrany, jest kompletny, natomiast z całą pewnością policja będzie weryfikować, czy podejrzany nie przechodził w materiałach dotyczących innych niewykrytych spraw.
14: Michał S. przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy. Zatrzymano go dzięki badaniom profilu DNA.
15: To jest raport.
14: Teraz rajd Polski na Śląsku. Stan zdrowia zawodników, którzy uczestniczyli w wypadku, jest dobry. To nasze najnowsze ustalenia. Przypomnijmy, do dwóch groźnych zdarzeń w trakcie rywalizacji doszło w sobotę i niedzielę. Obaj mężczyźni trafili do szpitala w katowickim Ochojcu, mówi jego rzecznik Jolanta Wołkowicz.
13: W naszym szpitalu przebywa dwóch pacjentów. Jeden z nich trafił do naszego ośrodka w sobotę, drugi w niedzielę. Obaj pacjenci przeszli zabiegi operacyjne.
14: Decyzje w sprawie dalszego leczenia zostaną podjęte po konsultacjach specjalistycznych. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
17: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
14: W Głuchołazach nadal widać ślady ubiegłorocznej powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
18: To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, jak i budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej.
14: Nowy most w Głuchołazach zastąpi przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 roku.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Latanie bez odrywania się od ziemi? Jest to możliwe w Krakowie. W Muzeum Lotnictwa Polskiego stanął symulator lotu paralotnią. To nowość wystawy z wiatrem i pod wiatr lotnictwo cywilne. Jak to możliwe? Wszystko dzięki goglom VR i odpowiednio przygotowanej instalacji.
19: Mamy też na tej wystawie właśnie symulatory. Jesteśmy tu właśnie przy symulatorze lotu paralotnią. To jest bardzo ciekawy symulator. To już bym powiedział tak, nie taka zabawka, tylko profesjonalny symulator, gdzie zapinamy się w uprząż paralotniową. Jesteśmy podwieszeni. W goglach VR-owych obserwujemy teren.
14: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego.
1: Pogoda.
14: I na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są także silne opady deszczu. Alert pierwszego stopnia ogłoszono dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Temperatura dziś od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 18 do 20 stopni.

0: Born in the USA. Bruce Springsteen w SC Rock. Prawie kwadrans po 13. Dzień dobry raz jeszcze, w poniedziałek, 27 lipca. Michał Cieślik zaprasza na kolejną godzinę do SC Rock. W to poniedziałkowe, wczesne, póki co popołudnie. Ładnie Państwu pogram w tej godzinie, bo i ONA się pojawi, i będzie Metallica, i zespół Kasabian. Kojarzą Państwo? No pewnie, że tak. A jeżeli tak nie do końca, no to proszę być blisko radia w tej godzinie, ponieważ bardzo ładny utwór zespołu Kasabian się pojawi. A teraz obiecane nowe YouTube.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i wiem, że będzie ta nowa płyta, ale nie wiem jeszcze, kiedy dokładnie. Coś mi się wydaje, że to mimo wszystko będzie jesień 2026 roku. Ale który moment tej jesieni? No, panowie chyba zamierzają nas wziąć z zaskoczenia po prostu. Street of Dreams, nowe YouTube przed nami.

ONA w Esterok i Koła Czasu. No tak, co masz zrobić dzisiaj? Zrób to za półtora miesiąca, tym bardziej, że mowa oczywiście o sezonie urlopowo-wakacyjnym. Tak sobie pewnie pomyśleli też panowie zespołu Kasabian, że w ferworze wszelkich wyjazdów, planów wakacyjnych, rozjazdów i tak dalej, ta premiera może po prostu umknąć uwadze fanów i nie tylko. 17 lipca miała ukazać się ta nowa płyta zespołu Kasabian, ale ukaże się już po wakacjach, 4 września, czyli za trochę ponad miesiąc. Mowa rzecz jasna o albumie Acts Free, który podobno panowie jeszcze dopieszczają, bo nie byli zadowoleni z tego końcowego efektu, ale tak naprawdę to kto wie, co zdecydowało o przesunięciu tej premiery. Dobrze, poczekamy w takim razie trochę dłużej. Miejmy nadzieję, że będzie warto. No to teraz posiłkujemy się tym dobrze sprawdzonym, znanym kawałkiem Days of Gotham. Kasabian przed nami.

0: No tak, wiadomo, że Metallica skończyła się na Kill 'Em All i wszystko, co potem się wydarzyło, to już nieważne. Ale, jak wspominaliśmy, dzisiaj świętujemy rocznicę premiery tej drugiej płyty Ride the Lightning. A za dwa tygodnie czarny album skończy 35 lat. Na tym albumie te właśnie dźwięki się znalazły. Sabbath True, Metallica. Za nami Fest Rock. Za 20 minut, a za 25 nawet minut będzie 14, jeżeli ktoś, nie wiem, nie ma zegarka i potrzebuje zaktualizować czas. W każdym razie jeszcze przed 14 Bon Jovi zmieści się nam Fest Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pokazali swoje włoskie wakacje okraszone sierścią. Po włosku sierściu, to jest podobno pelozo albo gataccio.
3: U mnie z kolei tak, Danuta Martyniuk zapozowała w samej bieliźnie. No i jej zapytaliśmy pana Zenka, czy żona ma szansę na karierę w modelingu.
4: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
2: To może być dzisiaj najstarszy poranek w historii Eski Rock, rozumiesz? Bo współprowadzący, ja, ty i Misiek Poklękowski, to jest średnia 50 lat co najmniej. Co
5: ja tam swoją starość akceptuję, jeszcze wiele w tym wieku potrafię.
2: Jeszcze nie starość, chłopie, no. Po prostu, niektóre części ciała przestają nam służyć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.

0: Biedronkę.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Reklama. Eska Rock. Radar. Łukasz Szaciłowski, zapraszam. To historyczny moment dla brytyjskiego rynku muzycznego. Z okazji 70. rocznicy powstania zestawienia Official Albums Chart opublikowano pełne podsumowanie sprzedaży płyt fizycznych oraz streamingu. No i okazuje się, że drugi krążek Oasis, What's the Story, Morning Glory, zajął bardzo dobre miejsce. Które? O tym przeczytacie Państwo na eskarok.pl w zakładce Radar.
8: Eskarok Radar.

Good Charlotte w Esterok i Rejects. No a przed nami zespół Bon Jovi, no i fragment płyty, która zarobiła najwięcej dla tego zespołu właśnie w samych Stanach. Sprzedało się ponad 15 milionów egzemplarzy. Slippery When Wet. Była trzecia płyta tej grupy i za 3 tygodnie stuknie jej 40. To właśnie na tej płycie znalazł się ten wielki hit. Wanted, Dead or Alive. Bon Jovi przed nami. Westerok. Rock.

0: To był Sting i zespół The Police, Roxanne, na finał tej kolejnej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Zbliżamy się do 14:00, za chwilę najnowszy raport w SC Rock, a już po 14:00 będę miał dla Państwa prezent. To będzie podwójne zaproszenie na koncert, właściwie na koncerty męskiego grania we Wrocławiu, to już w ten nadchodzący weekend. I taki właśnie prezent już po godzinie 14:00 dla Państwa, także proszę być blisko rady, jeżeli ktoś jest zainteresowany.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Reklama.
8: Jest potwierdzenie burmistrza. Polka ofiarą zamachu terrorystycznego w Berlinie. Strażacy z Olsztyna ruszają do Hiszpanii. Mają pomóc w walce z pożarami. Gdynia na liście światowego dziedzictwa w raporcie Decyzja UNESCO.
9: SK Rock. Raport.
8: 14. Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek Berlin i potwierdzenie burmistrza. Kobieta, która zginęła w sobotnim ataku, była Polką. 65-latka przebywała w mieście z córką i padła ofiarą zamachu terrorystycznego. W sobotę późnym wieczorem 21-letni Abdul Bem wjechał furgonetką w tłum ludzi w czasie Parady Równości. W ataku zginęła jedna osoba, 29 osób zostało rannych. Sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w jednej z berlińskich dzielnic.
9: To jest raport.
8: Ceny paliw znów pod lupą. Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, zapowiada premier Donald Tusk. Stanie się tak, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
10: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
8: Szef rządu wskazał, że rozwiązaniem mogłoby być opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i przeznaczenie tych środków na obniżenie cen na stacjach, ale tu czerwone światło dał prezydent.
10: Ktoś złośliwie powiedział, że był CPN, czyli te ceny paliwa niżej, a teraz mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Trochę tak jest niestety, bo szkoda tych 4 miliardów, bo my naprawdę je przeznaczyliśmy na to, aby obniżać ceny paliw.
8: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, z której miało pochodzić około 4 miliardów złotych na program dopłat do paliw, została jednak skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Strażacy z Olsztyna ruszają do Hiszpanii, mają pomóc w walce z falą pożarów lasów i traw, mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
11: Jedziemy do Hiszpanii, aby wesprzeć tamtejsze służby w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, ale również po to, aby doskonalić nasze umiejętności i wymieniać doświadczenia w prowadzeniu działań.
8: Z Warmii i Mazur wyjedzie 35 strażaków.
11: Warunki, z którymi będą mierzyć się nasi strażacy, są bardzo wymagające. Wysokie temperatury, zupełnie inna specyfika terenu, inna roślinność, rozległe, często trudno dostępne obszary stanowią duże wyzwanie podczas prowadzenia działań gaśniczych.
8: A w sumie do Hiszpanii w sierpniu wyjedzie z Polski 105 specjalistów od gaszenia pożarów lasów.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Ponad dekada starań zakończona sukcesem. Modernistyczny układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas 48. sesji komitetu, która aktualnie odbywa się w Korei Południowej.
12: My przede wszystkim patrzymy na to przez walor szanowania tego dobra, które dzisiaj zostało w tak szczególny sposób uznane, ale również liczymy na taką turystykę, tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
8: Mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni. Chodzi o obszar 88 hektarów w centrum Gdyni, na którym znajduje się blisko 500 budynków. Wśród nich są m.in. Dworzec Morski, Dom Żeglarza Polskiego, Hala Targowa oraz modernistyczne kamienice Śródmieścia. Za wpisem opowiedziało się 18 z 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa.
1: SK Rock Biznes.
8: Sztuczna inteligencja z nowymi zasadami. W życie wchodzi ustawa wdrażająca w Polsce unijny AI Act. Nowe przepisy mają wspierać rozwój sztucznej inteligencji, ale też zapewnić kontrolę nad jej wykorzystaniem, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
13: Ustawa o sztucznej inteligencji ma wspierać innowacyjność, ma wspierać polskie firmy, ma wspierać polski biznes. Ma zachęcać polskie firmy do tego, żeby chciały korzystać ze sztucznej inteligencji i szybko ją do swojej działalności implementowały.
8: Nadzór nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, a ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku.
1: Pogoda.
8: Dziś zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem maksymalnie 20 kresek. W czasie burz, porywy wiatru do około 80 km na godzinę.

0: Tej kłanie się raz jeszcze w poniedziałkowe popołudnie 27 lipca. Michał Cieślik, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ten kawałek zatytułowany jest Cool Kids. Wykonają go Bear McCreary do spółki ze Slashem, Duffem McKaganem i Chadem Smithem, perkusistą zespół Red Hot Chili Peppers. W razie, gdyby ktoś nie wiedział, dodam jeszcze, że za parę minut będę miał dla Państwa prezent. Bilety na męskie granie we Wrocławiu już na ten najbliższy weekend.

1996. To jest T-Love Westerrock. No tak, zespół T-Love przy okazji ubiegłorocznego męskiego grania do spółki z pewnym artystą stworzyli taki specjalny projekt, w ramach którego wykonywali na żywo największe przeboje grupy w takich nowych aranżacjach, no i do tego jeszcze utwory tego właśnie drugiego artysty. Jak się pewnie Państwo domyślają, chciałbym zapytać, kim ów artysta był, który do spółki z zespołem T-Love powołał do życia ten specjalny projekt na potrzeby trasy koncertowej męskiego grania w 2025, czyli ubiegłym roku. Czekam na głosówki w tej sprawie na naszym Messengerze, a w zamian do wzięcia jest podwójny karnet, podwójny bilet na tegoroczne męskie granie we Wrocławiu już w ten najbliższy weekend, także jeżeli ktoś ma ochotę, proszę dać znać. Czekam na chętnych. A póki co The Hives, Westerrock.

0: Wanna Be a Slave i Måneskin w SC Rock. No tak, ja pytałem przed chwilą tego drugiego artystę, który wraz z zespołem T-Love przy okazji ubiegłorocznego męskiego grania stworzył ten specjalny projekt, w ramach którego wykonywali na żywo największe przeboje grupy T-Love w nowych aranżacjach i utwory tego drugiego właśnie artysty. Takie pytanie padło parę minut temu. Pani Ania chyba wie, o kogo może chodzić. Dzień dobry.
1: T-Love połączył swoje siły z Krzysztofem Zalewskim.
0: Potwierdzam. Tak, to były połączone siły T-Love i Krzysztofa Zalewskiego. O Krzysztofa Zalewskiego chodziło. Oczywiście. Pani Aniu, gratuluję serdecznie. Bilety na męskie granie do Wrocławia wędrują do pani. Dobrej zabawy w ten najbliższy weekend.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie

0: na MediaExpert.pl.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

Kaleo Westrock. Ich poprzedni koncert w Polsce, no niestety przegapiłem, ale ten nadchodzący mam już na czerwono w kalendarzu zapisane, kilka alarmów ustawionych, więc tym razem nie przepuszczę tej okazji, by zobaczyć i usłyszeć ich na żywo. Przypomnę, zagrają 19 marca przyszłego roku na warszawskim Tourmarze w ramach transy Way Down We Go Tour. Kaleo i Bloodline to już za nami w ST Rock. Teraz Nirvana, Drain You. One

0: Tylko ja.
1: To była Ira i Nadzieja w SC Rock. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik. Zmykam póki co, ale wrócę tutaj do Państwa wieczorem po 21 z moją kolejną playlistą, więc też liczę wtedy na Państwa obecność. Za chwilę 15, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem poniedziałkowe wydanie kolumny Zygmunta. Dawid dzisiaj w prezencie będzie miał dla Państwa karnety na festiwal Rokowizna do Poznania. Dobrego popołudnia życzę, zmykam i do wieczora.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
7: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.
11: Jest wniosek o ekstradycję. Ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Zginął 61-latek. Traginy finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. Ma ponad 55 metrów wysokości w raporcie Kujawy i pomnik Matki Boskiej.
12: SK Rock. Raport.
11: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Polskie władze kierują za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA.
13: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
11: Tłumaczy Anna Adamiak z prokuratury krajowej i dodaje, że będzie to długa procedura.
13: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
11: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiadał m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
14: To jest raport.
11: Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, jak przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
15: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustaw, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły, te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
11: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
0: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
14: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
0: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
16: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
0: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
12: Słuchacie raportu w SC Rok.
11: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
17: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
18: To może być nowa atrakcja turystyczna.
17: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
19: Robi wrażenie ta wielkość.
20: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
19: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
11: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski, a prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia.
10: Pogoda.
11: Najbliższe dni pochmurne, wietrzne i chłodne. IMGW ostrzega dziś przed burzami w 10 województwach. Alert pierwszego stopnia ogłoszono dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz części województwa pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Temperatura dziś od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie.
10: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
21: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie. Kruszyńska raportuje.
22: Dzień dobry.
21: Antoszewski kręci.
22: Dzień dobry.
21: A ja jestem Zygmunt i zapraszam was pod most. A gdyby wiceminister Raś pytał, czy tam jest mikrokawalerka, odpowiadam, to jest taki utwór Red Hotów. A później zapraszam was do kopalni, a będę też zapraszał na rokowiznę w Poznaniu. Zaczynamy. SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

co Państwo teraz robią i co planujecie od zakupów przez żarełko po odpoczynek? Można się chwalić. Czekam na Wasze głosówki i telefony. 691 613 613. To Państwo mówią.

do tamtych muzycznych czasów, do Californication, do OK Computer, a także do płyty Supernatural. Rewelacyjna płyta Carlosa Santany, masa gości na tej płycie, m.in. Everlast, który odcisnął swoją pieczątkę na tym utworze. Put Your Light On. Everlast i Santana w kopalni odkrywkowej.

0: bo jak trzeba meldować, to się melduje. Obecnie czekam na córcie, która jedzie z żoną tutaj do mnie, wsiadają i lecimy na Zastrzyk. Poza tym zerwałem się wcześniej z pracy i słucham sobie Eski Rock i pana Dawida.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: i razem. I proszę ćwiczyć gardziołka. Breaking the law, breaking the law. Proszę ćwiczyć gardziołka przed koncertem, bo to już w tym tygodniu. Judas Priest już jutro na Stołecznym Torwarze w Warszawie. No a w tym tygodniu także męskie granie we Wrocławiu, no i Poland Rock Festival. Nasza Asia Ziętarska uda się do Czaplinka i będzie naszym wysłannikiem na tej przepięknej imprezie, a z tego co wiem, to wielu z was się tam wybiera. Bądźmy na łączach i do tematów koncertowych jeszcze dzisiaj wrócimy, a już za chwilę te poważne tematy w raporcie Eski Rock, bo za chwilę raport.
1: Autopromocja, playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SC Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Powalone drzewa i zerwane dachy. Nawałnica z gradobiciem przeszła przez Powiśle Dąbrowskie w Małopolsce. Na dwóch domach i trzech budynkach gospodarczych wiatr zerwał bądź uszkodził dachy. Druhowie pracują teraz przy zabezpieczaniu tych budynków. Najwięcej interwencji jest w gminach Mędrzechów, Gręboszów i Bolesław. Zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew tarasujących przejazd.
3: To jest raport.
4: Celowo najechał na rowerzystę. 34-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Do zdarzenia doszło 22 lipca w Łodzi. Po kolizji rowerzysta podszedł do samochodu, aby zwrócić uwagę kierowcy. Ten celowo na niego najechał, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
5: Gdy stanął na wysokości przednich prawych drzwi, podejrzany ruszył do tyłu, dodatkowo skręcając w lewą stronę, w wyniku czego potrącił pokrzywdzonego. Po tym manewrze 34-latek ruszył do przodu, a następnie ponownie cofnął i celowo uderzył w pokrzywdzonego oraz najechał na niego.
4: Poszkodowany doznał poważnych obrażeń, w tym otwartych złamań lewej nogi. Podejrzany nie przyznał się do winy, grozi mu 10 lat więzienia.
3: Rok. Sport.
4: Złoto dla Małgorzaty Karbownik. Polka zdobyła medal Mistrzostw Świata Juniorów w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie. W finale uzyskała 1473 punkty. Druga była Szwajcarka, a trzecia Egipcjanka. Karbownik była jedyną Polką w finale w kategorii wiekowej do lat 22. Iga Świątek na 8. miejscu w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 roku pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Najlepsze zawodniczki wciąż odpoczywają po Wimbledonie. I w czołowej dwudziestce nie doszło do żadnych zmian. Za Sabalenką plasuje się Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula. U pozostałych z Polek zanotowano zmiany. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce, a Magdalena Fręch na 48. Największy spadek zanotowała Magdalinet, która z 51 pozycję zamieniła na 65.

0: taki stary dziad.
1: No to, że Lica ma niesamowite pokłady energii, to jest fakt i zawsze uśmiechnięty, chociaż raz widziałem go bardzo spiętego i chciałem zagadać, ale szybko powiedział: Dawidku, po koncercie, teraz jestem strasznie zestresowany i przejęty, i tak było. Przed powrotem zespołu Acid Drinkers, tak było rok temu na Rokowiźnie. No ale później dali z siebie wszystko i skopali nam pupska.
2: Pasuje! Pasuje!
1: No i pasowało! Acid Drinkers w tym roku wracają na Rokowiznę, będą m.in. w Poznaniu i tak się składa, że mam dla Państwa karnety na poznańską Rokowiznę. Kto chce takie karnety, wysyła do radia głosówkę i odpowiada na pytanie, którego artystę na poznańskiej Rokowiźnie zobaczycie najchętniej. Ładnie, rock'n'rollowo uargumentowane głosówki zgarną karnety. Zapraszam.
3: Reklama. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor.
8: Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: Reklama.

0: Youth of the Nation. To POD tuż przed 16 w Radiu SK Rock, a w tym tygodniu na żywo na dużej scenie Poland Rock Festivalu, a tuż przed nimi wystąpi zespół Nocny Kochanek. Szykuje się mocarna impreza, no i ludzi pewnie będzie masa, chociaż masa była też w Łodzi w miniony weekend. Co tam się działo w tej Łodzi? Ja pierniczę, podobno jeszcze sprzątają. Mam nadzieję, że bezpiecznie Państwo wrócili do domów, no ale tymczasem wracacie po robocie i zagramy coś specjalnie dla Was, ale to tuż po godzinie 16, o 16 raport.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Co miałem zrobić o 6 rano, jako oficer rozrywkowy?
3: Gimnastykę?
2: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki.
3: Radiowe ogłosić coś?
2: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy siadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
3: Naprawdę?
2: Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
7: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Wypadek w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Powalone drzewa i zerwane dachy, nawałnice z gradobiciem przeszły przez Małopolskę. Ubrania opowiadają historię w raporcie wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Siedmiolatek jest w ciężkim stanie. To po wydarzeniach w łódzkim akwaparku. Chłopca, uczestnika półkolonii, zauważono leżącego w basenie i zaalarmowano ratowników. Nie wiadomo, jak długo dziecko znajdowało się pod wodą. Przez pół godziny medycy prowadzili reanimację. Chłopca zabrano do szpitala. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Okoliczności tych wydarzeń wyjaśni policja.
2: To jest raport.
1: Walka o posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. Jutro władze PiSu mają oficjalnie zatwierdzić wyrzut cenie z partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego stronników, czyli około 40 osób. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem czołowi politycy PiS-u wspominają Morawieckiemu m.in. współpracę z Donaldem Tuskiem czy to, że był przeciwnikiem zakupu samolotów F-35 i programu 500+. Konflikt odbija się w sondażach. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
3: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
4: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
3: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
5: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
3: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
1: A PiS, dodajmy, ogłosiło dziś, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem. Powalone drzewa i zerwane dachy. Nawałnica z gradobiciem przeszła przez Powisze Dąbrowskie w Małopolsce. Na dwóch domach i trzech budynkach gospodarczych wiatr zerwał bądź uszkodził dachy. Z kolei na Podkarpaciu z powodu nawałnic służby wyjeżdżały już do ponad 70 akcji.
6: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach niżańskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Relacjonuje Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ubrania opowiadają historię wojny. Sukienka, buty czy zwykła koszula mogą być świadectwem. W Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto wystawę Splot czy sukienek, czy sukienka może być mundurem. Pokazuje ona, jak wojna zmieniła sposób ubierania się mieszkańców stolicy.
7: My teraz mamy fast fashion, wszystko szybko zużywamy, a tutaj widzimy, że po prostu przerabiane były te ubrania. Zresztą widzimy na tych ubraniach, które są na wystawie, różnego rodzaju przeróbki. Dbano o to, żeby po prostu te ubrania jak najdłużej służyły.
1: Mówi Adam Jerzewski, kurator wystawy, a otwarcie wystawy w najbliższą środę.
0: Pogoda.
1: Dziś pochmurno w całej Polsce, jedynie na zachodzie rozpogodzenia. Na wschodzie burze, podczas których lokalnie może wystąpić grad. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, a nad samym morzem około 18 stopni. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 14 stopni.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta i wracamy z wami z pracy, a może jedziecie na wakacje. No to pieśń drogi już teraz dla państwa i będzie jazda, ale nie taki ruch klimatyczny, który obrzuca kupą, tylko taka jazda z kupą rock'n'roll. No to jazda, Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Soul Asylum w Radiu SK Rock. Runaway Train i takim pociągiem śmigamy sobie przez kolejną godzinę naszego spotkania. Za chwilę półmetek, no i za chwilę też półmetek wakacji. I pozwolicie, że teraz kilka słów o tych, którzy na koniec wakacji czekają z niecierpliwością. No w pierwszej kolejności są to rodzice. Ja wiem, że kochacie swoje dzieci, ale kiedy one są w szkole czy w przedszkolu, to myślę, że kochacie nawet bardziej. A na koniec wakacji czekają też niektórzy artyści. Michał Cieślik przed kolumną wspominał, że po wakacjach premiera nowego albumu zespołu Kasabian. No a przed nami też sporo polskich powakacyjnych premier. Plot Twist to zapowiedziany album Dziwnej Wiosny, z kolei Aperitif to tytuł nowego albumu Grzegorza Kupczyka. Premiera tej płyty w październiku, a już teraz kawałek, który tę płytę zapowiada, kawałek Party Doll.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dasz.
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
8: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
10: Reklama.

0: bo jestem załamany, śpiewał artysta. I nie czuję się dobrze, kiedy odchodzisz. Odszedłeś. Już mnie tu nie czujesz. Brzmi jak tekst, który mógłby śpiewać Jarosław Kaczyński w stronę Mateusza Morawieckiego. A to najgłośniejsze rozstanie tych wakacji. Mateusz już nie jest z Jarosławem. Do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać w raportach. I już za chwilę kolejny raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czeski prezydent pojawił się ze sprzętem fotograficznym, z kilkoma aparatami, z kamizelce akredytowanego fotografa. Był na Grand Prix na Węgrzech, ale też widziany był podczas wyścigu Le Mans, na MotoGP, Superbike w Brnie.
3: Rzekłbym nic z tym dziwnego, bo prezydenci podobno tak mają. Jeden przebierze się za fotoreportera, inny przebierze się za batyra. Książkę napisze.
4: Ja jako kierowca to piję wtedy dużo kawy i herbaty. Jako pasażer to też dużo piję, ale wtedy już browary.
2: Szlak by mnie trafił z takim pasażerem.
3: No ale to lepiej tak niż odwrotnie, prawda? Chłop miałby
2: no,
3: mieć.
2: Raczej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: S-Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Do tematu wrócimy o 17. Teraz Europa w ogniu. Służby walczą z dużymi pożarami lasów w Hiszpanii i Francji. Wysokie temperatury, susza i silny wiatr sprawiają, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
7: Są to pożary wielkoobszarowe z uwagi na to, że no, ten kształtowanie terenu, klimat, jak również warunki atmosferyczne, ta niesprzyjająca pogoda pożarowa powoduje, że te pożary, które tam powstały, bardzo szybko się rozwijają.
6: A na początku sierpnia do Hiszpanii pojadą polscy strażacy, będą wspierać swoich kolegów na miejscu.
5: To jest raport.
6: Ministerstwo Zdrowia uruchamia bezpłatny program wykrywania raka płuca. Ruszy od 1 października. A z niskodawkowych badań tomograficznych skorzystają obecni i byli palacze z grupy najwyższego ryzyka.
5: Rok. Sport.
6: Zwycięstwo po powrocie do Ekstraklasy w swoim pierwszym meczu po 4 latach. Przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1.
8: Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala.
6: Mówił po meczu trener Wisły Mariusz Job. W innych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź 2-2 zremisował z Motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki o 19:00 Zagłębie Lubin podejmie u siebie zespół z Gliwic.
9: Mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
6: Mówił trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. Finał mundialu był jego ostatnim meczem. Słoweński sędzia piłkarski Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. W tym roku prowadził m.in. finał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną i 3 inne spotkania tego turnieju, a także finał baraży o awans do mundialu, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2. Vincic od 2010 roku znajdował się na liście sędziów FIFA uprawnionych do prowadzenia międzynarodowych spotkań.

0: Tak jest. Michael Stipe w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To głos R.E.M. tutaj w wersji solowej. No i muszę przyznać, że dobrze się pan Michael trzyma. I to jest ten typ mężczyzny, któremu w łysinie bardzo do twarzy. Zresztą to bardzo wygodna fryzura w dni upalne. Chociaż rodzi pewne problemy, bo jak się kupuje żel pod prysznic, to nie można trzy w jednym. Można tylko do ciała i twarzy, do włosów nie wolno. No i od razu odpowiem na pytanie, które w internecie zatacza kolejne kółko. Czy można jeść konserwę turystyczną, jak się nigdzie nie wyjeżdża? Nie można.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.

0: to nie było, aż się na uchu dobrze zrobiło. Dobrze wam podajesz.
1: Panie Jacku, bardzo się cieszę, że się pan cieszy. A co tam u państwa w to późne poniedziałkowe popołudnie? 691-613-613, tu można zadzwonić, ale prościej chyba wysłać głosówkę na Messengerze. Nagrywacie się, a później możecie usłyszeć się w radiu. A przed nami ostatnia godzina kolumny Zygmunta, poniedziałkowej kolumny. Po 17 wręczę komuś bilety na poznańską rokowiznę, ale wcześniej raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
2: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
2: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach!
16: A ci, co pierwszy raz widzą,
17: och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. SK Rock Warszawa. Napastnik wjechał w tłum furgonetką Polka ofiarą śmiertelną zamachu w Berlinie. Będą walczyć z pożarami w Europie. Wielkopolscy strażacy wyruszą do Hiszpanii. Wilki i niedźwiedzie pod lupą. Przyrodnicy rozpoczynają badania genetyczne.
4: SK Rock. Raport.
2: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polski konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i
17: zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
2: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B, zginął wczoraj podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem Państwa Islamskiego.
20: To jest raport.
2: Wielkopolscy strażacy wyruszą do Hiszpanii, by pomagać w walce z pożarami lasów. Do misji dołączy 18 ratowników z tego województwa. Szczegóły zna Paweł Adamczewski.
21: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
22: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są, na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
21: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
2: A wylot zaplanowano na 30 lipca. Na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje, ale kierowcy na razie nie mają powodów do radości. Choć po wstrzymaniu ataków między USA a Iranem cena ropy Brent spadła o blisko 5%, eksperci podkreślają, że na stacjach paliw szybko tego nie zobaczymy. Zapytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, jak obecnie ceny paliw wpływają na ich codzienne podróże.
23: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często Państwo korzystacie z samochodu?
24: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
25: Oczywiście, że wpływa.
23: Czy mniej Pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
25: Tak, dużo mniej.
26: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
23: A jakie optymalne ceny takie dla Pana powinny być za paliwa?
26: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
27: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
2: Eksperci tłumaczą, że mimo chwilowego spadku cen ropy, transport przez strategiczną cieśninę Ormus wciąż jest mocno ograniczony, dlatego spodziewają się dalszych podwyżek.
20: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Zbadają genetycznie wilki i niedźwiedzie z pogranicza. Przyrodnicy z kilkunastu instytucji parków narodowych w Polsce i na Słowacji oraz nadleśnictw przez ostatnie miesiące gromadzili materiały, a wszystko po to, by dowiedzieć się, jaka jest dokładna liczba tych drapieżników.
28: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach owszem prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
2: Mówi Tomasz Zwijacz-Kosidza z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi tylko w Tatrach prowadzone były w 2024 roku. Wówczas udało się pozyskać materiał genetyczny 64 osobników. Z kolei wilków w Tatrach w 2018 roku zliczono zaledwie 14 sztuk.
6: Pogoda.
2: Dziś pochmurno w całej Polsce, jedynie na zachodzie rozpogodzenia, na wschodzie burze, podczas których lokalnie może wystąpić grad. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, a nad samym morzem około 18 stopni.
6: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i raz słoneczna, raz pochmurna, taki pogodowy miszmasz mamy na początku tygodnia. Zapraszam zatem pod kolumnę, mamy ochronę przed deszczem, a jest też sporo cienia, a na Messengerze właśnie dołączyli Marta, Paweł, Przemek, Mateusz. Kłaniam się Państwu, to ostatnia godzina kolumny. Pięknie zapraszam. SK Rock. Zapraszam do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: to AC Piorun DC w Estrok. A u Państwa były pioruny? Rypło czy nie rypło? Można mówić do Messengera albo proszę dzwonić, zresztą można odzywać się w różnych tematach. 691-613-613, tu się dzwoni, halo, halo.
1: Dzień dobry, Dawidzie.
0: Gdzie Pan jest?
1: Pozdro z Nowego Sącza, chyba zaraz będzie burza.
0: O, Nowy Sącz, moje rodzinne strony i Pan Paweł tam jest? Zresztą nie tylko Pan Paweł. Halo, halo, dzień dobry.
2: No.
0: O.
2: Mówisz, że jak hiszpańska inkwizycja, nie spodziewałeś się, że do twojej

0: część pracy. W wiadomości było o niedźwiedziu. No i spoko, ja to szanuję. A chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj w pracy mieliśmy kotka na 3 miesiące. Trzeba go było trzymać w 4 osoby. Na imię ma Demon. On dopiero mógłby z tym niedźwiedziem konkurować.
1: Dzień dobry. Takie słucham wiadomości i takie spostrzeżenie mi dopadło, jeśli mogę. Jakiś czas temu paliwo było prawie po tam 7 zł i baryłka ropy była za chyba 82 dolary. $2 za 4,40 i był tumult, że się nic nie robi. Teraz jest znowu baryłka za 82 dolary, ale dolar chyba poniżej 4 zł. I co? Żyję w kraju, w którym na każdym kroku ktoś chce mi robić chuj za moją kasę.
2: Mundo Sygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Reklama.

0: Greta Van Fleet w Radiu SK Rock. I że żaden polski festiwal nie zaprosił ich w tym roku do naszego kraju? No może dlatego, że tam śmierdziało rozpadem, ale w ostatnich miesiącach i z ostatnich wiadomości wynika, że Greta przetrwała i panowie się szczęśliwie dogadali. Czyli jak się domyślacie, nie mają na imię Jarosław i Mateusz. I znów ten wątek prowadzi nas do spraw poważnych, a o tym co poważne za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czeski prezydent pojawił się ze sprzętem fotograficznym, z kilkoma aparatami, z kamizelce akredytowanego fotografa. Był na Grand Prix na Węgrzech, ale też widziany był podczas wyścigu Le Mans, na MotoGP i Superbike w Brnie.
3: Rzekłbym nic z tym dziwnego, bo prezydenci podobno tak mają. Jeden przebierze się za fotoreportera, inny przebierze się za batyra. Książkę napisze.
4: Ja jako kierowca to piję wtedy dużo kawy i herbaty. Jako pasażer to też dużo piję, ale wtedy już browary.
2: Szlak by mnie trafił z takim pasażerem.
3: No ale to lepiej tak niż odwrotnie, prawda? Chłop miałby
2: no,
3: bić.
2: Raczej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Cała procedura zajmie wiele miesięcy. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by Ziobro trafił do Polski, powiemy w raporcie o 18. Podpalacz w rękach policji wpadł na gorącym uczynku i usłyszał już zarzuty. Mundurowi z Goleniowa zatrzymali mężczyznę, który miał podpalać lasy w nadleśnictwie Kliniska. Nieoficjalnie wiadomo, że jest strażakiem.
7: Podejrzany został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Goleniowie. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze, między innymi w postaci dozoru policji.
6: Mówi Julia Kosior z policji w Goleniowie. Mężczyzna wpadł podczas próby podpalenia stosu drewna. Grozi mu do 5 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: I jeszcze przypominamy o ważnej aktualizacji. Certyfikaty swoich dokumentów do 5 sierpnia powinni zaktualizować użytkownicy M-Obywatela lub M-Obywatela w wersji junior. W większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty zostaną ważne i bezpieczne.
5: SK Rock Sport.
6: Na początek Liga Mistrzów i komfortowa sytuacja Lecha Poznań, ale trudne zadanie Górnika. Po zwycięstwie w Danii nad Aarhus 4-1 piłkarze Kolejorza muszą dopełnić formalności w rewanżu i awansować do trzeciej rundy eliminacji. To spotkanie w środę o 19. Tego samego dnia o 20 Górnik Zabrze spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do Fenerbahce Stambuł. Do wtorku w Krakowie trwa letnie zgrupowanie kosz kadry kobiet przed meczami kwalifikacyjnymi do Eurobasketu. Po 12 latach przerwy Biało-Czerwone chcą ponownie znaleźć się w gronie najlepszych drużyn, dlatego teraz trenują na krakowskiej hali sportowej AGH i chcą wykorzystać ten czas jak najlepiej.
8: Mimo że pewne rzeczy powtarzamy, mimo że pewne schematy są dokładnie te same, które były pół roku temu, to faktycznie każdy dzień przynosi nam co innego. Na pewno do poprawy jest na dzisiaj nasza kondycja, bo dziewczyny wróciły po 2-3 miesiącach niegrania i to faktycznie one odczuwają, ale no już nasza w tym głowa, żeby wróciły jak najszybciej do siebie.
6: Mówił trener Karol Kowalewski. Po zgrupowaniu koszykarki udadzą się na Litwę, gdzie w czwartek i piątek rozegrają dwa mecze towarzyskie. Ich rywalem będzie Finlandia i Litwa.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Nickelback w programie Kolumna Zygmunta w S-Rock. Dawno ich u nas nie było. No ale na brak atrakcji nie mamy co narzekać, a przed nami Poland Rock. To w tym tygodniu, a w przyszłym miesiącu ruszamy z rockowizną i bilety do zabrania i kto chętny? Halo, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z chęcią bym pojechał z żoną na tą rockowiznę.
0: A dlaczego z żoną?
1: Jej się podoba strasznie Krzysztof Sokołowski. Ja się muszę z człowiekiem rozmówić. Słuchaj, to nie może tak być. Ja tutaj, wiesz, staram się, no, a ten wyjdzie na scenę, wytapirowany, wy tego.
0: Dokładnie.
1: I ona mówi, fajny ten no, nocny kochanek. Myślę, o co tu chodzi, a to patrzę, aha, ja muszę się z typem rozmówić. Nie wiem, może niech zmienią nazwę zespołu, czy coś.
0: Nie, to nie może tak być przecież.
1: Aczkolwiek pojechalibyśmy. Mhm. Pojechalibyśmy z chęcią. Z gościem się rozmówię. No. I mu powiem to. Wszystko mu powiem.
0: I ciekawe, co na to Krzysztof Sokołowski. Krzysiu, chciałbyś spotkać się z panem?
2: No, może niezbyt.
0: No, ja bym chciał to zobaczyć. Panie Tomaszu! Panie Tomaszu, wysyłam do pana karnety na rockowiznę i coś czuję, że będzie ciekawie.
1: Pozdrawiam, Tomasz.
0: Gratuluję.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama.

0: Raz, dwa. I powiem Państwu, że kolumna zleciała raz, dwa. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta w Esterok. Za chwilę raport i Ania, później Radar i Michał, a ja życzę Państwu dobrych wieczorowych momentów. Wracam jutro o stałej porze i kłaniam się nisko. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedzaj.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.

0: Biedronka.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Najwięcej interwencji na Podkarpaciu, akcje strażaków z powodu nawałnic. W raporcie wniosek do Stanów Zjednoczonych, a chodzi o ekstradycję Ziobry. Brakuje ponad 6 tysięcy osób. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy i zalane posesje. Strażacy wyjeżdżali już do około 400 akcji z powodu nawałnic. Najwięcej pracy po burzach z silnym wiatrem służby mają na Podkarpaciu. Interweniowali tam już prawie 90 razy. Podobnie jest w Małopolsce. W okolicach Nowego Sącza spadł 2-centymetrowy grad. Z kolei w Świętokrzyskiem strażacy dostali przeszło 50 zgłoszeń.
2: 47 ze zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów. Mieliśmy także jeden zerwany dach na budynku gospodarczym, uszkodzony dach na budynku mieszkalnym oraz 6 innych uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych.
0: Informuje Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują we wschodnim pasie Polski. Na Podkarpaciu, w części Lubelszczyzny i Małopolski są to ostrzeżenia drugiego stopnia.
1: To jest raport.
0: Cała procedura zajmie wiele miesięcy. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by były minister sprawiedliwości trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
4: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
3: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. 10 świętokrzyskich policjantów otrzymało dziś nagrody za udaną akcję w świętokrzyskiej Mierzawie. Chodzi o głośną obławę na 49-letnim nożowniku, który pod koniec czerwca śmiertelnie zaatakował swojego teścia i ciężko ranił teściową. O kulisach tej niebezpiecznej operacji z policjantami rozmawiała Weronika Wawrzyk.
5: Teren był trudny, temperatura też nam nie pomagała. Długa służba, uciążliwa i co chwila zmiana decyzji, przemieszczanie się w terenie.
6: Stres na poziomie takim, aby nasze działania były skuteczne.
7: Ogrom naszej pracy, wyrzeczeń.
5: To jest nasz wspólny sukces.
0: Podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa Dariusz R. przebywa obecnie w 3-miesięcznym areszcie. Grozi mu dożywocie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ponad 6 tysięcy osób. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Rekrutacja trwa od początku lipca, a do wolontariatu można zgłosić się nawet jeśli jesteśmy na wakacjach.
8: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa. Więc nie ma takiego ograniczenia, że jeżeli chcemy działać w Rzeszowie, to wysyłając zgłoszenie trzeba być w Rzeszowie, rozmawiając z rekruterem, przechodząc warsztat trzeba być w Rzeszowie.
0: Mówił Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całej Polsce.
9: Pogoda.
0: Dziś pochmurno w całej Polsce, jedynie na zachodzie rozpogodzenia, na wschodzie burze, podczas których lokalnie może wystąpić grad. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad samym morzem około 18 stopni. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 14 stopni.
9: SK Rock Rada.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na słynną Aleję Gwiazd, albo jak to woli znany chodnik w Hollywood. Powiemy także, co działo się na dachu pewnej furgonetki z lodami w miniony weekend. No ale zanim to wszystko, zacznijmy od pana, którego powinno dawno temu być opatentowane. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Metallica.

a Idź Precz dzisiaj powiedział Łukasz Drapała po 3 latach niepicia alkoholu w swoich mediach społecznościowych. Wyznał dzisiaj, że jego przygoda w cudzysłowie z alkoholem zaczęła się jeszcze w szkole podstawowej. Napisał, że rodzice długo nie wiedzieli, jak często sięga po tego, jak to określił, demona. Drodzy Państwo, bardzo wzruszający wpis, polecam bardzo serdecznie, szczególnie tym, którzy zmagają się z tym, jak to określił Łukasz, demonem. Można także poczytać, jak to może wszystko się zmienić, jak się tego demona porzuci, odstawi i po prostu wyrzuci ze swojego życia. Polecamy bardzo serdecznie, bo to może być ważna chwila dla każdego z nas. Natomiast polecam także, jak już jesteśmy przy Perfekcie, genialną rozmowę, ostatnią, którą przeprowadził Wojtek Góralski z Dariuszem Kozakiewiczem. To znajdziecie oczywiście na skrok.pl w zakładce podcast w kontekście kawałków mojego życia. Tam ponad godzina historii niesamowitych gitarowych, szczególnie dla wszystkich fanów Perfektu. No to teraz pochylmy się nad tymi dźwiękami sprzed 17 dni, kiedy brytyjska formacja Suede postanowiła jeszcze raz wydać swoją 10. studyjną płytę sprzed roku, ale właśnie przyprawić się o nieco nowsze jeszcze kompozycje. W tym m.in. ten nowy numer od Suede.

No, jeśli państwo zrobicie sobie małą przerwę w przyszłym roku i wybierzecie się do Hollywood, to może traficie na odsłonięcie tych pięknych gwiazd na Hollywood Boulevard w Los Angeles, bo wiemy, że już niebawem w Hollywood Walk of Fame pojawi się zacna grupa trzech zespołów, którym się przypatrujemy od dawna. Natomiast, żeby było jasne, to nie tylko te trzy zespoły, ale 32 gwiazdy zostaną

odsłoniętej, to naprawdę mnóstwo tych gwiazd, wspaniałych aktorów jak Pedro Pascal, jak Adam Scott, ale także chociażby jakiś kierowca wyścigowy, pojawi się nawet prezenter radiowy, tancerz, aktor, komik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast muzycznie, drodzy Państwo, w przyszłym roku gwiazdy takich zespołów jak Linkin Park, jak The Ramones, czy nawet zespół Billego Corgana, The Smashing Pumpkins, otrzyma swoją własną gwiazdę właśnie w tym bulwarze Hollywood. No i będzie można się fotografować, przejść. To też będzie ważne wydarzenie w świecie muzyki, o czym na pewno będziemy jeszcze informować w przyszłym roku. Natomiast dzisiaj, to dzisiaj, dlatego już teraz sięgamy po Tonight Tonight i oczywiście The Smashing Pumpkins.

0: Ja naprawdę liczę na to, że w końcu pojawią się w Polsce przy okazji promocji tej najnowszej płyty i pojawią się na jakimś zacnym stadionie. I wiemy, na którym nie chcemy ich widzieć. Swoją drogą, a to wszystko nie tylko dla muzyki, ale także dla tej kosmicznej scenografii, o której Matt Bellamy już wspominał jakiś czas temu. Czekamy także na 20-lecie albumu Black Holes and Revelation, bo tam pan Matt Bellamy powiedział, że spróbują złożyć coś specjalnego, więc myślę, że kolejne miesiące będą zdecydowanie specjalne dla fanów formacji Muse.
1: Autopromocja. Melina Esce Rock.
2: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl. Regulaminy.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Reklama.

To Beastie Boys Westrock. Myślę, że nie jeden chłopiec marzy o tym, żeby pojawić się na Comic-Conie w San Diego. To jest taka ważna impreza dla tych, którzy celebrują bohaterów, także tych komiksowych. I na tej właśnie imprezie muzycznie zagrał Billy Joe Armstrong, który pojawił się w pewnym momencie na furgonetce z lodami, a to po to, żeby zagrać Basket Case, by promować ich nadchodzącą rockową komedię o dorastaniu, czyli film Nimrods. O tym filmie już dużo mówiliśmy, natomiast warto jeszcze więcej powiedzieć o tym, co działo się właśnie w miniony weekend w San Diego, bo oprócz pojawienia się na tym dachu, lider formacji Green Day wraz ze swoim projektem The Cover-Ups postanowił także zagrać na tym festiwalu i wyobraźcie sobie, że towarzyszył im Bruce Dickinson z zespołu Iron Maiden. To jest lekko szokujące, bo ma się wrażenie, że jednak to są zupełnie dwa różne światy. To trochę tak, jakby Behemoth zaprosił Eda Sheerana. I nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo z drugiej strony Ed Sheeran jakiś czas temu pojawił się u boku Daniego Filta z formacji Cradlefield, czyli bardzo mocno black metalowo, więc chyba nie ma już w świecie muzyki żadnych podziałów. Natomiast wracając do tej historii z ciężarówki, to Basket Case i Green Day w Estrock.

0: To Given to Fly, West Rock. Coś czuję, że nie jeden fan odleci, jak tylko się dowie, kto będzie nowym bębniarzem zespołu Pearl Jam, po tym jak Matt Cameron opuścił ten zespół po 27 latach, by wrócić do Soundgarden. Soundgarden, które też nie będzie próżnować w najbliższych miesiącach, o czym już w radarze wielokrotnie wspominałem. Natomiast my nie wiemy, kto jest i kto będzie nowym bębniarzem Pearl Jam, a mam wrażenie, że panowie z tego zespołu się świetnie bawią, bawiąc się właśnie tą tajemnicą. Jak mówi Stone Gossard, uwielbia tę całą tajemnicę, to ekscytujące. Jak mówi, na świecie jest za mało tajemnic. Fakt, że nikt nie wie, kto zagra z nami na perkusji, sprawia, że wszystko jest jeszcze bardziej ekscytujące. Jak mówi na koniec, to nasza tajemnica owinięta zagadką i świetnie się z tym bawimy. No z tego, co wiemy, najprawdopodobniej poznamy tego nowego bębniarza, kiedy panowie zagrają na festiwalu w Kalifornii między 25 a 27 września, więc został tak naprawdę 2 miesiące do poznania tej niesamowitej zagadki, do której jeszcze na pewno w radarze będziemy wracać.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy nowy biznes jednego z muzyków Fontaine's DC oraz podsumujemy dość dramatyczną rezydenturę zespołu Bon Jovi w kultowej nowojorskiej Madison Square Garden. Ale zanim to wszystko, to tak by the way, czas teraz na nasze ulubione ostre warzywa. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To jest kolejna godzina naszego radaru.

No, coś czuję, że za kilka dni Jaro będzie zrywać kartkę z kalendarza 30 lipca w kontekście tego, co działo się podczas pierwszego koncertu Depeche Mode, kiedy to Dave, Martin, Andy i Alan pojawili się w Warszawie, też na Torwarze, ale przede wszystkim spali przy ulicy Królewskiej w hotelu i mówi się o tym, że no, wymykali się z tego hotelu, by zwiedzać Warszawę, zwłaszcza okolice Starówki, dotarli nawet podobno na lokalne zapiekanki. Wyjątkowe, drodzy Państwo, chwile, o których pewnie Jaro będzie przed południem wspominać za kilka dni. To jak już tak muzycznie wspominamy, to oddajmy głos także muzykom formacji The Rolling Stones, którzy zaskoczyli nas genialną płytą Foreign Tongues, także tym, że na tej płycie pojawił się cover. I to cover utworu Amy Winehouse, You Know I'm No Good. I to nie jest przypadek, bo w końcu warto wspomnieć o tym, że Ronnie Wood, gitarzysta, przyjaźnił się z tą wokalistką, nawet wspierał ją w walce z nałogiem. Swoją drogą po jej śmierci wyznał, że jej odejście było jak ponowne pożegnanie Billie Holiday, dodając, że czuje się zaszczycony ich wspólnym występem na scenie, a pamiętamy bardzo dokładnie ten występ prawie sprzed 20 lat, kiedy w czerwcu 2007 roku podczas Isle of Wight Festival zaśpiewali razem m.in. kompozycję Ain't Too Proud To Beg. To były piękne czasy. Wracamy do tych czasów za sprawą także Stonesów, którzy przypominają tę fenomenalną brytyjską artystkę.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

z jednej strony przyznam szczerze, że opowiadając o tych utworach od 20 lat, nadal mam ciarki słuchając tych dźwięków. Oj, tak, tak. I to jest ten fenomen. Ale z drugiej strony jaka taka wewnętrzna, rozczarowująca myśl, że nie ma następców. Ja wiem, że są tacy, którzy trochę pukają do tych drzwi, ale to już nie wróci, drodzy Państwo. Nie ma takich szans, ponieważ ci artyści znów się nie połączą. Już to się nie wydarzy, chociażby wracając do Obywatela GC, przy okazji chociażby debiutu, w końcu tam na gitarze zagrał Jan Borysewicz. Nie wszyscy o tym wiedzieli. A na tej drugiej płycie, z której pochodziła ta kompozycja, na organach Wojciech Karolak, pojawił się John Porter na gitarze akustycznej, Tomasz Stańko na trąbce, czy Jose Torres na instrumentach perkusyjnych. No ten skład, drodzy Państwo, nie wróci, tak jak nie wróci już nigdy ta muzyka. Chociaż oczywiście są próby pewnych powrotów, ale to takie, powiedzmy, z łezką w oku, by przypomnieć może młodzieży to, co warto jest także odświeżać. To tak w kontekście projektu specjalnego Moja Krew, Twoja Krew i tego, co działo się w Jarocinie i tego, co będzie się działo także jeszcze na męskim graniu. Piękna plejada oczywiście gwiazd, ale Grzegorz był tylko jeden. Natomiast jak już jesteśmy przy muzyce zaskakującej, to przyznam szczerze, że ja dzisiaj dosyć mocno byłem zaskoczony tymi ruchami perkusisty formacji Fontaine's DC, ponieważ pan Tom Cole dzisiaj założył nową, niezależną wytwórnię i sklep płytowy, który poświęcony jest wyłącznie muzyce irlandzkiej. Ta wytwórnia nazywa się Innis Records. Jak będziecie kiedyś z Irlandii, no to już wiecie, do kogo uderzać.

0: i czekamy na ten największy dotychczasowy solowy występ w naszym kraju w formacji Nothing But Thieves. Panowie pojawią się w łódzkiej arenie już 21 stycznia i to pojawią się ze swoją najnowszą piątą studyjną płytą Stray Dogs, której premiera już we wrześniu.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama, autopromocja, playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Dobrze rokuje.

to Rattle the Cage i nowe Nickelback. I nie ukrywam, że po tych dźwiękach jeszcze mocniej czekamy na kolejny krążek tego kanadyjskiego zespołu. Natomiast zerkałem trochę w ostatnim tygodniu podczas urlopu na to, co działo się w nowojorskim Madison Square Garden, gdzie formacja Bon Jovi grała swoje koncerty w ramach swojej rezydentury, czyli 9 zaplanowanych koncertów w ramach Forever Tour. I przyznam szczerze, że było niepokojąco, ponieważ ten 6 występ, który odbył się 19 lipca, był zdecydowanie krótszy. Chyba były jakieś problemy zdrowotne, takie miałem wrażenie. Natomiast ten 7, który odbył się już 2 dni później, czyli 21 lipca, właściwie odbył się bez żadnych problemów, nawiązywał do tych wcześniejszych koncertów, przynajmniej jeśli chodzi o setlistę. No i wszystko zmieniło się w miniony czwartek, kiedy panowie mieli wystąpić po raz 8 i w pewnym momencie po wykonaniu hitu Living on a Prayer sam John Bon Jovi ogłosił, że nie może kontynuować koncertu. Jak relacjonowali świadkowie, John Bon Jovi przeprosił zgromadzonych, tłumacząc, że jest kontuzjowany i nie daje z siebie wszystkiego. Swoją drogą niektórzy uważają, powołując się na niektórych zacnych gości, którzy są blisko w otoczeniu Johna, że wokalista zmaga się obecnie z infekcją zatok, więc do tego tematu jeszcze będziemy wracać a propos powrotu do zdrowia tego jegomościa. To John Bon Jovi, Blaze of Glory w Esterok.

0: I to jest jedna z tych magicznych kompozycji, w których słychać ten muzyczny kunszt i talent Jimiego Hendrixa. Bo warto wspomnieć o tym, że to nie jest jego kompozycja, to Bob Dylan tak naprawdę stworzył All Along the Watchtower, natomiast Jimi Hendrix po kilku latach postanowił wykonywać tę kompozycję. Zresztą Bob Dylan w 1995 roku, zapytany o właśnie wykonywanie tego utworu przez Jimiego Hendrixa, powiedział, że jego wersja go wręcz przygniotła. Jak powiedział wtedy, miał taki talent Jimi Hendrix. Potrafił odnaleźć rzeczy wewnątrz piosenki, jak mówił Bob Dylan, i energicznie je rozwinąć. Znalazł tam rzeczy, o których inni by nawet nie pomyśleli. I to jest właśnie ten powód, dla którego Jimiego Hendrixa nadal słuchamy i nadal zachwycamy się tym jego niesamowitym talentem.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pokazali swoje włoskie wakacje okraszone sierścią. Po włosku sierściu to jest podobno pelozo albo gataccio.
3: U mnie z kolei tak, Danuta Martyniuk zapozowała w samej bieliźnie. No i zapytaliśmy pana Zenka, czy żona ma szansę na karierę w modelingu.
4: Na pewno, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
2: To może być dzisiaj najstarszy poranek w historii Eski Rock, rozumiesz? Bo współprowadzący, ja, ty i Misiek Poklękowski, to jest średnia 50 lat co najmniej.
5: Co ja nawet swoją starość akceptuję, jeszcze wiele w tym wieku potrafię.
2: Jeszcze nie starość, chłopie, no. Po prostu. Niektóre części ciała przestają nam służyć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eski Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy szczegóły powrotu Faith No More oraz czym dzisiaj zaskoczyli fanów muzycy Avenged Sevenfold.

Ale zanim to wszystko, czas na muzycznie magiczny kaszmir. No i chyba piękniej nie może być. I ta fenomenalna gitara Jimmy'ego Page'a. Lubię ten fragment takiego filmu, gdzie Jimmy Page pokazuje Edge'owi oraz Jackowi White'owi, jak grać tę kompozycję. To jest dopiero magia.

Jak słuchać, nawet taką małą wizytę w Łodzi zahaczyliśmy. To rezerwat, to zaopiekuj się mną. Swoją drogą są tacy artyści, którzy sięgali po covery tego utworu. Ja uważam, że i tak oryginał był najlepszy, ale skoro jesteśmy przy Łodzi, no to kiedyś pan Rogucki wraz z Karasiem postanowili zrobić cover tego utworu i to było 3 lata temu w listopadzie. Całkiem nieźle im wyszło, natomiast śmieję się, dlatego że pamięcią sięgam także po taneczny cover tego utworu. Tak, drodzy państwo, kiedyś taki zespół Disco Polo, bardzo znany, zespół Boys, pana Marcina Mellera też wykonał cover utworu Rezerwat, zaopiekuj się mną. Nie był tak dobry jak oryginał, by będąc no po prostu powściągliwe w swoich, drodzy państwo, porównaniach. Natomiast nie jestem powściągliwy w czekaniu na nową płytę od zespołu U2. Pomijam te epki, które były w ubiegłym roku, czy nawet w tym roku. Natomiast warto wspomnieć o tym, że po 9 latach od premiery tej ostatniej ich studyjnej płyty panowie wracają z tym nowym singlem. Natomiast warto wspomnieć o tym, że warto jest zobaczyć bez wątpienia teledysk do tego utworu, ponieważ spontanicznie panowie pojawili się w Meksyku na piętrowym autobusie i ku zaskoczeniu turystów, ale także fanów, postanowili nagrać właśnie teledysk do utworu Street of Dreams, który zapowiada ich nadchodzącą płytę. Warto było czekać, natomiast miejmy nadzieję, że ta płyta będzie bardzo rokująca, jak to Edge wspominał kilka lat temu.

basisty zespołu Faith No More, chcę skupić się na tych pozytywach. A pozytywy są takie, że dzisiaj Faith No More obiecało, że wróci i wraca. W 2027 roku już ogłosili pewne 4 koncerty w Australii i Nowej Zelandii, co bez wątpienia cieszy. Natomiast bardziej cieszy mnie to, że ogłosili support swój przy okazji tych koncertów i będzie to zespół, który ostatnio gościł na Stadionie Narodowym i to podwójnie, czyli zespół System of a Down. I tak sobie pomyślałem, że to jest fenomenalne połączenie. Ja już wtedy bym nie miał żadnych wątpliwości, czy się w ogóle pojawić na tego typu zestawieniu.

0: I tak dzisiaj sobie myślę, że ta płyta pana Ryszarda Ashcrofta, która pojawiła się w ubiegłym roku, to musiała być taka płyta na przetarcie, by fanom przypomnieć to imię i nazwisko byłego lidera formacji The Verve, bo jednak bądźmy szczerzy, no ta płyta raczej przeszła bez echa. Poza może utworem tytułowym, czyli Loving You i Heavy News, no szału nie było. Natomiast Polacy w ogóle mam wrażenie, że jakoś średnio skupiają się na twórczości tego artysty. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest wielki szał i tam różni zastanawiają się, czy w przyszłym roku formacja The Verve wróci przy okazji 30. rocznicy wydania ich kultowego albumu Urban Hymns, czyli tej płyty, która pojawiła się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów, oczywiście za sprawą Bittersweet Symphony, po której jeszcze dzisiaj myślę, że będziemy sięgać. No wielu zastanawia się, bo to w ogóle nie jest potwierdzone, czy faktycznie do tego dojdzie. Sam Richard Ashcroft trochę mówił, że raczej nie, ponieważ w kontekście Oasis im było zdecydowanie łatwiej wrócić niż połączyć z powrotem The Verve. No z drugiej strony nie wiem, co tam musiało się takiego dziać, no bo jeśli chodzi o Oasis, to tam naprawdę było grubo. Uzbrajamy się w cierpliwość. Ja, drodzy Państwo, oczywiście w kontekście radaru będę zerkać na to, co piszą brytyjskie media, czy to NME, czy Rolling Stone, czy Pitchfork, czy cokolwiek innego w kontekście powrotu tego fenomenalnego zespołu The Verve, ale jeszcze coś czuję, że musimy uzbroić się w cierpliwość.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
3: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Tak zakres.

No i kultowo nam się zrobiło za sprawą tego fenomenalnego utworu. To Nothing Else Matters, to Metallica w ST Rock. Kiedyś usłyszałem, że Avenged Sevenfold to taka trochę lepsza Metallica. Natomiast ja w żaden sposób nie zabieram głosu w tym temacie, żeby nie poróżniać nikogo. Natomiast warto wspomnieć o tym, że Avenged Sevenfold dzisiaj zaprezentował swoją epkę, nową epkę, w ogóle bez żadnej zapowiedzi. Ta epka nazywa się Statica. Dostaliśmy 4 kompozycje i powiem Państwu szczerze, że jest dosyć zaskakująco, bo jest elektronicznie, jest eksperymentalnie brzmieniowo, jest autotunowo, no jest futurystycznie bardzo, no nie tak jak właściwie się przyzwyczailiśmy do tej pory, ale może to jest nowy skręt pana M. Shadowsa. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w kontekście tego zespołu. Posłuchajcie tych dźwięków, za które polubiliśmy ten zespół.

to bardzo ważna, historyczna kompozycja. Z jednej strony ten numer był puszczany wtedy, kiedy pierwszy człowiek lądował na Księżycu, to Space Oddity od Davida Bowiego i Brytyjczycy wtedy mogli posłuchać tych dźwięków. Z drugiej strony dla mnie prywatnie jest to też ważna kompozycja. W końcu zamarzyłem sobie, żeby to ona wybrzmiała na moim własnym weselu jako ostatnia. I tak też się stało, kiedy niedobitki zostały na sali. Gdzieś koło czwartej, piątej nad ranem usiadłem, pamiętam, na krześle, na pustej sali, zamknąłem oczy i delektowałem się tymi magicznymi dźwiękami od Davida Bowiego, czego Państwu także życzę dużo częściej. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. Już za chwilę z Wami Michał Cieślik i dużo pięknych dźwięków, między innymi od formacji The Strokes. Playlista osobista.

Lato za oknem, chciałem powiedzieć, no ale dziś chyba tak nie do końca typowo letnia aura nam towarzyszyła, choć za parę dni podobno wrócą upały. Niemniej, lato w kalendarzu, więc takie letnie utwory, które najfajniej brzmią o tej porze roku, no wypada po prostu odświeżyć i od takiego właśnie repertuaru zaczynamy. To the Cinema Club, What You Know. Na dobry wieczór, a ja się kłaniam Państwu i zapraszam na tę najbliższą godzinę w moim towarzystwie. Będziemy razem do 22. No tak, 30 lat minie w przyszłym roku od płytowego debiutu. Był takim szczylem, że tak to ujmę, jak wkraczał na tę ścieżkę, a dziś na swoim koncie już spory bagaż doświadczeń, no 11 albumów nagranych ze swoim zespołem. Jutro Jacoby Shaddix skończy 50 lat, zmiana kodu nie lada, półwiecze, także hip hip hura. Pan Jacoby teraz z Papa Roach, swoją macierzystą grupą i to będzie utwór z 2009 roku. Lifeline, Papa Roach przed nami.

czwartek minie 25 lat od ich płytowego debiutu, czyli wydania krążka As This It. Krążka, który mocno namieszał, oj tak, w świecie indie rocka na początku tego stulecia. Płyta dziś uznawana za kultową, niemniej ta okładka albumu ze zdjęciem damskiego biodra z opartą nań dłonią w czarnej skórzanej rękawiczce i do tego 11 znakomitych i niepokornych numerów, wśród nich między innymi ten, który za nami. Someday. To był lipiec 2001 roku, ćwierć wieku mija właśnie od wydania tej płyty i po tych 25 latach grupa The Strokes, bo o niej właśnie mowa, wraca z najnowszą siódmą płytą Reality Waits. Płyta wyprodukowana przez legendarnego Ricka Rubina z 9 nowymi kawałkami, niektóre z nich znają już Państwo z naszej anteny. Te dwa jeszcze nie były grane, ale to już zupełnie inne Julian Casablancas i The Strokes niż ten w 2001 roku. Ale sprawdzimy to. Najpierw Lonely in the Future, The Strokes przed nami.

The Fruits of Conquest, The Strokes z najnowszej płyty Reality Awaits. Jak Państwu z tą nową muzyką od Juliana Casablancasa i reszty? No mówiłem, że to już zupełnie inny The Strokes niż ten na płytowym debiucie 25 lat temu. W czwartek przypada ta rocznica, o czym zresztą wspominałem chwilę temu. The Strokes już za nami. Także w czwartek, tylko że ten miniony fajny koncert widziałem. Angielska grupa Suede zagrała w warszawskiej progresji Brett Anderson. Oj tak, trzyma fason i formę. Tę koncertową przede wszystkim to był bardzo energetyczny, ekspresyjny i może nawet ciut nostalgiczny momentami koncert. Tak się przynajmniej poczułem, kiedy usłyszałem na żywo ten znakomity numer z mojej chyba ulubionej płyty tego zespołu Head Music z końcówki lat 90. Everything Will Flow przed nami, a potem przy Suede i Brecie Andersonie jeszcze przez chwilę się zatrzymamy.

To był przedostatni numer na setliście w czwartek. Mowa o koncercie Suede w Progresji. 30 lat skończy ta płyta na początku września, Coming Up, trzeci album grupy, a najsłynniejszy utwór z tracklisty w ogóle się nie zestarzał, o czym świadczy fakt, że no, cała progresja go odśpiewała wraz z Brettem Andersonem. Suede i Beautiful Ones już za nami w Esterok, no i obiecywałem, że przy panu Brecie Andersonie jeszcze przez chwilę się zatrzymamy. W 2004 roku wokalista Suede wraz z gitarzystą zespołu Benjaminem Butlerem powołali do życia tak zwany poboczny projekt muzyczny The Tears, który był taką chwilową odskocznią, jak się okaże, od działalności w Suede. Zresztą stylistycznie też zbytnio się nie oddalili od swojej macierzystej grupy. Nagrali wspólnie jedną płytę i na tym się skończyła kariera. The Tears. Właśnie. No i z tej płyty pochodzi utwór Refugees, który przed nami.

Ellie Roswell w tym miesiącu obchodziła urodziny z lekkim poślizgiem, ale oczywiście najlepsze życzenia. No, a z panią Ellie zobaczymy się w Poznaniu w sierpniu przy okazji tegorocznej rokowizny. Zespół Well Follies, którego wokalistką jest właśnie Ellie Roswell, będzie jednym z zagranicznych headlinerów tego festiwalu, który odbywa się w 3 sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. No a my w tym tygodniu mamy nawet w prezencie karnety na tę poznańską odsłonę rokowizny i między innymi koncert Wolf Alice. A to był utwór z debiutanckiej płyty z 2015 roku, My Love is Cool, Bros, to jego tytuł. Wolf Alice, już za nami w ST Rock. Tymczasem, wczoraj mieliśmy rocznicę premiery, już 16, jednego z najbardziej intrygujących i zaskakujących dokumentów muzycznych w historii, bo i takie też było życie bohatera tego filmu, Sixta Rodriguez'a. Czyli innymi słowy, to historia amerykańskiego muzyka, który no zaskakująco popularny stał się w Republice Południowej Afryki. Przez wiele lat sądzono, że artysta nie żyje, a sam muzyk, nie będąc świadomy swojej popularności w tym kraju, wiódł zwykłe życie w swoim niewielkim domu w Detroit w Stanach, gdzie pracował też jako budowlaniec. I oczywiście to do momentu, kiedy szwedzki reżyser Malik Bendjelloul, nieżyjący już zresztą, podobnie jak i Sixto Rodriguez, odszukał go i przedstawił światu jego fascynującą historię w filmie Searching for Sugar Man. No to teraz dwa najsłynniejsze utwory z soundtracku do tego właśnie filmu. Najpierw tytułowe Sugar Man.

Dokładnie 14 lat temu miała miejsce ta brytyjska, dodajmy, premiera znakomitego dokumentu muzycznego Searching for Sugar Man. Co prawda parę miesięcy wcześniej film został pokazany na festiwalu Sundance, ale do szerszej publiki trafił w lipcu tego samego roku. Ależ to była wzruszająca historia. Niemniej ścieżka dźwiękowa tego obrazu o Sixto Rodriguezie. Wcześniej Sugar Man, no i przed chwilą I Wonder, dwukrotnie Rodriguez, właśnie z soundtracku do tego filmu. No a my wracamy do teraźniejszości, no i sięgamy po nową muzykę projektu znanego od lat, przede wszystkim w kręgach, nazwijmy to, szeroko pojętej alternatywy. Przed nami EOS, czyli projekt Marka Everetta, który powraca z nową płytą. 16 studyjny album zespołu Cookie Happened ukaże się dokładnie 16 października. Na trackliście między innymi ten numer, All Forgotten, to jego tytuł, no i teraz zespół Eels. Dwa razy dzisiaj.

Zespół EOS dwukrotnie dzisiaj, wcześniej z zapowiedzią nadchodzącej płyty, która ukaże się w październiku, no i teraz Soul Jacker Part 1. Taki utwór, który chodzi za mną już od lat i od czasu do czasu pojawia się w moich programach. Dziś po raz kolejny EOS już za nami, podobnie jak i ta nasza wspólna wieczorna godzina, a może poranna, albo popołudniowa. To oczywiście z myślą o tych, którzy posłuchają tego programu w wersji podcastowej, który będzie niedługo dostępny na skrock.pl. Michał Cieślik, zmykam póki co z tego mojego ostatniego dziś wyboru. To nie umiem się wytłumaczyć, przyznaję szczerze, ale czy w ogóle jest taka konieczność? Ostatnio jakoś ogarnęła mnie taka przemożna chęć posłuchania tego utworu, którym dziś postanowiłem się z Państwem podzielić i pożegnać. Angel Massive Attack. Dobrego wieczoru tymczasem.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklęgowski, moje uszanowanie. Witam Was i zapraszam. Polubienie siebie to proces, na który składają się przede wszystkim wyrozumiałość dla własnych błędów, codzienne docenianie swoich mocnych stron, a także świadome rezygnowanie z dążenia do wyniszczającej, takiej też obciążającej perfekcji. To budowanie relacji z samym sobą opartej na życzliwości zamiast ciągłej na przykład samokrytyce. W jaki sposób ten proces polubienia siebie przeprowadzić sprawnie, skutecznie? Co się stanie w naszym życiu z nami, kiedy lubić siebie nie będziemy? O tym dziś w Drogowskazach w roli eksperta, dziś ze mną i z Wami w studiu. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu. Wierzę, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest w końcu autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie serdecznie w gościnnych progach Drogowskazów. Robercie, fajnie, że do mnie dotarłeś.
2: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: Robert, co to znaczy w ogóle lubić siebie? To moje pierwsze pytanie do Ciebie na sam początek. Poproszę jakąś taką krótką definicję na początek naszej rozmowy. Co to znaczy lubić siebie?
2: Najprościej ujmując to, lubić siebie to znaczy akceptować siebie takim, jakim jestem, biorąc pod uwagę wszystkie swoje wady i zalety, biorąc pod uwagę to, jak wyglądam, jak się zachowuję. I ta akceptacja wcale nie wiąże się z tym, że ja odpuszczam sobie pracowanie nad sobą, że ja teraz będę chodził z głową wysoko podniesioną i nie zważam na to, co mówią inni ludzie, lub nie będę zwracał uwagi na to, jakie komunikaty otrzymuję z zewnątrz. Mhm. Tak więc lubienie siebie to przede wszystkim jest skierowanie tej uwagi do wewnątrz i wsłuchanie się w taki głos, który nie będzie głosem krytykującym, a bardziej głosem, który będzie nas prowadził przez życie w taki wspierający sposób, tak jak mamy przyjaciela, który pomaga nam w trudnych chwilach, tak tutaj wewnętrzny głos też powinien być takim naszym wsparciem.
1: No właśnie, jakie mamy, Robercie, korzyści z lubienia siebie? Co jest na szczycie tego zestawienia i dlaczego?
2: Wydaje mi się, że na samym szczycie umieściłbym taki wewnętrzny spokój, który się pojawia wraz z tym lubieniem siebie. No bo zauważmy Państwo, że gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi. A to powoduje duże napięcie. No bo cały czas znajdujemy w sobie jakąś niepewność. Boimy się na przykład coś powiedzieć, albo boimy się w pełni pokazać siebie, nawet jeżeli tego chcemy, bo obawiamy się, że nie zostaniemy zaakceptowani. Tak więc tutaj największą korzyścią jest ten wewnętrzny spokój.
1: No dobra, a co się dzieje, Robercie, kiedy siebie nie lubimy? Jak to wpływa na nasze życie, także na ludzi, którymi się otaczamy, na relacje z nimi? W ogóle z czego też może wynikać nielubienie siebie? Bo mam takie wrażenie, że sporo ludzi właśnie nie lubi siebie po prostu. I to ma swoje konsekwencje oczywiście. Mhm.
2: Tak, oczywiście. I tutaj na pewno będziemy cofać się mocno, mocno do przeszłości, bo jeżeli nie mieliśmy odpowiedniego wzorca, autorytetu, który nas akceptował właśnie w pełni tacy, jacy jesteśmy, wspierał nas w budowaniu tego wewnętrznego głosu, no to tutaj konsekwencją właśnie może być to, że my trochę zinternalizujemy ten głos do wewnątrz, czyli przejmiemy krytykujące głosy, na przykład od naszych rodziców, od nauczycieli, czy od środowiska, też na przykład kolegów czy znajomych, a to spowoduje, że my zaadoptujemy ten głos jako nasz. To długofalowo właśnie powoduje, że rozwijamy tego wewnętrznego krytyka, który bardzo, bardzo mocno nas obciąża i również wpływa właśnie na budowanie tych relacji z innymi ludźmi.
1: Ja się miałem zapytać, powodów, dla których tak trudno czasem nam przychodzi polubienie siebie, jest wiele i sięgają one właśnie, jak wskazałeś, daleko wstecz, bardzo często do naszego dzieciństwa, tak? A jakie wymieniłbyś takie główne powody? I też poproszę o takie krótkie uzasadnienie właśnie.
2: Raz, że właśnie brak odpowiedniego wzorca i odpowiedniego wsparcia, który mógłby dać nam taki wewnętrzny drogowskaz do tego, dokąd ja mam zmierzać. I wszystko to, co dzieje się wokół, czyli jak ja reaguję na porażki, jak inni ludzie też reagują na moje porażki, tak? No bo wyobraźmy sobie prostą bardzo sytuację. Cofnijmy się do naszej podstawówki. Jesteśmy małymi chłopcami, czy małymi dziewczynkami, wracamy do domu i z radością pokazujemy rodzicom, że otrzymaliśmy 4 z matematyki. I jeżeli reakcja rodziców była taka, że a dlaczego nie 5, a co dostał Krzysiek, następnym razem jak nie będzie 5, to w ogóle mi się nie pokazuj na oczy, spowoduje w nas wewnętrzne poczucie, że my jesteśmy niewystarczający, więc będziemy starali się robić wszystko, żeby zyskać tą aprobatę ze strony naszych opiekunów. Będziemy starali się w taki sposób modyfikować swoje środowisko, swoje zachowanie, żeby oni nas zaakceptowali, tacy, jacy my jesteśmy. I tu najczęściej rodzi się taki wewnętrzny problem, który powoduje, że ja nie czuję się wystarczający i będę robił wszystko, żeby na zewnątrz ludzie w jakiś sposób mnie docenili.
1: Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą właśnie trudną przeszłość, na przykład dzieciństwo, o czym teraz rozmawiamy, jest procesem, zakładam, że długim, tak? Czy mógłbyś, Obercie, powiedzieć o jego etapach, który jest kluczowy, żeby to polubienie siebie nam w końcu się udało?
2: Tutaj zaczynamy od w ogóle zauważenia, że ten wewnętrzny kontakt ze sobą nie jest taki, jaki być powinien. No bo zauważ, że żyjemy w bardzo dużym pędzie. Nie przyglądamy się samym sobie. Zdecydowanie częściej wybieramy aktywności, które nas od samych siebie odciągają. I ja mogę czuć się źle, mogę czuć się niewygodnie, mogę pójść na terapię, ale jeżeli rzeczywiście się nie zatrzymam i nie zdam sobie sprawy z tego, że mój wewnętrzny kontakt, moja relacja z samym sobą jest w jakiś sposób zaburzona lub nie taka, jaką bym chciał, żeby była, no to ciężko mi będzie cokolwiek zrobić. Ale gdy już się zatrzymamy i zauważymy, musimy też to zrozumieć. Czyli właśnie, gdzie jest źródło tego? Czy to jest powstało w wyniku mojej relacji z rodzicami, mojej relacji może z braćmi, czy z siostrami, z rodzeństwem, bo byłem porównywany? A może coś jeszcze wpłynęło na mnie? Może zostałem ośmieszony przy klasie, na przykład przez nauczyciela, czy przez innego ucznia? Dlatego ta identyfikacja tego źródła będzie kluczowa, bo przecież to nie jest tak, że my nie lubimy całych siebie. My zazwyczaj nie lubimy jakiejś części siebie.
1: Jakiś wycinek, tak.
2: Dokładnie tak.
1: Szalenie trudno jest polubić kogoś, kogo obwiniamy za wszelkie zło tego świata, zło, które nas spotyka. A tak często mam wrażenie, Robercie, że właśnie obwiniamy siebie samych, mimo że nawet nie ma do tego jakichś racjonalnych podstaw, nie? Radzimy sobie w życiu, jesteśmy ogarnięci, prawda? Właśnie skąd taka tendencja u tak wielu osób do takiego samobiczowania się? No tego się pewnie można pozbyć, tak? Pewnie też... To, o czym mówiłeś przed chwilą, w toku pracy nad sobą, tak? Ale takie samobiczowanie jest bardzo destrukcyjne. Do czego ono finalnie też prowadzi? Jesteśmy nieszczęśliwi, jak zakładam, po prostu.
2: Jesteśmy nieszczęśliwi, no i próbujemy znaleźć jakąś formę wytłumaczenia, tak? No, tak jak wspomniałem, no zdecydowanie łatwiej jest pędzić naprzód z takim niewygodnym wewnętrznym poczuciem, niż się zatrzymać i zdać sobie sprawę, z czego to wynika. I no też niestety łatwiej nam jest biczować samych siebie, krytykować samych siebie, niż wziąć w pewien sposób odpowiedzialność za to, co nas spotkało i właśnie taką przepracować te niektóre części, które sprawiają nam ten wewnętrzny dyskomfort.
1: Podobno zrozumienie prowadzi do polubienia, tak wyczytałem. Łatwiej jest polubić kogoś, kogo rozumiemy, tak? Wiemy, skąd taki człowiek pochodzi, dokąd zmierza, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje na różne sytuacje, jaką ma historię. Co tak naprawdę, Robercie, oznacza to sformułowanie zrozumieć siebie?
2: Brzmi głęboko, prawda?
1: Tak, tak.
2: Bo trochę tak wydaje się, że wiąże się z takim samopoznaniem, właśnie skierowaniem tej uwagi do wewnątrz. W momencie, gdy zaczynamy się zatrzymywać, trochę zwalniać w tym naszym życiu, to zaczynamy dostrzegać, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje w takim postrzeganiu innych ludzi i nas samych, bo my żyjemy trochę przekonaniami, które budujemy sobie właśnie w toku naszego dorastania. I przyjmując dane przekonanie, na przykład, że ludzie będą się zachowywać w stosunku do mnie w jakiś określony sposób, my patrzymy tylko na taki wycinek rzeczywistości, który będzie nam to przekonanie potwierdzał. Więc cały czas idziemy przez to nasze życie w swojej głowie budując i powielając trochę taki sam schemat. A gdy zaczynamy się zatrzymać, my możemy te nieadaptacyjne właśnie schematy zacząć troszeczkę modyfikować. Nie chcę mówić, że całkowicie zmieniać, bo tu nie o to chodzi. Przecież my nie jesteśmy projektem do naprawy. Bardziej chodzi o właśnie to zatrzymanie, zrozumienie i pod wpływem tego zrozumienia uzyskanie takiej wewnętrznej łagodności w stosunku do samego siebie.
1: 58. strona twojej książki, Robercie. Przyznawanie się do błędów to największa moc. Jak to rozumieć? I dlaczego bez tej umiejętności, bo tak to sobie wyobrażam, trudno będzie polubić siebie?
2: No właśnie, przyznanie się do błędu oznacza, że ja zatrzymałem się i ten błąd przeanalizowałem, zrozumiałem go i biorę za niego odpowiedzialność. Mhm. Dlatego to jest największa moc, bo my często nie doceniamy wartości błędów, które popełniamy, a przecież każdy z nas te błędy popełnia. Nie popełnia błędów tylko ten, kto się nie rozwija i nie potrafi za nich wziąć odpowiedzialności. A to staje się niezwykle silną dźwignią do tego, aby polubić siebie, aby siebie zaakceptować, aby mieć zdrowe poczucie własnej wartości, które będzie taką naszą wewnętrzną bazą, do której my zawsze będziemy mogli powrócić. Będzie nienaruszalna z zewnątrz, bo zewnętrzne czynniki nie będą mogły zaburzyć tego, co ja zbudowałem wewnątrz.
1: Ja w swoim życiu zawodowym, też osobistym, poznałem wiele osób, które miały problem z przyznawaniem się do ewidentnych błędów, jakie popełniały. Czy to jest wynik niedojrzałości emocjonalnej na przykład? Nieumiejętność przyznawania się do błędów, do porażek, tak? Które mogą też niestety dotykać osoby z naszego otoczenia, krzywdzić je nawet.
2: Na pewno przyczyn tego nieprzyznawania się do błędów może być wiele. Na pewno jednym z nich jest ta niedojrzałość emocjonalna. Chociaż samo to słowo, tak, niedojrzałość emocjonalna jest troszeczkę takie labilne. Ciężko je zdefiniować i wrzucić w jakąś określoną ramę. Ale na pewno my będziemy, dużo trudniej będzie nam przyznać się do jakiegoś błędu w momencie, gdy my nie będziemy mieli kontaktu ze swoimi emocjami. Czyli na jakimś etapie nie dorośliśmy, tak, do momentu, w którym jesteśmy. Dlatego to raz, że krzywdzi innych ludzi i dwa, też krzywdzi nas samych. No, gorzej jest, jeżeli my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Nie mamy w ogóle tego świadomości, że krzywdzimy innych i siebie, no to wtedy jest problem.
1: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego, zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczyć zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie z własnymi wartościami. W jaki sposób osiągnąć to polubienie siebie, bez czego ta sztuka się nam nie uda? O tym dziś gościem Drogowskazów jest Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem. Od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i też uważnego dialogu. Wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. No i w końcu Robert, mój i wasz dzisiejszy gość, jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski do rozmowy z moim gościem. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witajcie ponownie. Carl Rogers, główny przedstawiciel psychoterapii humanistycznej, twierdził, że ludzie, którzy troszczą się o siebie i rozumieją własne potrzeby, są bardziej twórczy, bardziej pomocni, a także bardziej przyjaźnie nastawieni wobec innych. Okazuje się, że ludzie takimi nie będą, jeśli nie będą lubili siebie samych. To sztuka, którą da się opanować i nie musi być to jakieś szczególnie trudne wyzwanie. Dziś w drogowskazach mój gość podpowiada, jak to zrobić i co w tym przeszkadza, co to najmocniej utrudnia. A na moje pytanie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie, Robercie, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: A może zamiast na pytanie, jak polubić samego siebie, warto poszukać odpowiedzi na inne. Czego w sobie pokochać, polubić nie potrafię. No nie da się wszystkiego w nas zmienić, o tym trochę już rozmawialiśmy od razu, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Czy zatem da się, Robercie, polubić siebie przy okazji, nie akceptując absolutnie wszystkiego, co o nas stanowi?
2: Myślę, że to jest świetne pytanie pod tym względem, że uzupełnia to, o czym rozmawiamy. Zacznijmy sobie od tego, że sama akceptacja nie będzie wiązała się z tym, że my przestajemy nad sobą pracować, że my po prostu przyzwalamy sobie na wszystko, tak? Ale rzeczywiście bardzo ważne jest zadawanie sobie tego pytania, jakiej części siebie ja nie lubię, albo jaką część siebie ciężko mi jest zaakceptować. No bo wtedy od razu nakierowujemy siebie na ten odpowiedni element, nad którym powinniśmy się zatrzymać, zrozumieć go właśnie, trochę nad nim podyskutować, a jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo to czasami może być bardzo trudne, czasami te elementy nas są głęboko zakopane, zatrzymane gdzieś w naszej historii i ciężko jest tam nam samemu dotrzeć. Więc warto sięgać po jakieś wsparcie, tak, psychologiczne, terapeutyczne, nie bać się tego, nie bać się przede wszystkim tej rozmowy i otwarcia, bo my trochę boimy się otworzyć właśnie tą puszkę, bo nie wiemy, co my tam spotkamy, a gdy jesteśmy w bezpiecznym środowisku, to zdecydowanie łatwiej jest to zrobić i łatwiej sobie poradzić z tym, co tam się pokaże.
1: Negatywne myśli, to też nie ułatwia, tak sobie to wyobrażam, polubienia siebie. Jak pracować z negatywnymi myślami? Piszesz o tym, Robercie, między innymi na 84. stronie swojej książki Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. No właśnie, skąd się takie negatywne myśli biorą w naszej głowie? Też jak się można ich pozbyć? Takie trochę czarnowite.

0: mnóstwo, no przede wszystkim negatywne myśli. Mhm. O nas samych, też o rzeczywistości.
1: Źródło tych negatywnych myśli będzie na pewno bardzo rozbudowane. Będzie pochodziło z naszych wcześniejszych porażek, gdy nie zostaliśmy na jakimś etapie naszego życia zaakceptowani i nasze błędy były nam wytykane, a jeszcze gorzej, jeżeli byliśmy ośmieszani. Wtedy każda sytuacja, która potencjalnie mogłaby nas narazić na jakby ponowne, tak, ponowną krzywdę, będzie powodowała w nas nawrót takich negatywnych, czarnych właśnie myśli. I paradoks w tym wszystkim polega na tym, że ten nasz układ nerwowy zbyt często reaguje nawet na sygnały, które nie będą prowadziły do takiego narażenia. Więc te myśli praktycznie cały czas się pojawiają. One są na okrągło i powodują w nas taki właśnie dyskomfort, czasami zaburzenia lękowe, powodują zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z którymi już naprawdę trzeba pracować terapeutycznie. Mhm. A jak samemu sobie poradzić z takimi natrętnymi myślami, czy negatywnymi myślami, to przede wszystkim właśnie zatrzymywać się jak najczęściej i rozmontowywać te własne przekonania, bo te myśli wywodzą się z przekonań.
0: Dokładnie.
1: Że coś może się wydarzyć, albo że ktoś coś o mnie pomyśli lub coś o mnie powie. Mhm. Tak? Więc jeżeli ja to zaczynam identyfikować, no to łatwiej mi jest w pewien sposób to przekonanie zmienić.
0: A dlaczego takie nieustające porównywanie się ze wszystkimi, do wszystkich, wobec wszystkich, tak utrudnia polubienie siebie? Także piszesz o tym w swojej nowej książce, Robercie. Skąd się bierze taka potrzeba? No i też do czego prowadzi, jeśli stracimy nad nią kontrolę? Porównywanie się do wszystkich.
1: Wiesz, porównywanie się do innych jest taką naszą naturalną tendencją.
0: No w sumie tak.
1: Od zawsze się porównujemy. Problem polega na tym, że świat, w którym żyjemy, dostęp do social mediów, tak, do influencerów, którzy pokazują swoje życie z tej najlepszej perspektywy, powoduje, że to porównywanie się zaszło troszeczkę za daleko. My porównujemy się do czyjegoś idealnego, wykreowanego życia. Przez to czujemy się gorzej sami ze sobą. Przez to uważamy, że nasze życie nie jest atrakcyjne. Przez to popadamy w zaburzenia depresyjne, przez to rezygnujemy na przykład z relacji z innymi. Internalizujemy wszystko do wewnątrz, myśląc, że no tylko ja, ze mną coś jest nie tak, że ja takiego życia nie mam. Pomimo tego, że my o tym wiemy przecież.
0: Tak. Czyli recepta może być to odcięcie się od takich social mediów, tak? Czy w ogóle wycofanie się takie towarzysko-społeczne, to też jest niebezpieczne, nie? Że w końcu możemy dojść do takiego etapu, że po prostu, wiesz, no zrobimy 3 kroki w tył i pozrywamy na przykład relacje, różne kontakty, tak? Bo będzie to dla nas obciążające. Może tak być?
1: Może tak być, no bo będziemy już jakby przebodźcowani tym wszystkim, nie? Dlatego tutaj najważniejsze jest racjonalne patrzenie na to, co się dzieje. Właśnie rozbrajanie tych przekonań, zatrzymywanie się przy tych myślach. Co to znaczy, że ja teraz czuję smutek, jak spojrzałem na zdjęcie kogoś z wakacji? Co to dla mnie znaczy? Czy to świadczy o tym, że ja dawno nie byłem na wakacjach? Czy to już opisuje całe moje życie i sprowadza mnie na takie mielizny, z których ciężko mi wyjść?
0: Polubienie siebie, a praca z trudnymi emocjami, 118 strona twojej książki. Trudne emocje, z którymi się zmagamy, no niejednokrotnie mają swój początek też w trudnym dzieciństwie. Osoby DDA, tak, dorosłe dzieci alkoholików, DDD, z rodzin dysfunkcyjnych, zapewne doskonale wiedzą, o czym mówię. Jak powinna wyglądać praca z takimi trudnymi emocjami, żeby nie utrudniały, nomen omen, nam polubienia siebie? Trudne emocje, a polubienie siebie?
1: Życie czy dorastanie w takiej dysfunkcyjnej rodzinie zawsze będzie powodowało napięcie, bo my często w takich sytuacjach przejmujemy nie swoje role. Czyli będąc dziećmi, przyjmujemy rolę rodzica, obserwujemy sytuacje, na które nie jesteśmy gotowi. Nasz aparat psychiczny nie jest skonstruowany w taki sposób, żeby w dzieciństwie radzić sobie z takim napięciem emocjonalnym, które się pojawia w takiej rodzinie dysfunkcyjnej. Więc naturalne też jest to, że będzie to miało swoje konsekwencje w przyszłości. Chociaż nie zawsze tak musi być. Bo czasami może znaleźć się w naszym środowisku ktoś, kto będzie dla nas autorytetem, wsparciem i będzie nas trochę z tego środowiska...
0: Takim kołem ratunkowym będzie,
1: oczywiście,
0: tak.
1: Oczywiście, dokładnie tak. A to, jak my możemy sobie z tym radzić i co możemy robić, to tutaj znowu możemy szukać na własną rękę wsparcia, na przykład wśród naszych znajomych i może tam znaleźć kogoś, kto jest z takiej samej rodziny i sobie z tym poradził. Niech nam opowie, w jaki sposób sobie z tym poradził. Czy poszedł na terapię, czy może przeczytał jakąś książkę, a może zrobił coś jeszcze innego. I żebym ja się nad tym zatrzymał, zastanowił się i wybrał, co będzie dla mnie odpowiednie. A jeżeli nie mamy nikogo takiego w naszym środowisku, no to znowu, nie bójmy się pójść do specjalisty, do psychologa, do terapeuty i zacząć z nim o tym rozmawiać. Im wcześniej zaczniemy się sobą opiekować, tym będzie to dla nas korzystniejsze.
0: Wybaczanie, też ciekawy wątek naszej, tak sobie myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Wybaczanie sobie, tak, a polubienie siebie. Jaką rolę odgrywa ono właśnie w tym długim procesie? Wybaczanie sobie.
1: I tutaj fajnie, że nazywasz to wybaczenie sobie, bo często trudniej jest wybaczyć nawet sobie, niż wybaczyć komuś.
0: Zgodzę się z tobą, tak.
1: Bo szczególnie jeżeli my mamy to niskie poczucie własnej wartości, to niezależnie od tego, ile włożymy tak naprawdę pracy w takie formułowanie naszego środowiska, ile będziemy otrzymywać pozytywnych komunikatów, jakichś różnych zapewnień, że my jesteśmy wartościowi i tak dalej, to trochę będzie jak czarna dziura, która zasa wszystko. I dopóki my nie przeniesiemy właśnie siebie do wewnątrz, nie zaczniemy siebie słuchać, nie zaczniemy pracować nad tą wewnętrzną akceptacją, no to tu niezbyt wiele się zmieni.
0: Trudno będzie siebie polubić, nie żyjąc w zgodzie ze sobą. Co to tak naprawdę oznacza, Robert, żyć w zgodzie ze sobą i co najbardziej też utrudnia życie w zgodzie ze sobą po prostu?
1: Żyć w zgodzie ze sobą to znaczy być przy sobie każdego dnia właśnie, być blisko siebie, zamiast wstawać rano i sięgać od razu po telefon, właśnie ładować się tą szybką dopaminą, obserwując życie innych, może łatwiej jest, może nie łatwiej, ale lepiej jest usiąść na krawędzi tego łóżka, wziąć kilka głębokich oddechów i skierować tą uwagę do wewnątrz i zapytać siebie, co ja teraz właściwie czuję. Tak? Czy ja się wyspałem, czy ja się nie wyspałem, czy może rozmowa, którą przeprowadziłem z partnerem wczoraj, wpłynęła na mnie w taki sposób, że teraz jeszcze to we mnie siedzi. Jeszcze we mnie to drąży, tak? Więc właśnie bycie blisko, bycie jak najbliżej siebie, właśnie budowanie takiej wewnętrznej, takiego wewnętrznego, wewnętrznej umiejętności zatrzymania się.
0: Praktyka codziennego powrotu do siebie, 153 strona twojej książki. Z czym to się wiąże, Robert? Powrót, tak sobie wyobrażam to głośno, że powrót musi oznaczać to, że wcześniej nas tam nie było, tak? Wracamy do jakiegoś miejsca.
1: Wracamy do miejsca, w którym byliśmy.
0: Tak. I dłuższy czas w nim nas nie było po prostu.
1: Z jakiegoś powodu, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Nas tam nie było. No i tutaj rzeczywiście Taki powrót do siebie będzie wiązał się z tym, że raz, że my się zatrzymujemy, a dwa, jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, czy z kimś, czy ze sobą, czyli wchodzimy na troszeczkę głębszy poziom relacyjny z kimś i z samym sobą. To może być na przykład w postaci skupiania się na swoim oddechu, to może być w postaci zapisywania swoich myśli w dzienniku. Są badania, które potwierdzają, że w momencie, gdy zapisujemy coś ręcznie, na przykład w jakimś naszym notatniku, to nasz umysł dostaje informację, że to, co zapisaliśmy, jest bezpieczne, więc nie musi tego w kółko wałkować. A z drugiej strony powrót do takiego dziennika może być dla nas fajną retrospekcją i zauważenia, jakie postępy robimy.
0: I na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak odróżnić nawracające emocje od ruminacji i nawrotów depresji? To 132 strona twojej książki. Dodam, że ruminacje, tylko szybko wyjaśnię, dobrze? To natrętne, powtarzające się myśli. Ja myślę, że to jest pytanie, no, ważne, tak? W kontekście skali też zachorowalności, między innymi na depresję, tak, we współczesnym świecie.
1: Depresję będziemy rozpoznawać bardziej po całości naszego funkcjonowania. Jeżeli ten nastrój będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, gdzieś tutaj w wytycznych mówimy już o 2 tygodniach, jeżeli będziemy mieli bardzo obniżoną taką sprawność naszą intelektualną, poznawczą, nie będziemy mogli odpowiednio spać w sposób regeneracyjny, dużo trudniej będzie nam się skupić, no to wtedy to na pewno będzie sygnał, jeżeli jeszcze będziemy się wycofywać, tak, czyli będziemy odmawiać, nie wiem, wyjścia gdzieś ze znajomymi czy wyjścia na jakąś kolację, no to będzie dla nas taki silny sygnał, że my powinniśmy już zacząć siebie monitorować. Może sięgnąć po jakieś wsparcie albo właśnie zacząć taką aktywizację behawioralną w postaci zadzwonienia do przyjaciela, powiedzieć, no słuchaj, mam trudny moment, nie wiem, pójdźmy zrobić coś fajnego, zacznijmy chodzić razem na squasha. Pomimo tego, że mi jest ciężko, pomimo tego, że nie mam sił, to właśnie stosuję to, co jest skuteczne, czyli tą aktywizację behawioralną. Ruminacje będą częścią jakby, tak, zaburzeń depresyjnych, które będą powracały, ale te ruminacje, one mają pewne zapętlenie, czyli cały czas powracają do nas te same myśli, bo wydaje nam się, że im więcej będziemy o tym myśleć, tym szybciej znajdziemy jakieś rozwiązanie, a to jest paradoks i często budzi w nas to jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej napięcia.
0: Zalet lubienia siebie jest bardzo, bardzo dużo. To wzrost akceptacji siebie, większe poczucie niezależności od innych, samodzielności, też samopoznanie, a co za tym idzie, też większa umiejętność po prostu życia zgodnie ze swoimi wartościami. Kiedy autentycznie lubimy siebie, automatycznie lepiej radzimy sobie z naszym otoczeniem. Jesteśmy lepszym wsparciem dla na przykład naszych najbliższych, łatwiej pokonujemy też życiowe przeszkody. O tym dziś między innymi w drogowskazach. W studiu cały czas jest i na moje pytania dzielnie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski, do rozmowy z moim gościem, do rozmowy z Robertem wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni, już niebawem zapraszam.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci. Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą trudną przeszłość, jest procesem. Budowanie takiej adekwatnej samooceny często wymaga przepracowania problemów z przeszłości czy konfrontacji z często niełatwą rzeczywistością. Warto jednak pamiętać o tym, że pewność siebie i poczucie wartości są fundamentami, które ułatwiają nam radzenie sobie z problemami i mogą też wpłynąć na mnóstwo obszarów naszego funkcjonowania. No, może warto pomyśleć o sobie i zacząć troszczyć się o siebie, czego przykładem jest praca nad budowaniem stabilnego obrazu siebie, który prowadzi do polubienia siebie. To temat tej edycji Drogowskazów w roli eksperta. Cały czas jest ze mną i z Wami Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Witam Ciebie, Robercie, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć.
1: Polubienie siebie nie będzie możliwe bez dobrej relacji ze swoim ciałem. Też o tym obszernie piszesz w swojej książce. Dobra relacja z ciałem, czyli co?
2: Czyli zauważanie tego, w jaki sposób ja się do swojego ciała odnoszę. Czy ja je traktuję z szacunkiem, czy ja wyciskam z siebie tak siódme poty, czy katuję siebie różnymi dietami po to, żeby wyglądać i wpasować się w jakiś schemat, który albo został wykreowany w naszej głowie, albo gdzieś zaobserwowaliśmy, tak? Więc ta relacja z naszym ciałem to jest znowu kierowanie uwagi do wewnątrz i rozpoznawanie, jak ten głos w stosunku do naszego ciała brzmi. Tu nie chodzi tylko o to, że jak nie, moja twarz może mi się nie podobać. Tu chodzi o to, jak ja całkowicie siebie traktuję, tak? Więc są osoby, które wręcz mówią, że nienawidzą swojego ciała.
1: Oj, to
2: co
1: się
2: jest
1: słyszy.
2: Bardzo tak, przykre.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. Relacje, w których jesteśmy, też mają wpływ na naszą akceptację samych siebie, bez której ciężko będzie nas samych polubić. W jaki sposób, Robercie, inni ludzie, też ich zachowania względem nas mogą utrudnić nam, a nawet też uniemożliwić polubienie siebie? Bo tak może być, że ludzie mogą torpedować nasze wysiłki tak z naszego otoczenia. I choćbyśmy nie wiem co, nie polubimy siebie, bo nas ktoś cały czas wkręca w ziemię.
2: Naturalnie może tak być i myślę, że każdy z nas ma w środowisku, chociaż nie życzę, tak?
1: No, no nie życzymy, bo to jest paskudna sprawa.
2: Tak. Mhm. Ale znamy takie osoby, które rzeczywiście potrafią nam wkręcać te śruby. I teraz kwestia jest, czy my bierzemy znowu za siebie odpowiedzialność, czy my pozwalamy, aby te komunikaty z zewnątrz nas atakowały i wpływały na to, czy my siebie lubimy, czy my siebie akceptujemy, czy nasze poczucie własnej wartości jest adekwatne. I naturalne będzie to dużo trudniejsze, tak, jeżeli wychowujemy się na przykład w środowisku, w którym cały czas jesteśmy krytykowani, w którym nigdy nie spełniamy oczekiwań. Dużo trudniejsze będzie wypracowanie sobie właśnie takiej umiejętności powrotu do siebie i odnajdywania wsparcia w samym sobie.
1: Czy żeby polubić siebie, Robert, też musimy stawiać sobie granice, wyznaczać je? Jak stawianie granic sobie też innym z naszego otoczenia ma się do polubienia siebie? Bo pewnie jest jakiś związek.
2: Mhm. Myślę, że to stawianie granic nawet jest niezbędne. I tutaj fajnie, że podkreśliłeś, że to jest również stawianie granic sobie. No bo możemy być asertywni i powiedzieć swojemu szefowi, że no słuchaj, jestem przepracowany, muszę iść na urlop, tak? Muszę w końcu odpocząć, bo tyram od 2 lat, ale to nie będzie to samo, jak ja pozwolę sobie na ten urlop. Czyli ja rzeczywiście stawiam sobie granicę, że jestem przepracowany, nie dam rady już więcej zrobić, więc idę odpocząć. I teraz, co się pojawia wraz z tym odpoczynkiem? Czy tam będą wyrzuty sumienia, że ja odpoczywam, że w końcu znajduję dla siebie czas? To też będzie dla nas sygnał, tak? Jak to nasze poczucie własnej wartości się rozkłada. Mhm. I każdy taki mały element, którym będziemy w sobie zauważać, będzie taką cegiełką, który będzie budować to nasze poczucie własnej wartości.
1: A w kontekście, Robercie, polubienia siebie, czym jest niezależność emocjonalna? Do czego jest ona nam potrzebna? Niezależność emocjonalna.
2: To jest właśnie taka umiejętność oddzielenia się od opinii innych ludzi. Od tego, że w momencie, nawet gdy ktoś mnie skrytykuje, ktoś niepochlebnie na mnie spojrzy, tak, czy wyrazi o mnie jakąś opinię, to nie będzie to wpływało na mój nastrój, żeby ten nastrój nie wpływał później na moje funkcjonowanie, na moje decyzje. Oczywiście naturalne jest to, że to mnie dotknie, ale nie zaburzy to mojego funkcjonowania. Ja będę w stanie się wewnątrz odbudować, wytłumaczyć sobie, tak, że każdy może mieć swoją opinię, nie powinien może się tak zachować, nie powinien używać takich słów, ale to ja decyduję o tym, jak się czuję.
1: A jak nie wpaść, Robercie, w pułapkę takiego ciągłego samodoskonalenia? Swoją drogą świetny temat, tak? Na czasie bardzo takie mam wrażenie. Także poruszasz go na stronach swojej książki. Kiedy samodoskonalenie się w kontekście polubienia siebie, o którym dziś mówimy, staje się pułapką?
2: Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo jednak żyjemy w czasach i w takiej trochę kulturze właśnie tego doskonalenia. Kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejne poprawianie siebie.
1: Ciągły rozwój i tak
2: dalej. Ciągły rozwój,
1: tak.
2: Nieustanny, tak. Dokładnie tak. Więc to my wpadniemy w to, jeżeli zaczniemy postrzegać siebie też przez pryzmat innych, czyli jeżeli będziemy porównywać się i będziemy próbować w pewien sposób dążyć do obrazu, który został wykreowany na zewnątrz, a nie wewnątrz. Bo ja mogę mieć potrzebę rozwoju i sięgać tak po kolejne jakby elementy, które będą mnie do tego rozwoju prowadziły, ale jeżeli ja to będę robił z ciekawości do tego, co za tym będzie, a nie po to, żeby udowodnić komuś swoją wartość, no bo rozwijając się prawdopodobnie pojawią się jakieś sukcesy, które ktoś będzie doceniał i jeżeli to docenianie będzie stanowiło moją podstawę do dalszego rozwoju, to znaczy, że coś jest nie tak.
1: Że coś jest nie tak. Wiesz, ja w swoim życiu poznałem osobę DDA, dorosłe dziecko alkoholików, które przez swoich rodziców było niedoceniane, mówiąc delikatnie, było, że tak powiem, takim dzieckiem przezroczystym, tak? Często było też deprecjonowane i to jest człowiek, który bardzo się gruntownie wykształcił, odniósł sukces finansowy, przede wszystkim zawodowy. Bardzo jest aktywny w social mediach i właściwie mam wrażenie, że się z nimi nie rozstaje. Jest tam cały czas i non-stop mówi o samorozwoju. Non-stop nawet to tak zaczyna trochę graniczyć z takimi przechwałkami troszeczkę, tak? Że on co chwilę kolejny jakiś tam etap swojego samorozwoju popełnia. I ja miałem z nim okazję tak trochę od serca porozmawiać nie tak dawno temu i zobaczyłem, jak głęboko to jest nieszczęśliwy człowiek. Że on po prostu jak ten chomik w tym kołowrotku goni od kolejnego etapu, od kolejnego samodoskonalenia do kolejnego. Tu kolejny kurs, tam kolejne szkolenie i tak dalej. I on się nie potrafi zatrzymać, wiesz? I jemu jest z tym źle. On ma tego już dosyć, ale nie potrafi tego hamulca wcisnąć, nie? Tak się też może dziać. Tak?
2: Bo paliwo jest na zewnątrz.
1: No właśnie.
2: Bo paliwo jest w postaci akceptacji czy uwagi, uznania innych ludzi, którzy patrzą na to, jak ja się rozwijam. Mhm. I dlatego to z czasem wypala nas.
1: Dokładnie.
2: Już nie dajemy siły.
1: I ten znajomy, o którym mówię, jest już generalnie na granicy wypalenia prawdopodobnie, takiego osobistego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy polubimy siebie za bardzo? Czy to też jest możliwe? A jeśli tak, to czym się charakteryzuje i do czego prowadzi? Internauci o to bardzo często pytają. Ja pozwolę sobie ciebie teraz w studiu drogowskazów o to zapytać. Czy to na przykład może bić w ego, że ono po prostu wybuchnie w pewnym momencie, tak jak polubimy siebie za bardzo?
2: Zdrowa akceptacja, podkreślam zdrowa, nigdy nie będzie powodowała tego, że ja będę lubił siebie za bardzo. To jest bardzo istotne. Narcyzm, tak, o którym tutaj troszeczkę myślę, że jest do tego nawiązanie, jest
1: bardzo
2: subtelnym tematem i wiemy o tym, że właśnie ta potrzeba podziwu i akceptacji ze strony innych ludzi będzie wyznacznikiem właśnie, tak, tutaj tych zaburzeń narcystycznych, które będą nas do tego prowadziły. A jak już wspomnieliśmy, ta zdrowa samoocena nie wiąże się z tym poszukiwaniem akceptacji na zewnątrz, tylko wewnątrz. Więc nie można lubić siebie za bardzo, jeżeli to jest zdrowe lubienie siebie.
1: Okej. A jakim ludziom, Robert, polubienie siebie przychodzi najłatwiej i dlaczego? Czy to są na przykład osoby, które miały fajne dzieciństwo, takie na przykład, tak? I im to przychodzi łatwiej wtedy, polubienie siebie?
2: Na pewno będzie to dużą wartością. Jeżeli mieliśmy wspierający wzorzec
1: dokładnie
2: w dzieciństwie,
1: tak, wspierający wzorzec.
2: To naturalnie dużo łatwiej będzie nam powrócić, tak, do tych korzeni, nawet jeżeli z jakiegoś powodu zboczymy z tej ścieżki. To będzie niezwykle kluczowym elementem.
1: To też może tutaj zależeć troszeczkę od takich, powiedzmy, osobniczych cech charakteru, czy wiesz, co mi chodzi, tak, że są osoby takie, są osoby inne i komuś to po prostu ma predyspozycje do tego, takie wrodzone tak zwane, że bardziej łatwiej siebie polubi. Czy to też ma jakieś znaczenie tutaj?
2: Będzie miało jakiś wpływ, chociaż
1: jakiś
2: wiemy
1: wpływ,
2: o tym, że predyspozycje będą ujawniały się pod wpływem środowiska. Czyli jeżeli będziemy mieli wspierające środowisko plus genetycznie, tak, jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby lepiej sobie radzić, to dużo mocniej się u nas rozwinie. No ale jeżeli nawet jeżeli będziemy mieli predyspozycję do tego, żeby lubić siebie, czy dobrze sobie radzić, ale będziemy mieli niesprzyjające środowisko, no to wiadomo, że ta proporcja będzie zaburzona.
1: Bardzo się cieszę, że to udało nam się doprecyzować. Właśnie o to mi chodziło. I reasumując na koniec, na deser naszej dzisiejszej rozmowy w studiu drogowskazów, jak się będziemy czuli sami ze sobą, tak? Jakie moce pozyskamy, kiedy autentycznie będziemy sami siebie lubić?
2: Gdy będziemy sami siebie lubić, zyskamy ten wewnętrzny spokój. Który jest wszystkim. o co warto walczyć. Wewnętrzny spokój, akceptacja, która będzie nas prowadziła przez życie, która będzie nam dawała takie wewnętrzne wsparcie do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby nawiązywać głębokie relacje z innymi ludźmi. I myślę, że na koniec warto, żeby każdy zadał sobie pytanie, czy ja wchodzę na szczyt po to, żeby zobaczyć świat, czy po to, aby świat zobaczył mnie. I z tym was zostawię.
1: I czas kończyć i z tym przesłaniem Roberta was zostawiam, a moim i waszym dzisiejszym gościem był Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem, od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu, no i wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest też autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Robercie, bardzo tobie dziękuję za spotkanie przy Radiu Stole, za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby, a polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego dobrego, spokojnego i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartoli.

0: sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,